poranek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Česká zámošť.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: SK Zamość News.
6: I Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie zapytamy maturzystów o plany na przyszłość, będzie policyjny przegląd zdarzeń i wybierzemy się do Tomasza Warbelskiego.
7: SK Zamość.
6: To zaczynamy. Do 30 maja trwają matury ustne. Wkrótce część maturzystów będzie składała swoje dokumenty na wybrane kierunki studiów. Zapytałam maturzystów, jakie są ich plany na przyszłość.
8: No, jeszcze zobaczymy. Myślę nad jakimiś studiami. Może do Krakowa gdzieś się wybiorę. Może dziennikarstwo też.
9: Ja idę na filologię i coś z tego będzie. Germańską z językiem angielskim.
10: To jest bardzo dobre pytanie. Nie, możliwe, że na zarządzanie pójdę, ale to zobaczymy.
11: No to albo chciałbym iść na stosunki międzynarodowe, albo nawet zostać reżyserem. To jest takie moje marzenie małe.
12: To ja się wybieram na pielęgniarstwo do Warszawy.
13: No ja nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia. Poskładam papiery, gdzie mnie przyjmą, tam pójdę.
14: Kierunek lekarsko-dentystyczny, bo jesteśmy na Biolmat, więc najlepiej, żeby to był jakiś taki właśnie lekarski.
15: Tak, ja bym chciała iść na studia na inżynierię biomedyczną.
16: Zobaczymy, jak pójdzie matura, wtedy zobaczymy, coś wybierzemy.
17: No ja najbardziej planuję tą fizjoterapię studiować. Fizjoterapia wydaje się właśnie bardzo przyszłościowym zawodem. Lepiej sobie radzi finansowo, no i też pomaga ludziom.
18: A ja próbuję na studia informatyczne się dostać, no bo to jest po prostu moje hobby. Bardzo lubię sobie grzebać właśnie w takich kreskopijnych elementach, tak naprawdę naprawiać szczególnie. To jest moja tak naprawdę pasja i z tym też właśnie idę przez życie.
6: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
19: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 21 maja obchodzony był w Zamościu Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta w kolorowym marszu, niosąc przesłanie akceptacji, szacunku i równości. Nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Drugi Marsz Godności zgromadził ponad 1000 uczestników, którzy przeszli głównymi ulicami miasta. Trasa marszu była barwna, pełna energii i pozytywnych emocji, a zakończyła się na Rynku Wielkim, gdzie odbył się finał wydarzenia. Na scenie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych zaprezentowali swoje talenty i pasje. Artyści wykazali się nieograniczonym potencjałem, zasługującym na olbrzymie uznanie. Zorganizowany już po raz drugi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu wydarzenie było wyjątkowym świętem radości, integracji i wzajemnego wsparcia. Policjanci zajmujący się w naszej jednostce profilaktyką odwiedzili młodzież uczącą się w liceum ogólnokształcącym Smart School Zamość oraz uczniów klasy mundurowej zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Spotkania były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznawania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. Policjanci omówili główne aspekty związane z metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska. Przekazali też wiedzę na temat sposobów unikania zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze przedstawili uczniom również tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także uprawnienia policji i sądu rodzinnego wynikające z ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Wyjaśnili pojęcia czynu karnego karalnego i demoralizacji i zwrócili uwagę na konsekwencje łamania obowiązujących przepisów. Z młodzieżą rozmawiali też o zagrożeniach, jakie niosą za sobą środki odurzające. Mówili o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania czy udzielania innej osobie narkotyków, ale też o problemach związanych z uzależnieniami. Aspirant Katarzyna Litwin w ramach realizacji założeń projektu Misja 112 1 numer 1000 szans z uczniami Smart School dodatkowo omówiła także zasady korzystania z numeru alarmowego 112. Wyjaśniła, jak skutecznie i szybko w razie potrzeby wezwać pomoc oraz jakie informacje przekazać operatorowi. Apelowała również do młodzieży o empatię i reagowanie w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Zamojskiej Jednostki oraz funkcjonariusze 4 Referatu Realizacji w Zamościu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skontrolowali stoiska na giełdzie w podzamojskiej miejscowości Mokre. Zatrzymali obywatela Bułgarii w wieku 40 lat, który oferował do sprzedaży ubrania z podrobionymi znakami towarowymi. Okazało się, że sprzedawany towar nie miał nic wspólnego z oryginalnymi produktami, a naniesione na nim znaki zostały użyte bez prawnie. Policjanci na stoisku 40-latka zabezpieczyli ponad 260 sztuk koszulek i spodenek z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych firm. Proceder 40-latka spowodował straty producentów podrobionych marek na łączną kwotę około 13 tysięcy złotych. Nieuczciwy sprzedawca został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Zabezpieczony przez funkcjonariuszy nielegalny towar nie trafi już do klientów, a jego właściciel poniesie odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. W świetle prawa nie można używać zastrzeżonego logo bez zgody właściciela. Zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w podzamojskiej miejscowości Mokre doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych. Dyżurny skierował tam policjantów, którzy wstępnie ustalili, że kierująca Audi poruszała się drogą powiatową od miejscowości Płoskie w kierunku Skokówki. Na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka kierującym BMW. Po zderzeniu samochodów kierująca Audi ponownie wjechała na pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Audi kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa, BMW 19-latek ze Szczebrzeszyna. Uczestnikom kolizji na szczęście nic się nie stało, co prawda pomocy medycznej udzieliła im zadysponowana do tego zdarzenia załoga karetki pogotowia. Po badaniach okazało się, że nie odnieśli oni obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący BMW był trzeźwy, natomiast badanie 47-latki wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kobieta została doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dowód rejestracyjny Audi z uwagi na powstałe w nim uszkodzenia. 47-latka odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Na drodze nie jesteś sam. Pamiętaj o bezpieczeństwie. To wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Główny cel tej akcji to poprawa bezpieczeństwa drogowego młodzieży. W ramach akcji policjant wspólnie z pracownikiem WORD-u prowadzą w szkołach warsztaty, w czasie których uczniowie dowiadują się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Młodzież uczy się również bezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Taką właśnie akcję w ostatnim czasie realizowaliśmy w zamojskiej Smart School. Dla uczniów organizatorzy akcji przewidzieli krótką pogadankę na temat najważniejszych przepisów drogowych dotyczących użytkowników hulajnog oraz rowerzystów. Po tym uczestnicy warsztatów rozwiązywali test wiedzy, wykazując się znajomością prawa drogowego. Następnie ćwiczyli, w jaki sposób bezpiecznie zachować się na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, będąc użytkownikiem hulajnogi elektrycznej lub osobą pieszą. Realizatorzy akcji apelowali do uczniów, aby dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się rowerem czy hulajnogą, zawsze korzystali z kasków ochronnych. Zaznaczyli też, że już od 3 czerwca jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia będzie obowiązkiem. Późnym wieczorem Późnym wieczorem 85-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego odebrała połączenie telefoniczne. W słuchawce usłyszała adamski głos, kobieta płakała. Zapytana przez 85-latkę potwierdziła, że jest teściową córki seniorki. Rozpaczając, dzwoniąca wyjaśniła, że przechodziła przez przejście na czerwonym świetle. Kierująca samochodem, która ją ominęła, miała wypadek, jest w szpitalu w ciężkim stanie. Krewna 85-latki potrzebuje pieniędzy na kaucję w kwocie 80 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą jej uniknąć więzienia. Seniorka wyjaśniła, że nie ma takiej kwoty. Po tym rozmowę kontynuował mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem. Manipulowana i namawiana na udzielenie krewnej finansowej pomocy, 85-latka pod presją rozmówcy uległa. Powiedziała, że ma w domu 37 tysięcy złotych. Podała swoje dane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Rzekomy policjant oświadczył, że po pieniądze przyjdzie skarbnik sądowy. Po pewnej chwili pod drzwiami seniorki pojawił się mężczyzna. Zgodnie z instrukcjami przekazała mu spakowane w foliową torbę pieniądze. Po przekazaniu pieniędzy rzekomy policjant, z którym cały czas była na linii, kazał jej uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje o załatwieniu sprawy. Ich rozmowa trwała jeszcze kilkanaście minut, później mężczyzna zakończył połączenie. Seniorka poszła spać, a następnego dnia zadzwoniła do niej córka. W czasie rozmowy 85-latka zorientowała się, że historia, która została jej przedstawiona, była zmyślona, a ona dała się zmanipulować i przekazała pieniądze oszustom. Sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. W tego typu sytuacjach należy zachować spokój i nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem emocji. Należy zweryfikować historię, nigdy nie należy przekazywać pieniędzy obcym osobom. W razie wątpliwości należy skontaktować się z rodziną lub najbliższą jednostką policji. Bardzo ważna jest także rozmowa z seniorami na temat zagrożeń ze strony oszustów. Należy im tłumaczyć, że metody działania oszustów przebierają różne formy, opowiadane przez nich legendy mogą się zmieniać, ale cel zawsze pozostanie taki sam. Zmanipulować potencjalną ofiarę i nakłonić ją do przekazania pieniędzy. Policjanci zamojskiej jednostki odwiedzili uczniów Centrum Szkół Mundurowych, którzy przebywali na obozie szkoleniowym w podzamojskiej miejscowości Hubale. Dla młodzieży klas policyjnych sierżant sztabowy Jacek Czerwonka przeprowadził zajęcia z zakresu taktyki działania w pododdziałach zwartych. Omówił również kwestię wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego. Poza wiedzą teoretyczną, młodzi kadeci mieli okazję przećwiczyć zdobyte umiejętności i sprawdzić je w praktyce. Przebywającą na obozie młodzież odwiedził też komendant miejskiej policji w Zamościu, inspektor Rafał Skoczylas. Szef zamojskich policjantów nie tylko podzielił się z kadetami swoją wiedzą i zdobytym w policji doświadczeniem, ale również czynnie włączył się do udziału w ćwiczeniach. W ramach spotkania aspirant sztabowy Jarosław Szewczuk, policyjny instruktor wyszkolenia strzeleckiego, przekazał uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące budowy wykorzystywanej w policji broni i amunicji. Słuchacze usłyszeli też o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania broni palnej oraz przypadkach jej wykorzystywania. To plener Nowe szkolenie miało charakter edukacyjno-wychowawczy. Było też okazją do rozmów na temat służby w policji i przybliżenia młodzieży specyfiki naszej formacji. Kadeci podeszli do ćwiczeń z dużym zaangażowaniem, byli zainteresowani przekazywaną im wiedzą i bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania. Od 3 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Do potrącenia kierującego hulajnogą elektryczną doszło na ulicy Partyzantów w Zamościu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną 40-letni mieszkaniec Zamościa jechał drogą dla pieszych i rowerów biegnącą wzdłuż ulicy Partyzantów. Poruszał się w kierunku Nowego Miasta. Kierująca Volkswagenem jadąc ulicą Partyzantów skręciła w prawo na parking i wówczas doszło do potrącenia kierującego hulajnogą, który w tym czasie przejeżdżał przez przejazd znajdujący się na drodze dla pieszych i rowerów. 40-latek uderzył w w pojazd i upadł na jezdnię. Potrzebował pomocy medycznej, załoga karetki pogotowia przywiozła go do szpitala. Volkswagenem kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa. Badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Pamiętajmy o tym, że przepisy prawa o ruchu drogowym określają m.in. obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem czy też hulajnogą elektryczną znajdującym się na przejeździe. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście lub kierującemu hulajnogą elektryczną jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Pamiętajmy, że rejony przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu odbyły się egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Kalinowicach, którzy ubiegali się o kartę rowerową. Egzamin odbywał się na miasteczku rowerowym. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnością płynnej jazdy, ale także koordynacją ruchową, utrzymywaniem równowagi, prawidłowym sygnalizowaniem manewrów oraz znajomością znaków drogowych. Policjant wspierał egzaminatorów w ocenie przejazdów i dbał o to, by dzieci miały świadomość odpowiedzialności wynikającej z poruszania się rowerem po drogach publicznych. Po zakończonej części egzaminacyjnej aspirant sztabowy Marek Świszcz, policjant z naszego zamojskiego ruchu drogowego, przeprowadził krótką rozmowę profilaktyczną z uczniami, którzy właśnie zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy. Policjant przypomniał, jak powinien być wyposażony rower, m.in. w sprawne hamulce, światła, dzwonek i elementy odblaskowe oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczulił dzieci na odpowiedzialność, z jaką wiąże się posiadanie karty rowerowej, zwracanie uwagi na pieszych i inne pojazdy oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Rozmowa policjanta z uczniami dotyczyła też zasad bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować w czasie zbliżających się wakacji. Przypominamy, że aby otrzymać kartę rowerową, uczeń musi mieć ukończone 10 lat, zaliczyć test teoretyczny z zasad ruchu drogowego oraz pozytywnie przejść egzamin praktyczny. Posiadanie karty rowerowej uprawnia niepełnoletnich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
7: SK Zamość.
6: Na koniec naszego magazynu przenosimy się do Tomaszowa Lubelskiego, o którym opowie
0: Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski, choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. rozmowę. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól z Drohobycza, z okolic Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamoyskiego, jeszcze jako osada. Nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamoyskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim. Natomiast Tomasz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistycznym założeniu Tomaszowa dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medno. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po parusetkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Pułowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy rondzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska. Te pola wsi siedliska to oczywiście powiat tomaszowski. Opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny zamojskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim na Roztoczu wychodnie tego minerału, chyba w Europie. Tak bardzo związane żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki, dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Belski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich, ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków. Posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie się numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek Straży Pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera. Jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową. Na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej Szkapleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkapleżna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie. Gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch w owym czasie. Ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie, otworzono te katakumby, no i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na rowerach biegówkach lub też w zimie. Oprócz biegówek możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego niego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, bryła, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona z tuż z zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy, budynek modernistyczny. Ten dworek, według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie, wycofując się w stronę Rumunii, od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowem także, w Dąbrowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w muzeum Janusza Pepera, ale także wizytę w muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy.
6: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
1: Eska Zamość News.
6: Violetta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie opowiemy o Zamościu i o Szczebrzeszynie.
1: Eska Zamość.
6: Zaczynam od Zamościa. Zamość jest niezwykłym punktem na turystycznej mapie Polski. Miasto może się pochwalić tym, że od 1992 roku widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamość zwany jest też miastem idealnym, miasto kiedyś było twierdzą. O Zamościu i części jego historii już teraz. O Zamościu opowiadają Dominika Lipska oraz Jacek Bełz ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
20: Miasto Zamość jest nazywane miastem idealnym ze względu na to, że powstał jako realizacja idei renesansowej właśnie miasta idealnego. Ale na czym to polegało? Generalnie każda epoka zastanawiała się nad tym, jak takie miasto idealne powinno wyglądać i w renesansie architekci, urbaniści doszli do wniosku, że miastem idealnym to nie musi być miasto, które jest idealnie wyglądające na kartce, tylko miastem idealnym będzie miasto skrojone na miarę potrzeb człowieka. Dlatego, że renesans to także i humanizm, a więc właśnie zwrócenie się na człowieka, na jego potrzeby. I kiedy Jan Zamoyski, Bernardo Morando podeszli właśnie pod ten projekt i z założeniu Jana Zamoyskiego miasto właśnie miało być takim miastem renesansowym, idealnym, no to Morando musiał to jakoś ugryźć. I nie dość, że oparł plan miasta Zamość o sylwetkę leżącego człowieka jako właśnie ukłon w stronę tego humanizmu, to także on miał być tak dograny, żeby mieszkający w nim ludzie mieli wszystko, co jest im potrzebne. Są mury obronne, żeby miasto było bezpieczne. Były świątynie różnych wyznań, żeby każdy, jeżeli miał takie życzenie, mógł się pomodlić. Mamy szachownicowy układ ulic i mamy taką pewną piękną proporcję, która sprawia, że dobrze nam się na ulicy miasta Zamościa patrzy. Była trzecia wyższa uczelnia w Polsce, czyli Akademia Zamojska, czyli miejsce, gdzie mogli się mieszkańcy nie tylko kształcić, a to też jest element właśnie tego idealnego miasta, ponieważ renesans był zakręcony na nauce, więc miasto idealne powinno mieć szkołę, a najlepiej wyższą.
21: Tak naprawdę idealność miasta Zamościa też po części polega na jego fortyfikacjach. W założeniu włoskim tak naprawdę powstaje na początku ośmiobastionowa twierdza z długim murem kurtyny, który jest wzmocniony bastionami i nawzajem siebie pilnują. Długość murów miasta to około 2400 metrów. Bastion od bastionu dzieli mniej więcej przestrzeń 500 metrów, bo taki był realny zasięg armat, w związku z tym bastion nawzajem miał siebie pilnować. Jednocześnie i Bernardo Morando, i drugi architekt Zamościa Andrea del Acqua położyli wielki nacisk na zakres artyleryjski twierdzy zamojskiej. Zamość na tym polegała jego potęga, na tym polegała jego moc, że była to twierdza przede wszystkim artyleryjska, otoczona fosą, otoczona potężnym murem, który zapewniał jej bezpieczeństwo. Potem oczywiście twierdza została wielokrotnie przebudowywana, modyfikowana, tak żeby do połowy XIX wieku cały czas spełniać wymogi obronności. Bastionów było 7, tak naprawdę w tej wersji końcowej. Na początkowo nazywane w jednej nomenklaturze dniami tygodnia, w innej nomenklaturze największym był bastion 7, skierowany na wschód. Bastion 2 był bastionem pomocniczym, bo on wychodził w Wielką Zalewę, więc on jest takim bastionem płaskim. Dodatkowo obok jest bastion 3, który jest bastionem już nie w stylu włoskim, ale w stylu holenderskim. On był jeszcze wzmacniany linią ziemną i on jest taki całkiem już bardziej szpiczasty, w przeciwieństwie do tych bardziej foremnych bastionów pozostałych. Niestety to wszystko jakby zostało zakończone w XIX wieku, kiedy Rosjanie likwidują część bastionów i my dzisiaj, patrząc na Zamość, widzimy pozostałość bastionu 1, 2, 3. Mamy fragmenty 4 bastionu, całkowicie nie mamy bastionu 5, częściowo mamy 6 i mamy 7 bastion. Mury były murami złożonymi. Wał ziemny był otoczony z dwóch stron murem ceglanym. On się waha od 2 do 3 metrów w różnych miejscach, ale na całości ma grubość około 8 metrów. Wysokość murów to jest około 10 metrów i one nie są kończone tak, jak kończyło się mury kiedyś w średniowieczu, blankowaniem albo spiętym szczytem. Tutaj się kończą ławą strzelecką. W każdym z tych miejsc można było dodatkowo wstawić kolejną artylerię, żeby wzmocnić siłę ognia twierdzy zamojskiej, żeby móc się ostrzeliwać i pilnować przed pola twierdzy. Tak naprawdę bastiony udostępnione do zwiedzania mamy 2. W bastionie 7 mamy trasę turystyczną, która wiedzie korytarzami twierdzy zamojskiej, oraz bastion 2, który jest udostępniony do zwiedzania w ramach wystawy strojów historycznych Modny Zamość, a jednocześnie tam się odbywają różne legendy, różne prezentacje, prelekcje, w związku z tym to jest siedziba Stowarzyszenia Turystyka z Pasją, tam nas można najczęściej spotkać i tam pokazujemy historię Zamościa, czy to w ramach majówki zamojskiej, czy innych wydarzeń, które organizujemy. Bastion 1, który też jest oddany, ma inny charakter, bo tam się często odbywają koncerty i to jest jakby to miejsce bardziej skierowane w stronę muzyczną. Bastion 3 jest częściowo udostępniony, bo on jest w ramach obiektów muzealnych i będąc przy prochowni możemy wejść na plato tego bastionu, spojrzeć na długą panoramę kurtyny murów w kierunku wschodnim, tak samo jak przechodząc mostami, które przypominają tą część czoła bastionu strony południowej, możemy spojrzeć ku zachodowi i tam zobaczyć całą długą, piękną panoramę. Przede wszystkim wieczorem, bo wtedy widzimy pięknie podświetlone te wszystkie mury, które rzeczywiście mają wyjątkowy charakter w skali europejskiej i naprawdę polecamy spacer wokół twierdzy Zamość. Bastion 7, czyli ten największy, jest zakończeniem ulicy Grodzkiej, czyli kręgosłupa miasta, tej głównej ulicy, gdzie miało się koncentrować życie miasta. I po lewej stronie będziemy mieli bastion 6, a po prawej stronie bastion 1, bo to jest ta numeracja, która odchodzi, a w innej numeracji bastion 7, ten kończący, jest czwartkiem i po bokach mamy środę i piątek. Więc odchodząc na boki, mamy numerację bastionów. Można też zawsze sięgnąć do informacji turystycznej, tam na pewno nas pokierują, żeby wyjść na ten najważniejszy bastion, bastion 7, gdzie możemy wejść też na górę nadszańca bastionu 7, żeby spojrzeć z troszeczkę wyższej perspektywy i zobaczyć przynajmniej część tego układu urbanistycznego miasta Zamość. Zamość oblegany był wielokrotnie. Pierwszym chrztem twierdzy zamojskiej jest 1648 rok, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Bogdana Chmielnickiego. Około 11 tysięcy wojsk, tak się szacuje, wojsk kozackich i czambułów tatarskich przychodzą pod Zamość pod koniec października 1648 roku i rozkładają potężny obóz. Na tyle potężny i na tyle dobrze ufortyfikowany, że zapraszają obrońców Zamościa, żeby pokazać im, jak dobrze są przygotowani do oblężenia Zamościa i jak karne wojsko przyszło pod Zamość. Robi to duże wrażenie na obrońcach Zamościa, przede wszystkim na margrabim Myszkowskim, na pułkowniku Ludwiku Wejherze, którzy dowodzą silną obsadą twierdzy zamojskiej, bo to około 4700 żołnierzy, w tym mieszczaństwo pod bronią, ale twierdza zamojska popełnia pewne błędy. Przyjmuje za dużo uciekinierów z okolicy i Zamość jest przeludniony. Obrońcy boją się głodu i boją się zarazy. W związku z tym muszą myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć twierdzę zamojską. Bogdan Chmielnicki, mimo posiadania potężnej armii, zdaje sobie sprawę, że nie ma czasu na długie oblężenie. Koniec października, listopad, to już jest w XVII wieku czas, kiedy zbliża się sroga zima. A te zimy rzeczywiście wtedy były siarczyste, wielkimi śniegami i Bogdan Chmielnicki wie, że nie może zostać pod Zamościem na kilka miesięcy, bo namioty rozstawione w śniegach sprawią, że wojsko mu zacznie wymierać z głodu i zimna. W związku z tym, jeżeli jedni nie chcą się być oblegani, a drudzy nie chcą oblegać, dokonuje się szybkiej negocjacji i po mniej więcej 2 tygodniach oblężenia Zamość płaci kontrybucję. Płaci 20 tysięcy złotych, płacą wszyscy mieszczanie, wszystkie nacje uiszczają odpowiednią opłatę i zostaje odstąpione. Co ciekawe, w ramach porozumień Chmielnicki zobowiązał się do oddania dziewek, które były wzięte w niewolę oraz wyrządził wyprzedaż tego wszystkiego, co nazbierano, nakradziono przez cały ten Rzeczpospolitej. Przez 3 dni kupcy zamojscy mogli oglądać i kupić właśnie pod murami miasta Zamość. Straty były takie, że szacuje się, że około 3000 kozaków i Tatarów zginęło pod Zamościem, a jednocześnie przy stratach Zamościa rzędu około 300 osób. W związku z tym rzeczywiście tutaj mury Zamościa się sprawdziły. Niestety nie sprawdziła się logistyka i całe zarządzanie. Ale to już wszystko poprawiono w drugim oblężeniu Zamościa w 1656 roku, kiedy pod Zamość podchodzi wielka armia Karola X Gustawa Króla Szwecji. 18 tysięcy wojsk w jeszcze trudniejszym momencie, bo feldmarszałek Douglas pojawia się w Zamościu 24 lutego, a król przebija się przez śniegi ze Szczebrzeszyna przez całe 4 dni, żeby kilkanaście kilometrów pokonać w 4 dni i dotrzeć około 28 lutego pod mury Zamościa. No i oczywiście przystąpiono do oblężenia. Bazyli Ludomicz pisał, że pierwszej nocy oblężenia niebo gorało nad Zamościem, bo Szwedzi myśleli sobie Zamość spalić, ale jak wiemy, Zamość to twierdza murowana, w związku z tym strat nijakich zamojskich twierdzy nie było. Zamość dobrze ufortyfikowany, a Szwedzi bez ciężkich armat. W związku z tym nie mieli szans na zdobycie Zamościa. Próbowali negocjacji, próbowali forteli, próbowali różnych historii, żeby Zamość zdobyć. Teoretycznie nie musieli zdobywać Zamościa, bo Zamość nie był wtedy twierdzą kresową, jakby nam się wydawało, czy twierdzą o znaczeniu strategicznym. Była to twierdza potężna, aczkolwiek w centralnej Rzeczpospolitej. Niemniej jednak po bitwie pod Gołębiem, gdzie wojska czarnieckie nie zostały pokonane i przystąpiły do walki podjazdowej, Karol X Gustaw zdawał sobie sprawę, że przy niekorzystnym układzie sił może znaleźć się w potrójnych kleszczach, bo do Lwowa, gdzie Jan Kazimierz już stoi z potężną armią, jest ponad 100 km. Armia podjazdowa Chmielnickiego, przełom Czarnieckiego, a dodatkowo potężna obsada twierdzy zamojskiej. Po kilku dniach oblężenia Szwedzi wycofują się spod Zamościa i odchodzą pod Sandomierz, gdzie po krótkich potyczkach wycofują się w kierunku Warszawy. I to jest to najbardziej znane oblężenie Zamościa, gdzie Zamość potwierdził swoją siłę ognia i swoją potęgę. Zamość tak naprawdę oblegany był wielokrotnie. Czasami ciężko mówić o poddaniu, ponieważ na przykład ogłaszał neutralność albo otwierał bramę dla wojsk obcych, które zajmowały pozycje, ale bez niszczenia miasta. Mamy też jedno skuteczne zdobycie Zamościa. Mówimy o tym, że Zamość nigdy nie został zdobyty przez obce wojska, ale Polakom jak najbardziej się udało. W majową noc 1809 roku w błyskawicznym szturmie 2000 oddział generała Pelletier zdobywa Zamość. Jak to jest możliwe? Tak naprawdę przecież w Zamościu z Skłomońskiej twierdzy było 2,5 tysiąca żołnierzy, potężne mury, które zatrzymały kozaków, zatrzymały Szwedów, nagle poddają się Polakom. Otóż Austriacy nie dokonali zamiany wojsk. Często było praktyką było wymienianie obsad, tak żeby nacji narodowej nie było w twierdzy, która miała się bronić. Tutaj nie zdążono tego zrobić. Po części dzięki zamojskim, po części dzięki obsadom, które tutaj się broniły. W związku z tym w błyskawicznym szturmie kilkugodzinnym oddziały polsko-francuskie zajmują twierdzę Zamość. Ale część skapitulowała i z tych oddziałów następnego dnia przygotowano specjalną kompanię, którą wsiąłą do pułku, ale oddziały austriackie, oddziały wołoskie i mołdawskie, bo nie broniły się do samego końca. I tutaj warto wspomnieć o kobiecie, która się wykazała wielkim męstwem, której tak naprawdę nie powinna być w wojsku. Joanna Żubrowa zaciągnęła się do wojska w męskim przebraniu, ale pod Zamościem już była jako ona, ponieważ jej żołnierze bardzo w nią wierzyli. Była świetnym żołnierzem, stwierdzono, że należy ją zostawić. Ale żeby nie było przebierańców, wydalono ją z wojska, pozbawiając wszystkich wyposażeń. ale pozwolono jej zaciągnąć się we własnym zakresie i sama mama się musiała wyposażyć. Pod Zamościem ona już dowodzi jednym z oddziałów, który wykazuje się wielkim męsem, jako jeden z pierwszych wchodzi do Twierdzy Zamojskiej. Następnego dnia ponad 60 osób wytypowano do odznaczeń różnego rodzaju i nagród, w tym Joanną Żubrowę. Wyznaczono ją do Srebrnego Krzyża Virtuti Militari. Niestety kapituła nie zgodziła się z tą decyzją. Joanna Żubrowa nie może dostać tego medalu. Poniatowski proponuje jej nagrodę pieniężną. Ona odmawia, mówiąc, że nie służy dla pieniędzy w wojsku, ale dla dobra Rzeczpospolitej, a tak naprawdę Poniatowski podarował jej od siebie dwa piękne pistolety, ale nie dostaje tego medalu. Historia była przewrotna, w związku z tym wielki książę Konstanty i car Aleksander I wizytują miasto. Jakiś przewodnik, widocznie po Twierdzy Zamojskiej, może ktoś z naszych przodków, opowiedział im tą historię i uznali, że to jest niesprawiedliwe, że to naprawdę męstwo powinno być docenione. I zostaje zaproszona na Zamek Królewski, gdzie wręczono jej Srebrny Krzyż Virtuti Militari właśnie za działania pod Zamościem. A wariactwo polega na tym, że z jednej strony zostaje uhonorowana w ten sposób, ale z drugiej strony nie ma prawa mieszkać na terenie królestwa, ponieważ oprócz za działania dla Austriaków jest nagrodzona, ale za działania przeciwko carowi jest wyrzucona z terenu Rzeczpospolitej. I tak naprawdę mieszka w okolicy Wielunia, czyli w zaborze pruskim. Czasami przyjeżdżała do Rzeczpospolitej na wykłady, prelekcje i inne pogadanki, ale zamieszkiwać nie mogła. Mieszkała do końca życia pod Wieluniem i tam właśnie jest pochowana.
20: Arsenał tak naprawdę ten, który mamy obecnie, jest po pierwsze po przebudowie, a po drugie jest to drugi arsenał, dlatego że pierwotnie, kiedy Jan Zamoyski planował arsenał, był to jeden z pierwszych budynków wznoszonych w mieście, oczywiście równocześnie z pałacem czy innymi, natomiast był wybudowany stojąc przodem do Pałacu Zamoyskich, to po prawej stronie i był drewniany. Tak jak zresztą całość miasta początkowo w tej pierwszej fazie budowy była drewniana, Zamoyskiemu i Bernardo Morando chodziło o to, żeby ten ich projekt okrzepł, żeby można było sprawdzić, czy to zafunkcjonuje, zadziała. No ale od pewnego momentu był absolutny nakaz budowy już z murowania budynków i w momencie, kiedy arsenał spłonął, to Jan Zamoyski kazał go odbudować już w wersji właśnie murowanej i po lewej stronie Pałacu Zamoyskich, tu gdzie teraz możemy go oglądać. I tak naprawdę mówi się, że za czasów Jana Zamoyskiego ten arsenał pełnił troszeczkę funkcję też takiego jednego z pierwszych muzeów w Polsce. Ze względu na to, że Jan Zamoyski oprócz tego, że trzymał tam oczywiście broń, jak sama nazwa wskazuje, to także trzymał swoje zdobycze wojenne i kiedy miał znamienitych gości, to witał ich czy przed pałacem, czy na Rynku Wielkim, prowadził do katedry, a później do arsenału i tam tymi swoimi zdobyczami wojennymi miał się chwalić. W związku z powyższym właśnie czasami w ten sposób się to przedstawia. Natomiast w XIX wieku budynek arsenału został przebudowany przez Jana Maleckiego, który tak naprawdę nadzorował przebudowę XIX-wieczną twierdzy. I to też jest bardzo istotne, dlatego że tak naprawdę zasadniczo historię Twierdzy Zamość możemy podzielić na takie jakby dwie fazy, czyli tą pierwszą, morandowską. Później oczywiście ona była zmieniana, rozbudowywana, ale taka największa przebudowa twierdzy ma miejsce w wieku XIX.
1: SK Zamość.
6: Z Zamościa przenosimy się do Szczebrzeszyna. Miasteczko jest znane dzięki chrząszczowi, który brzmi w Czcinie, ale Szczebrzeszyn to też ciekawa historia i zabytki. O tym już teraz.
0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojtek Łosiewicz. Dzisiaj cofniemy się w czasie. Będziemy rozmawiać o Szczebrzeszynie, mieście średniowiecznym, o najstarszym mieście w naszym regionie, o zabytkach miasteczka Szczebrzeszyn. Miasto Szczebrzeszyn zazwyczaj kojarzy się tylko z wierszem Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie, a wszak jest to miasto o niesamowitej architekturze. Kiedyś pan Stanisław Jachymek, którego większość z naszych słuchaczy zna, przyrównał w czasie rozmowy prywatnej ze mną Szczebrzeszyn do takiego roztrzeszyńskiego Kazimierza, aczkolwiek nie odkrytego. I rzeczywiście, gdy patrzy się na topografię Szczebrzeszyna, gdy patrzy się na poszczególne jego zabytki, to przypomina urbanistycznie miasteczko Szczebrzeszyn, położone nie nad rzeką Wisłą, a nad rzeką Wieprz. Szczebrzeszyn to miasto jedno z najstarszych w naszym regionie. W średniowieczu funkcjonowały grody. Czerwień, sąsiadka, która nazywała się Słutiejsk, czy też Wołyń, dzisiejszy Gródek nad Bugiem. W 1240, bądź też w 1241 roku, jeden z generałów, który później zostanie hanem, Batu Han, najedzie drogę, która łączyła Polskę z Rusią Kijowską i zniszczy grody. Następnie Burundaj, jeden z hanów, nakaże zniszczenie wszystkich fortyfikacji w grodach sąsiadka, Słutiejsk, w grodzie Czerwień i w grodzie Wołyń. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na drodze pomiędzy Czerwieniem, a właśnie sąsiadką. Niektórzy szukają początków nazwy Szczebrzeszyna od słów Szcze, Berech, Chytry, czyli jeszcze trzy brzegi, a będziemy w sąsiadce. I rzeczywiście pomiędzy sąsiadką a Szczebrzeszynem są trzy wzgórza i za tymi trzema wzgórzami jest Sutejsk Sąsiadka. To jest jedna z koncepcji powstania nazwy. Inna koncepcja, którą powtarzali Żydzi polscy, to koncepcja, iż Szczebrzeszyn ma nazwę od słowa Szeberszen, złamany ząb. Podobno w czasie najazdu kozaków jeden podbiegł do Żyda w Szczebrzeszynie, uderzył go w twarz, pytając, jak nazywa się to miasto. Ten mieszkaniec miasta wypluł ząb i powiedział Szeberszen, znaczy to złamany ząb i podobno stąd właśnie nazwa Szczebrzeszyn. Każdy uważa swoją prawdę za najważniejszą. Inni, Rusini z okolic Szczebrzeszyna, uważali, że nazwa jest od słowa Szczebre,

Drama Halicka była nad źródełkiem, a źródełko ograniczało ją od strony rzeki. Wyżej było wzgórze zamkowe, które zachowało się do dzisiaj. Choćby Brama Halicka mówi, że miasto było ważnym punktem na drodze w stronę Halicza. Natomiast rzeką Wieprz spławiano zboże, wyciągano łodzie w różnych miejscach. Pod Szybrzeszynem jest nazwa Wywłoczka. Nie od wywłok, które tam mieszkały, a od wywlekania łodzi na brzeg, dłubanek w średniowieczu, które następnie przyciągano do rzeki Łady. Ruską drogą, to też ciekawe. Szybrzeszyn zapewne początki swoje ma we wczesnym średniowieczu w tak zwanej szeroko pojętej Rusi Kijowskiej. Na wzgórzu do dzisiaj możemy zobaczyć wieżę. Ta wieża została wybudowana przez Kazimierza Wielkiego. Ale gdy czytałem sprawozdania archeologiczne z wykopalisk w miasteczku Szczebrzeszyn, pani profesor Hoczyk-Siwek mówiła, że pod wieżą kazimierzowską jest jeszcze starszy mur. Ten mur musiał, bo jest starszy od czasów Kazimierza, sięgać książąt halickich, może Daniela Halickiego, może Romana. Wzgórze zamkowe, górujące nad miasteczkiem Szczebrzeszyn, zostało sztucznie ukształtowane, odcięte od cypla przekopem. A co ciekawe, okno wieży było skierowane w stronę wschodnią, prosto na białą drogę, która prowadziła przeprawą przez rzekę Wieprz. Było to też miejsce, z którego łatwo można było ostrzelać groble, więc wzgórze zamkowe zachowało elementy obronne. Możemy poznać tam przeznaczenie wież obronnych donżonów średniowiecznych. Były to miejsca, które funkcjonowały jako siedziba władzy, więc Szczebrzeszyn, tak jak Kazimierz nad Wisłą, ma swoje wzgórze zamkowe i ma swoją wieżę. W średniowieczu koło wieży, koło ogrodziska zaczęło wyrastać miasto. Na pewno jednym z najstarszych elementów dzisiejszego Szczebrzeszyna, do dzisiaj funkcjonującego, jest cerkiew prawosławna. Cerkiew mogła nosić wezwanie świętego Mikołaja, następnie zmienione pod wpływem różnych czasów XV-XVI wieku na wezwanie zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Tutaj nie jest jasne tak naprawdę w mieście Szczebrzeszyn to, czy cerkiew przez pewien czas nie funkcjonowała nawet jako kościół rzymskokatolicki. Natomiast warto wybrać się do Szczebrzeszyna, zobaczyć wzgórze zamkowe i zajrzeć do cerkwi prawosławnej dzisiaj pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, aby zobaczyć jej niesamowitą bryłę i zobaczyć w środku freski renesansowe, które przedstawiają Sąd Boży. Gdy wchodzimy do cerkwi, po prawej stronie widzimy freski przedstawiające wspaniałe miasto Jerozolima. Tak ludzie wyobrażali sobie niebo, że nasza dusza po śmierci zbawionych trafia do wiecznego miasta Jerozolima. Widzimy na fresku Jezusa, który stoi na kuli ziemskiej. Widzimy także świętego Jana, związanego właśnie z Apokalipsą, który napisał Apokalipsę świętego Jana na wzgórzu. Widzimy osoby przebogujące w imieniu ludzkości Jezusa, Maryję i Jana Chrzciciela przy sądzie ostatecznym. Widzimy na samym dole fresku osoby wstające z grobów. Ludzie zbawieni są prowadzeni przez cherubiny, przez anioły do wiecznego miasta Jerozolima. Jest umieszczone w cerkwi to miasto tak, jak wyglądały w owym czasie miasta, które widział autor, malarz fresków. Natomiast dusze potępione są prowadzone przez diabły. Co ciekawe, diabły mają bardzo, bardzo duże przyrodzenia, bo anioły w cerkwiach, jak też w kościołach, są bez płci, a diabły płeć mają do ognia piekielnego i można zobaczyć scenę, gdy do ognia właśnie prowadzone są dusze potępionych przez diabły z wielkimi falusami, co też jest ciekawostką. Ikonostas, który jest w cerkwi, jest rekonstrukcją ikonostasu carskiego z XIX wieku. Cerkiew przed II wojną światową nie funkcjonowała jako czynna cerkiew, co ciekawe, byliśmy może wtedy mniej tolerancyjni niż dzisiaj jesteśmy, bo dzisiaj w cerkwi odbywają się regularnie nabożeństwa, a nawet ludzie o pochodzeniu prawosławnym, gdy biorą ślub z prawosławnymi z innych regionów Polski, to właśnie chcą taki ślub zawrzeć w cerkwi. Szczebrzeszyn, zamek, cerkiew, która być może jest jeszcze w stylu romańskim, została przebudowana w pewnym momencie na przełomie XVIII i XIX wieku, właśnie w tym duchu postarzania, na cerkiew neoromańską albo neogotycką, czyli widzimy dzisiaj, patrząc na cerkiew, elementy, które są pierwszym zastosowaniem neogotyku na terenie Królestwa Polskiego przez Stanisława Kostkę-Zamoyskiego. To cerkiew bardzo interesująca, unikatowa. Według mnie jest to najstarsza cerkiew w Polsce. Szczebrzeszyn miał zawsze liczną społeczność żydowską. Na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie możemy zobaczyć mnóstwo nagrobków, których początki sięgają XVI wieku, nawet XVI wieku. Na Kirkucie słowo Kirkut od słowa Kircha, po niemiecku obszar kościoła, kościół, a dawniej na obszarze kościoła chowano zmarłych, stąd cmentarze w języku jidysz, w języku żydowskim, nazywają się Kirkuty. Wschodnia część Kirkutu to groby mężczyzn, zachodnia część Kirkutu to groby kobiet. W środku Kirkutu, pomiędzy tymi dwoma częściami cmentarza, możemy zobaczyć
zobaczyć wielkie doły albo ślady po dołach, gdzie rozstrzelano żydowskich mieszkańców Szczebrzeszyna w czasie II wojny światowej. Pamiątką po społeczności żydowskiej w Szczebrzeszynie jest Kirkut, ale jest także synagoga. Synagoga barokowa, wybudowana po powstaniu Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej w Szczebrzeszynie przed barokową synagogą funkcjonowała starsza. Być może była drewniana. Na pewno w czasie najazdu Bogdana Chmielnickiego w 1648 roku społeczność żydowska uległa represji.

0: Rosją był wielki pogrom. Żydzi opisują wydarzenia związane z okresem Bogdana Chmielnickiego jako kurban. Kurban znaczy tyle samo co ofiara, ofiarowanie. Pod drzwiami synagogi w czasie renowacji obecnej synagogi znaleziono ciała, które być może są właśnie ciałami ofiar pogromu z 1648 roku. Synagoga obecna jest synagogą barokową. Z zewnątrz możemy zobaczyć płaskie pilastry, które nadają nawet z zewnątrz tej cechy barokowej synagodze szczebrzeskiej. Nasza zamojska synagoga z zewnątrz nie ma płaskich pilastrów, jest ona bardziej renesansowa. W środku zaś możemy zobaczyć resztki Aron HaKodesh, szafki na Torę. Nad szafką na Torę napis w języku hebrajskim stawia Boga zawsze przed sobą. To był ważny komunikat dla wszystkich Żydów z miasteczka Szczebrzeszyn, którzy przychodzili na modlitwę, że Bóg ma być zawsze dla nich na pierwszym miejscu. Zachowały się także babince. W babincach synagogi modliły się kobiety. Kobiety nie mogły modlić się razem z mężczyznami, aby nie rozpraszać ich swoim widokiem. Synagoga składa się z głównej sali modlitwy, z dwóch babińców po stronie południowej i północnej oraz babińca przylegającego od strony zachodniej. Społeczność żydowska zniknęła w czasie II wojny światowej. Nie zniknęła, została zabita w sposób bardzo brutalny. Możecie przeczytać o tym w pamiętnikach Zygmunta Krukowskiego, najsłynniejszego pamiętnikarza, pisarza z naszego regionu. Część Żydów rozstrzelana na Kirkucie, tak jak powiedziałem. Część na piaskowni za Szczebrzeszynem, a część pojechała do Bełżca, gdzie zginęła w komorze gazowej. Po II wojnie światowej do Bełżca wrócił jeden z mieszkańców przedwojennych żydowskich tego miasteczka, który walczył pod Monte Cassino. W 1939 roku zgłosił się do wojska jako ochotnik. Był zesłany na Syberię. To osoba, która jest znana w Szczebrzeszynie, nazywała się nazwisko Greusser. Ten Greusser, gdy zmarł, jako jedyny Żyd w Polsce powojennej, a może i wcześniej, został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim z elementami związanymi z religią żydowską. Na jego grobie nie zobaczymy krzyża, a zobaczymy gwiazdę Dawida. Jest to jedyny tak naprawdę Żyd polski, religijny Żyd, który został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim, bo wszak prawo kanoniczne chowania jednowierców na cmentarzach zabrania. Jan Kielgreusser po II wojnie światowej wrócił do miasteczka, jego rodzina zginęła w czasie zagłady. Zajmował się różnymi drobnymi interesami, spacerował po miasteczku Szczebrzeszyn, śpiewał piosenki, m.in. Pszniere Perle, Sznur Pereł co dzień. To koniec kultury żydowskiej, to zagłada. Dzisiaj w Szczebrzeszynie są ludzie o pochodzeniu żydowskim, którzy przyznają się do swoich korzeni, są świadomi religii swoich przodków i sami do niej ciążą. Natomiast są także ci, którzy mają świadomość swojego pochodzenia i chcą, żeby jak najszybciej o tym zapomnieć. Szczebrzeszyn to miasto, które oczywiście posiada rynek, miejsce, gdzie odbywał się handel. Wzdłuż drogi Zamość Biłgoraj czy Zamość Zwierzyniec widzimy mnóstwo kamienic, które zostały uporządkowane już przed II wojną światową w takiej formie, jak widzimy je dzisiaj. Każdy kupiec chciał mieć swoją kamienicę przy głównym trakcie, aby widać go było, gdy się przejeżdżało. Na środku rynku zobaczyć możemy ratusz, który powstał z rozebranych murów Bramy Halickiej. Ratusz powstał po 1820 roku. Jest ciekawą bryłą. Na murze ratusza możemy przeczytać epitafium, czy też tablicę wspominającą o Tadeuszu Kuncewiczu, pseudonim Podkowa. Był to jeden z partyzantów na Zamojszczyźnie, pochodził z Zamojszczyzny. Co ciekawe, po II wojnie światowej wydostał się razem ze swoimi partyzantami ciężarówką Ludowego Wojska Polskiego aż do zachodniej strefy okupacyjnej, do Niemiec Zachodnich przez Czechy, skąd został deportowany. Odbywał później wyrok w Polsce za działalność antykomunistyczną po 1944 roku. Tadeusz Kuncewicz, pseudonim Podkowa, ma swoją tablicę właśnie na murze Szczebrzeszyna. Też przed ratuszem możemy zobaczyć pomnik chrząszcza, który jest bardziej trwały niż ten z drzewa lipowego. Jak wiecie, drodzy radiosłuchacze, lub też nie wiecie, ten akurat chrząszcz bardziej przypomina świerszcza. Natomiast wszyscy chcą przy tym chrząszczu mieć zdjęcie. Brzechwa zapisał w literaturze polskiej miasteczko Szczebrzeszyn, a inni do dzisiaj kontynuują pracę Brzechwy nad rozsławieniem tego miasteczka, bo w Szczebrzeszynie odbywa się Festiwal Języka Polskiego. Rynek w miasteczku Szczebrzeszyn z jednej strony to cerkiew, synagoga jest troszeczkę dalej, a po drugiej stronie rynku, patrząc od cerkwi, znajduje się kościół świętego Mikołaja. Jest to kościół renesansowy z elementami renesansu włoskiego, który nazywany jest w Polsce renesansem lubelskim. Wezwanie Mikołaja, świętego Mikołaja nawiązuje także do pierwszego proboszcza, pierwszego infuata, który w tym kościele pracował. Był to Mikołaj Kiśnicki, który był proboszczem w Szczebrzeszynie, a infuatem w Zamościu. Nad wejściem z boku kościoła możemy zobaczyć herb infuata Mikołaja Kiślickiego. Jest to krzyż z dodatkową belką, a herb bardzo ciekawie się nazywa. Nazywa się Prus. Aleksander Głowacki, który urodził się na Chrubieszowszczyźnie, był szlachcicem właśnie o herbie Prus. Dlatego wybrał sobie pseudonim Bolesław Prus. Szczebrzeszyn ma jeszcze jedną ciekawą świątynię. Prócz cerkwi, synagogi kościoła świętego Mikołaja mamy także przepiękny kościół klasztorny świętej Katarzyny. Początki tego kościoła sięgają być może nawet średniowiecza. Później został rozbudowany przez Katarzynę z Ostrockich, drugą ordynatową. Nad wejściem do kościoła możemy zobaczyć herby Zamońskich, Jelita, ale także Ostrockich, książąt wołyńskich. Nad samym wejściem widzimy skrzyżowane dłonie, które są symbolem franciszkanów, a to właśnie franciszkanie użytkowali klasztor przylegający do kościoła świętej Katarzyny. Klasztor i kościół świętej Katarzyny to niesamowite dzieło renesansu lubelskiego, przepiękne malowidła, przepiękne wnętrze i tam także znajduje się Matka Boska, która przez niektórych jest uważana za Matkę Boską Ormiańską z Zamojskiego kościoła. Szczebrzeszyn zachował swój urbanistyczny układ z rynkiem, ze świątyniami. Ciekawym też jest w Szczebrzeszynie cmentarz rzymskokatolicki, na którym możemy zobaczyć nagrobek Jankiela Groisera, także powstańców styczniowych, żołnierzy Tadeusza Koncewicza, pseudonim Podkowa, oraz piękną neogotycką kaplicę świętego Leonarda, która góruje nad samą miejscowością. Za cmentarzem przepiękny widok na wsie położone na południe od miejscowości Szczebrzeszyn. Polecam spacer z centrum miasteczka, od rynku, przy cerkwi, następnie koło Kierkutu i przez cmentarz żydowski możemy wejść na kulminację wzgórza, aby zobaczyć przepiękną panoramę rzeki Wieprz. Szczebrzeszyn położony jest na krawędzi Roztocza Zachodniego. Poprzecinane są wzgórza Roztocza Zachodniego wielkimi, głębokimi wąwozami, które zapewniały obronność także miasteczku. Od zachodu sieć wąwozów nazywana jest piekiełkiem. To właśnie dlatego, że gdy dane wojsko lub też człowiek trafił do jednego wąwozu, ciężko było z niego się wydostać. Wąwozy mają obrywy w wysokości 30 metrów, są to gany. Tworzą przez to niedostępną fosę tak naprawdę od strony zachodniej, która ograniczała możliwość zdobycia miasteczka Szczebrzeszyn. Miasteczko Szczebrzeszyn położone jest na stoku wzgórz Roztoczańskich, Roztocza Zachodniego i częściowo w dolinie rzeki Wieprz. Tutaj Wieprz podpływa bezpośrednio prawie pod wzgórze Zamkowe, o którym już wcześniej mówiłem, i właśnie na korycie Wieprza, przy korycie Wieprza wybudowano dawniej piękny młyn ordynacki z cegły i z białej opoki. Zapraszam serdecznie Was wszystkich na spacer po miasteczku Szczebrzeszyn. Do synagogi, cerkwi, kościołów traficie bez problemu. W instytucjach kultury na szczęście włodarze miasta Szczebrzeszyna zostawili klucze do tych obiektów, które możecie zwiedzić z przewodnikiem. Możecie także samotnie wybrać się na spacer nostalgiczny po miasteczku średniowiecznym Szczebrzeszyn. Ja serdecznie Was zapraszam. Zwiedzanie to także wiedza, nauka czegoś. Odkrywanie według niektórych nie polega na odkrywaniu nowych lądów, a na ciągłym, świeżym spojrzeniu.
1: To wszystko w tym magazynie. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę SK.pl i na naszego Facebooka. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
1: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. Violetta sama, zapraszam do słuchania. W tym magazynie znajdą się dwa tematy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej i o tym, czego nie wolno robić w lesie. Za chwilę będzie rozwinięcie tych tematów, więc zostańcie z nami.
2: SK Zamość.
1: Ten temat jest bliski wszystkim, którzy aktualnie szukają pracy. Powiemy o rozmowie kwalifikacyjnej. Będzie o tym, jak się do niej przygotować. Będzie o kompetencjach miękkich, na które bardzo zwracają uwagę pracodawcy. Będzie też m.in. jak zachować się na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. To pierwsza część tego tematu. Szczegół już teraz.
3: Dzień dobry, Anna Kułaj, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. Rozmowa kwalifikacyjna to taki kluczowy etap całego procesu rekrutacyjnego, kończący tak naprawdę ten proces rekrutacyjny. Ja zawsze to tak porównuję, że rozmowa kwalifikacyjna to już są te drzwi, które jak otworzysz, to będzie twoja wymarzona praca, to będzie ten sukces zawodowy, który chciałeś osiągnąć. Jak z każdymi drzwiami, to trzeba mieć do nich odpowiedni klucz. Odpowiedni, nie byle jaki, nie jakikolwiek, ale ten, który dobrze pasuje do zamka, ponieważ na rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca będzie sprawdzał zarówno naszą wiedzę, te kompetencje twarde, kwalifikacje, umiejętności techniczne, zawodowe, ale będzie też sprawdzał to, czy my pasujemy do firmy, do jej kultury, do zespołu, który tam pracuje, czy będziemy w stanie dopasować się do środowiska, czyli tak naprawdę będzie sprawdzał też te nasze kompetencje miękkie, umiejętność autoprezentacji, zarządzanie i działanie pod wpływem stresu, jak również to, czy mamy taką potrzebę zdobywania nowych informacji, uczenia się. Dzisiaj to są takie kompetencje najważniejsze, bo wiedzę jesteśmy sobie w stanie szybko uzupełnić. Jeżeli ja znam, skąd mogę ją czerpać, skąd mogę wziąć, to ja sobie, jeżeli mam taką potrzebę, szybko to uzupełnię. Natomiast jeżeli chodzi o te kompetencje miękkie, te kompetencje interpersonalne, pracodawcy dobrze wiedzą, że to już jest troszeczkę trudniejsza sprawa. Dlatego sprawdzają to już na rozmowie kwalifikacyjnej. Bardzo dużo się mówi o tak zwanych kompetencjach transwersalnych, to znaczy takich, które są uniwersalne, które pasują do wszystkich zawodów i branż. I w tej dobie takiego szybkiego rozwoju technologicznego, gdzie mamy do czynienia z błyskawicznie postępującą automatyzacją procesów, gdzie wchodzą narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, to właśnie te kompetencje zyskują na znaczeniu i to one będą wyznacznikiem dobrego pracownika przyszłości. Do takiej kompetencji należy oczywiście komunikacja interpersonalna, czyli nie tylko umiejętność mówienia, konstruowania komunikatów w taki sposób, żeby były zrozumiałe dla odbiorcy, ale również umiejętność słuchania, komunikacja niewerbalna, czyli to, co robimy z naszym ciałem, tam też są komunikaty zawarte, jak to jest odbierane. Do takich umiejętności transwersalnych należy zarządzanie czasem, czyli czy potrafisz planować, czy potrafisz organizować swój czas pracy, wyznaczać priorytety do realizacji, wyznaczać cele, unikać takiego odkładania na później. Do tych kompetencji należy również krytyczne myślenie i rozwiązywanie takie problemów w sposób kreatywny. W dzisiejszym świecie jesteśmy zalewani informacją, można tak powiedzieć. Wystarczy otworzyć internet i mamy mnóstwo tego. Tylko, że w tym całym potoku informacyjnym my mamy rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe. I możemy się sprzeczać, ile jest prawdziwych, ile jest nieprawdziwych, ale generalnie ta umiejętność analizowania, używania naszych szarych komórek do tego, żeby zobaczyć, czy tu mamy do czynienia właśnie z prawdą, żeby potrafić coś rozłożyć na części pierwsze, czyli dokonać analizy danej rzeczy. To jest właśnie bardzo cenne. Podejście takie do rozwiązywania zadań w sposób kreatywny, czyli nie tak, że robiliśmy coś 20 lat i się sprawdzało, to jest dobrze. Dzisiaj się może już nie sprawdzać, bo mamy nowe technologie, świat się zmienia. Może trzeba wypracować coś innego, coś lepszego. Następne takie bardzo ważne kompetencja to umiejętność pracy w zespole. My w dzisiejszych czasach pracujemy w zespołach nie tylko jednolitych narodowościowo, ale też mocno zróżnicowanych. Pracujemy osobiście, pracujemy za pomocą narzędzi na odległość, spotykamy się, prawda, w postaci jakichś transmisji internetowych, więc taka kompetencja też jest niesamowicie ważna, jeżeli mówimy o tych takich kompetencjach przyszłości. Też umiejętność, takie przywództwo i inicjatywa, czyli potrafię zachęcić innych do działania, potrafię ich pociągnąć za sobą, zmobilizować, pokazać im ten cel i mówiąc takim, może troszkę młodzieżowym słowem, nakręcić ich do działania, do jego osiągnięcia. Odporność na stres, kolejna kompetencja. Działanie odpowiednie, właściwe pod wpływem czynników stresogennych. No i oczywiście zdolności cyfrowe. Cyfryzuje nam się świat, nie uciekniemy od tego, nie zatrzymamy tego. Kiedyś usłyszałam na jednym szkoleniu takie fajne słowa i wzięłam sobie je do serca, że naucz się obsługiwać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, żeby one nigdy nie zostały użyte przeciwko tobie. Przeciwko tobie też jako pracownikowi, bo może ktoś się zjawi, kto potrafi to obsługiwać i zabierze twoje stanowisko pracy, bo ty tego nie potrafisz. Więc te kompetencje cyfrowe naprawdę teraz mają ogromne znaczenie. No i uczenie się przez całe życie. To tempo zmian, z którym mamy teraz do czynienia, jest tak ogromne, że nie możemy sobie pozwolić na to, że kończę studia, wiedzę jaką mam, taką mam, pakuję ją do głowy i sobie z nią idę przez moje życie zawodowe. No, absolutnie nie. Cały czas, na bieżąco. Może być tak, że będziemy nawet zmuszeni do przekwalifikowania się w którymś momencie. Bo już wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że cała transformacja rynku pracy pod wpływem właśnie tych postępów technologicznych jest taka, że w wielu zawodach zatrudnienie będzie spadać, ilość osób zatrudnionych w danym zawodzie będzie spadać. Więc mogę się spotkać w moim życiu zawodowym z taką sytuacją, że ja muszę się przekwalifikować, że ja muszę wziąć te moje kompetencje i przenieść do zupełnie innego zawodu i nabyć jeszcze nowe. Więc na to musimy być wszystko gotowi. I tacy pracownicy, tacy elastyczni pod tym kątem, będą naprawdę w cenie. Teraz powiedzmy, jakie są typy rozmów kwalifikacyjnych? My najczęściej się spotykamy z taką rozmową kwalifikacyjną, można powiedzieć, jeden na jeden. Czy to prowadzi osoba, która zajmuje się rekrutacją w danej firmie, czy sam szef firmy. Mogą być zespoły całe rekrutacyjne, czyli przychodzimy, siedzi kilka osób, które zadają nam różne pytania z różnych dziedzin. Możemy mieć do czynienia z rozmową, która jest rozmową osobistą, ale w dzisiejszych czasach często mamy do czynienia z rozmową, która będzie na odległość przez narzędzia, które do tego służą, czy to będzie Zoom, czy jakiekolwiek inne narzędzie. I tu każda ta rozmowa ma swoją troszeczkę inną specyfikę, więc bardzo, żeby się przygotować dobrze do rozmowy, warto wcześniej się zorientować, w jakiej formie ona będzie przeprowadzana.
4: Jak można się przygotować do rozmowy twarzą w twarz, a do rozmowy przez internet, online?
3: No pamiętajmy, że jeżeli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, to tutaj no niesamowitą rolę odegra ten mechanizm pierwszego wrażenia. Już od momentu, od pierwszej sekundy, kiedy wchodzimy na taką rozmowę, otwieramy drzwi, my jesteśmy już poddawani ocenie w całości naszego wyglądu, od góry do dołu, że tak powiem. Więc tutaj to, jakie przybierzemy postawy, czy wejdziemy do biura w miarę pewnym krokiem, czy będziemy wyglądać, jakbyśmy chcieli za chwilę stamtąd uciec. Pierwszy podaje nam rękę rozmówca nasz. No takie są zasady etykiety biznesowej, że zawsze wyższy rangą, w tym wypadku rekruter albo dyrektor czy prezes firmy będzie nam pierwszy podawał rękę, ale to jak my tą rękę uściśniemy też będzie miało bardzo duże znaczenie. Unikamy takiej stlaczałej rączki, jakiejś takiej niepewnej, na zasadzie dotknę, nie dotknę. Uścisk ma być pewny, zdecydowany. No oczywiście nie miażdżymy ręki rozmówcy, myślę, że tego nie muszę nikomu tłumaczyć. Chociaż warto zwrócić na to uwagę, bo my pod wpływem stresu czasami przyjmujemy takie zachowania, które wydaje nam się, że nigdy by u nas nie wystąpiły, a jednak się pojawiają, bo ten stres, no, różnie nam. Czasami tak podświadomie reagujemy. Stres powoduje w nas napięcie mięśni, więc mamy taką tendencję na przykład do przyjmowania postawy zamkniętej. Trzeba tego przypilnować, żeby nie krzyżować rąk, żeby utrzymać postawę otwartą. To jak siadamy na takiej osobistej rozmowie, nawet na krześle, oczywiście czekamy, a żeby nas ktoś zaprosił, żeby usiąść, jeżeli nie wskaże nam miejsca, mamy prawo zapytać, chyba że miejsce jest oczywiste, krzesło naprzeciwko biurka, widzimy, że jest do tego przygotowane. Siadamy pewnie, ale nie rozwalamy się na krześle, my nie jesteśmy u siebie i to nie jest impreza. Warto jest przyjąć taką pozycję lekko nachyloną w kierunku rozmówcy, bo to wskazuje na nasze zainteresowanie i na to, że go aktywnie i z ciekawością słuchamy, z zainteresowaniem. Natomiast jeżeli przejdziemy do takiej rozmowy przez internet, to zobaczmy, że pewne rzeczy nam już odejdą. Już jakbyśmy sobie tak analizowali to, co powiedzieliśmy wcześniej. Nie będzie momentu wejścia, bo ja już sobie siedzę i włączam kamerkę, prawda? Jestem gotowy, włączam. Nikt nie zobaczy, co się dzieje z moimi nóżkami, jak je troszeczkę pokrzyżuję, to nie, chyba, że pracodawca zażyczy sobie szklanego stołu. Na pewno będziemy czuć się troszkę swobodniej przez to, że no jednak nikt nas nie lustruje od góry do dołu, ale nie odciekniemy od rzeczy ważnych, co się dzieje z naszymi rękami, co się dzieje z mimiką naszej twarzy, gdzie my patrzymy. Tutaj też trzeba starać się utrzymać kontakt wzrokowy, mimo że jest to trudne, ponieważ nie mogę patrzeć w monitor, tylko muszę patrzeć w kamerę, żeby ktoś miał wrażenie, że spoglądam na niego. To są takie decydujące różnice, jeżeli chodzi o rozmowę osobistą, a taką rozmowę przez internet. Kto co woli, myślę, że to dużo będzie zależeć od osobowości. Ja osobiście uwielbiam kontakty interpersonalne, więc dla mnie wymarzonym sposobem, wymarzoną taką rozmową kwalifikacyjną to jest taka face to face. Jeśli ktoś niekoniecznie lubi takie kontakty, to będzie mu swobodniej rozmawiać przez internet. No ale niestety nie my mamy na to wpływ, zostaniemy przed faktem postawieni.
1: Cofnijmy się jeszcze na chwilę i powiedzmy, w jaki sposób powinniśmy się przygotować do takiej rozmowy kwalifikacyjnej.
3: No to znaczy, że ja muszę zdobyć maksimum wiedzy o firmie. To jest konkretna firma i ja się ubiegam na konkretne stanowisko. Dobrze jest zrobić takie mocne rozeznanie, jak duża jest ta firma, czy ma jakieś oddziały, czym się zajmuje, co produkuje, jaka jest tam kultura taka organizacyjna, jeżeli chodzi o poszczególne wydziały firmy. Bo takie pytania mogą paść, więc to jest pierwsze takie moje zadanie domowe, które muszę odrobić. Spójrz jeszcze raz na ofertę pracy. Co tam jest zawarte? Jakie są wymagania pracodawcy? Bo te pytania szczególnie o moje kompetencje, umiejętności, znajomości, o moją wiedzę, one będą się odnosić do tego, co na tym stanowisku jest potrzebne. Jaka wiedza merytoryczna, jakie umiejętności techniczne. Przygotuj się z takiej autoprezentacji. Na pewno padnie pytanie, proszę mi powiedzieć kilka słów o sobie, albo czy mogłaby pani, pan coś o sobie opowiedzieć. I mimo, że jest tam coś o sobie, to wcale nie chodzi o coś. A już na pewno nie chodzi o byle co, tylko chodzi o konkrety. Pod tym pytaniem się kryje, powiedz mi, dlaczego ja mam zatrudnić ciebie? Dlaczego uważasz, że ty będziesz dobrym dla mnie pracownikiem w tej firmie? Że się tu odnajdziesz i sprawdzisz? I pod tym kątem się przygotowujemy. Warto to sobie przećwiczyć. Pamiętajmy, że na rozmowie kwalifikacyjnej będziemy poddani stresowi. To zaciska nasze mięśnie, blokuje nam czasami krtań, a już na pewno powoduje, że część rzeczy, które mieliśmy w głowie i prawie na pamięć wiedzieliśmy, to uleci. Więc zyskamy nawet tak więcej takiej pewności i mniej stresu będziemy mieli, jeżeli się dobrze do tej autoprezentacji przygotujemy. Minutkę sobie przygotować tego mówienia konkretnie pod stanowisko, właśnie czemu ja się tu nadaję, jakie mam kwalifikacje, jakie mam doświadczenie, jak radzę sobie ze stresem, jakie mam jeszcze dodatkowe umiejętności i kompetencje. Możemy zaczepić o te miękkie, nawet musimy zaczepić o te miękkie, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, one są niesamowicie ważne. Przygotuj sobie więcej. Na rozmowie kwalifikacyjnej niekoniecznie mówimy za dużo. Musimy się dać wypowiedzieć też pracodawcy, prawda? Nie możemy go zagadać, ale przygotuj sobie więcej, dlatego że najprawdopodobniej część zapomnisz. Przygotuj sobie więcej, dlatego że później jeszcze cię pracodawca będzie o wiele rzeczy dopytywał i będziesz miał to już gotowe. Co jeszcze jest takie ważne, jeżeli chodzi o tą autoprezentację i co polecam na przykład moim kursantom, jak przychodzą i mamy taki etap na kursie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Nagraj się w domu. Zobacz, jak wyglądasz, jaką masz mimikę twarzy, w jaki sposób mówisz. Czy tempo twojego mówienia nie jest czasami za szybkie? Bo jak mówimy za szybko, to się to wszystko zlewa, jest niezrozumiałe. Może być tak, że nas troszeczkę pod wpływem stresu drętwiejący język spowoduje, że słowa, które wypowiadamy, są takie nie do końca nawet wyartykułowane. Przyjrzyj się sobie, będziesz wiedział, jaką korektę wprowadzić. Poćwicz z kimś, z przyjaciółką, z członkiem rodziny. To nie tylko da ci feedback, że ktoś ci powie, jak cię odebrał, jak cię czyta z tą całą twoją właśnie mową ciała, nie tylko z tym, co mówisz, co ewentualnie można poprawić, ale też zmniejszy twój stres, bo jeżeli ty się zaprezentujesz przez jedną, drugą, trzecią osobą, a czasami przez całym rodzinnym gremium, to ty masz już pierwsze koty za płoty w twoim głowie, to się zapisze, jakby się już dokonało. Więc stoisz przed pracodawcą, a głowa ci mówi, to już było. Nie ma się czego stresować tak bardzo, nie ma się czym stresować. Więc na pewno będzie to korzystnie na nas działało, no i dzięki temu korzystnie wypadniemy na naszej rozmowie kwalifikacyjnej. Pilnujemy ciała, co się z nim dzieje. Tendencja będzie taka, że szczególnie u osób, które wiedzą, że mocno się stresują w takich sytuacjach, muszą się spodziewać, że odpowiedź ich ciała będzie taka, że te mięśnie będą się napinać, będą się spinać i ta taka potrzeba zamknięcia się z lęku w sobie będzie bardzo mocna, więc trzeba sobie to przypilnować, żeby nie krzyżować rąk. Co jest jeszcze takim remedium? Teraz mi tak przyszło do głowy i bardzo fajnie się sprawdza podczas rozmów kwalifikacyjnych. Proszę Państwa, uśmiech. Taka prozaiczna rzecz, jak uśmiechnięcie się do swojego rozmówcy od razu wprowadza pozytywną atmosferę. A w postaci takiej troszkę zwrotnej dla nas powoduje, że my się też odprężamy, bo uśmiech odpręża nas osobiście również. Więc bardzo dużo pozytywów. Uśmiech, kontakt wzrokowy, otwarta pozycja ciała. To są te klucze, które spowodują, że te pierwsze 30 sekund rozmowy kwalifikacyjnej będziemy mogli sobie odznaczyć jako nasz sukces.
2: SK Zamość.
1: Las jest dobry na wszystko. Leśny zapach działa na nas terapeutycznie. Las poprawia nastrój, czyste powietrze dotlenia nas i daje nam zastrzyk energii. Las jest ważny i potrzebny, ale obowiązują w nim pewne zasady, które są po to, aby ochraniać nasz leśny skarb. Teraz powiemy, czego w lesie nie możemy robić.
5: Nazywam się Karol Jańczuk, jestem leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Tomaszów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zakazach, o tym, co można, czego nie można robić w lesie. Ujmiemy to sobie w fajne ramy. Często spotykam osoby, które po prostu nie mają tej właśnie podstawowej wiedzy. Powiedzmy tak, zakazy i sposób zachowania się w lesie generalnie wynika z ustawy o lasach. Przede wszystkim jest to ustawa, która ma wiele różnych podpunktów, ale między innymi ma tam artykuł 26, który mówi o zakazach wstępu do lasu oraz artykuł 30, czyli czynności zabronione w lesie. No, są miejsca, gdzie można, a gdzie nie można wchodzić. Generalnie struktura własnościowa w Polsce jest taka, ponad 70% wszystkich lasów w naszym kraju są to lasy państwowe, które możemy dosyć swobodnie penetrować, spacerować szukając grzybów, podglądając ptaki, czy kontemplując przyrodę po prostu. Są jednak miejsca, na których obowiązuje stały zakaz wstępu w zwykłym lesie. Jakie to miejsca będą, słuchajcie? Artykuł 26 właśnie ustawy o lasach mówi, że są to przede wszystkim uprawy leśne do 4 metrów wysokości. Czyli jeśli widzimy taki młodnik, który ma mniej więcej wysokość dwukrotności naszego wzrostu około, to oznacza to, że obowiązuje tam zakaz wstępu. Zapytacie mnie, ale ja widziałem takie młodniki, a nigdzie nie widziałem znaku zakaz wstępu. Młodniki są wszędzie i jeśli mielibyśmy stawiać zakazy wstępu przy każdym tym młodniku, z każdej strony, z każdej ścieżki biegnącej w pobliżu, to po prostu zalepilibyśmy ten las słupami ze znakami zakazu. Nie o to chodzi, prawda? Musicie pamiętać, że takie młodniki, które mniej więcej mają wysokość dwukrotności naszego wzrostu, są objęte stałym zakazem wstępu. Powody są różne. Przede wszystkim takie uprawy, młodniki są świetną ostoją przyrody. Przede wszystkim dziki lubią na przykład siedzieć w takich młodnikach. Druga sprawa, przez uprawę leśną możemy wyłamać trochę tych drzewek, szczególnie jeśli uprawa jest mała. Do tego jest z pochodzenia naturalnego, czyli nie są te drzewa posadzone w rządkach. Starajmy się unikać takich miejsc. Drugi typ powierzchni, które objęty stałym zakazem wstępu, są to powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne. Jedna kategoria dosyć różna, czasem powiązana ze sobą. Powierzchnie doświadczalne, cóż to takiego jest w lasach państwowych? Mamy swoje jak najbardziej w lasach państwowych też współpracujące z lasami instytucje. Instytut Badawczy Leśnictwa, tak jak na przykład Biuro Nasiennictwa Leśnego, a także leśne uczelnie bądź przyrodnicze, które mogą w lasach państwowych dokonywać różnych powierzchni doświadczalnych, pomiarów. Zazwyczaj takie powierzchnie już są oznaczone znakami zakaz wstępu, jeśli są to stałe powierzchnie doświadczalne. Drzewostany nasienne bardzo łatwo rozpoznać w lesie, gdyż wydzielenia, gdzie są te drzewa, są znakowane żółtą farbą. Ciągłymi liniami są omalowane drzewa i tam obowiązuje zakaz wstępu. Drzewostany nasienne, czyli miejsca, czyli lasy, z których my pozyskujemy nasiona. Ostoje zwierząt. Zazwyczaj ustawione są znaki. Źródliska rzek i potoków także objęte są zakazami wstępu. No to też wynika z ochrony przyrody, z przepisów. No i ostatnią kategorią objętą stałym zakazem wstępu są obszary zagrożone erozją. No tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie zrobić krzywdy przyrodzie przypadkiem właśnie uruchamiając jakiś proces erozyjny, obsypując kawałek gruntu. Możemy taki obszar zagrożony erozją zobaczyć na stawach echo. Na te obszary osoba postronna nie może wchodzić. Mogą być wprowadzone, słuchajcie, także okresowe zakazy wstępu do lasu. Występują rzadko i zazwyczaj wiążą się z samymi niedobrymi rzeczami. Takie sytuacje są w zasadzie trzy. Pierwszą, najczęstszą sytuacją, gdzie jest okresowy zakaz wstępu do lasu, do jakiegoś jego fragmentu, jest w tym momencie, kiedy wykonujemy tam jakieś prace, czy hodowlane, czy związane z pozyskaniem drewna. Wtedy na drogach dojazdowych zawsze stoją charakterystyczne znaki z choinką i przekreślonym człowieczkiem. Znak jest na żółtym tle. Sednem tego zakazu jest to, żeby nikomu postronnemu nic się nie stało. Drugim rodzajem takiego zakazu, okresowego zakazu wstępu do lasu, jest moment, kiedy występuje duże zagrożenie pożarowe. Takie zakazy się pojawiają w mediach, zazwyczaj w lecie, kiedy panuje susza. Stopnie zagrożenia pożarowego są 3 i w momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe jest w najwyższym stopniu, nadleśniczy lokalny może taki zakaz wprowadzić. W momencie, kiedy to zagrożenie pożarowe mija, ten zakaz zazwyczaj przestaje obowiązywać, o czym też jest informujemy społeczeństwo. Chodzi po prostu tutaj już konkretnie o bezpieczeństwo lasu. Ogień jest bardzo łatwo zapruszyć, nawet przy przypadkowo. Większość pożarów, czego może nie wiecie, według statystyk ponad 80% pożarów lasu wywoływane jest przez człowieka, specjalnie lub niespecjalnie, ale jest wywołane przez człowieka. Takie zakazy także pojawiają się i w tomaszowskich lasach, także pojawiają się i na Roztoczu. Pojawiają się niestety coraz częściej, bo klimat mamy coraz cieplejszy, te susze zdarzają się coraz dotkliwsze. Trzecim rodzajem takiego okresowego zakazu wstępu do lasu jest zakaz, kiedy wystąpiło duże zniszczenie lub znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego. Czyli w momencie, kiedy przez las przejdą jakieś wichury, trąby powietrzne, okiść, jakieś opady śniegu, dużo jest drzew pochylonych, dużo drzew jest połamanych. Wejście do takiego lasu może powodować to, że takie drzewo może się jakieś przewrócić, spać jakaś gałąź bardzo łatwo. Sam taki zakaz, widziałem to na dużym obszarze w roku 2013 i 2014, kiedy przez roztoczańskie lasy przetoczyła się okiść lodowa, to znaczy te zamarzające opady. Pamiętam, drzewa łamały się jak zapałki. Możecie tą listę sobie zobaczyć jak najbardziej w internecie. Jeśli wpiszecie sobie w wyszukiwarce ustawa o lasach, tam będziecie mieć artykuł 26. A teraz, jakie są czynności zabronione w lesie, słuchajcie? Co w lesie można robić, czego nie można robić? O tym mówi pięknie artykuł 30, który mówi, że w lasach zabrania się zanieczyszczania gleby i wód. No to jest chyba oczywiste. Zaśmiecania, rozkopywania gruntu, czyli nie można sobie wykopać dołka 2 metry w dół, bo jest to zakazane. Nie wolno takich rzeczy robić w lesie. Niszczenia grzybów oraz grzybni. Grzybiarze akurat nie muszą się obawiać, no zbiór grzybów to nie jest jakieś tam mocne niszczenie grzybni, chodzi o po prostu umyślne niszczenie grzybów. Niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin. Umyślne, może i nieumyślne, ale po prostu specjalne takie niszczenie niepotrzebne. Następnie niszczenie urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych, technicznych oraz znaków i tablic. Z tym się spotykamy, słuchajcie, szczególnie na szlakach. Wyobraźcie sobie, na przyległej do Tomaszowa Lubelskiego na ścieżce Siwa Dolina sam widziałem zniszczoną tablicę z numerami alarmowymi. No, takie czynności są zakazane i do dziś w zasadzie nie rozumiem, jak można niszczyć takie rzeczy. Zakazane jest zbieranie płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych. Zabrania się rozgarniania i zbierania ściół. Tutaj też wszelkich amatorów dekupażu uspokoję. Nie chodzi o to, że sobie zbierzecie kilka szyszek, załóżmy, do jakiegoś ładnego dzieła, tylko chodzi po prostu o masowe zbieranie ściół, zabrania się wypasu zwierząt gospodarskich. Może teraz już to raczej jest rzadki przypadek i wcześniej jak najbardziej wypasywano zwierzęta gospodarskie. Wyobraźcie sobie, w lasach, gdzie jest dużo dębu przypułkowego, wypasano niegdyś świnie. W momencie, kiedy ten dąb ma rok nasienny, w danym roku ma więcej nasion niż zwykle, zdarzało się, że wpuszczano trzodę chlewną i ona karmiła się tymi żołędziami, ale też wypasano bydło. Wszystkich gospodarzy przestrzegam, wypas zwierząt gospodarskich w lasach państwowych jest zabroniony. Nie można biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego. No bushcraftowcy, wszelacy survivaliści dosyć krzywo zawsze patrzyli na ten zakaz. Ja rozumiem po części potrzebę tych ludzi, to hobby. W 2020 roku mieliśmy w lasach państwowych program pilotażowy, wyznaczone zostały powierzchnie, gdzie można biwakować w lesie poza miejscami wyznaczonymi, gdzie można uprawiać bushcraft. Ten najbliższy taka powierzchnia była w lasach janowskich, czyli w Puszczy Solskiej. Czekamy na wyniki i czekamy na jakieś podsumowania a propos tego projektu, jednak projekt chyba wypalił, byłby bardzo głośno chwalony przez środowiska bushcraftowe. Czego jeszcze nie można w lesie robić? Nie można wybierać jaj i piskląt. Nie można niszczyć lęgowisk. Nie można niszczyć nor, legowisk, mrowisk. No to jest chyba oczywiste, prawda? Nie wolno także płoszyć, ścigać, chwytać, zabijać dziko żyjących zwierząt. Więc jeśli widzicie małą sarenkę, jakąś małą ptaszynę, którą nagle stwierdzicie, że uratujecie sobie i zaniesiecie do domu, no jest to chwytanie dzikiej zwierzyny. Zabrania się też płoszenia takiej zwierzyny, więc wyprawa z pieskiem na smyczy, wyprawa z pieskiem do lasu też może podpadać, że tak powiem, pod punkt płoszenia, ścigania dzikiej zwierzyny i właśnie psy. Kolejny podpunkt mówi o czynnościach zabranionych w lesie, mianowicie zabrania puszczać psów luzem. Psy w lesie muszą na smyczy. Dłuższy, krótszy to już sobie. I powiem wam, bardzo często to jednak mimo wszystko widzę łamanie tego zakazu. Zawsze staram się upominać. Mówię, pański puszek, pański burek, jasne, on może nie biegać. Może panu się wydaje, że on nie biega za sarnami, ale spotka jakiegoś pisklaka, spotka jakiegoś małego zajączka przypadkiem. No to jest pies, to jest jednak drapieżnik. To jest wszystko instynkt. Druga sprawa, że pies tak nie dogoni tej sarny, ale będzie za nią biegł, więc będzie ją płoszył. Pamiętajcie o tym, jeśli wybieracie się na spacer do lasu z psem, musi on być na smyczy. Cóż jeszcze zabronione jest w lesie? Zabronione jest hałasowanie, używanie sygnału dźwiękowego, z wyjątkiem wypadków wymagających wszczęcia alarmu, czyli z wyjątkiem sytuacji takich krytycznych, gdzie jednak musimy używać sygnału dźwiękowych, musimy hałasować, żeby zwrócić na siebie uwagę, że coś się stało. Ale no, zabronione jest hałasowanie, nie można sobie, nie wiem, wziąć jakiegoś boomboxa i sobie zrobić dyskoteki w lesie. Nie, to też jest czynność zabroniona w lesie. Powiem szczerze, no tutaj akurat nie ma z tym problemu. No może młodzież taka ma czasem z tym problem. A propos puszczania muzyki w lesie, też się spotkałem z paroma przypadkami, ale generalnie wszyscy wiedzą, szczególnie ci, którzy wędrują po lasach, że im ciszej się zachowujemy, tym większa szansa jest na spotkanie jakiejś zwierzyny. Więc warto o tym pamiętać. No właśnie i ogień w lesie. Tutaj palacze szczególnie krzywo popatrzą, ale w lesie jest zakaz korzystania z otwartego płomienia. Tak, zapalniczka to jest także otwarty płomień. Zabrania się rozniecania ognia poza miejscem wyznaczonym do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, czyli po prostu nie można palić ognisk tam, gdzie popadnie. Turyści na to różnie patrzą. No my się staramy, żeby tych miejsc, gdzie można, gdzie są takie wyznaczone miejsca, zazwyczaj są to parkingi leśne, miejsca postoju pojazdów, takie biwakowiska, jak na przykład u nas na Siwej Dolinie mamy takie miejsce biwakowe, gdzie tam mamy te paleniska obłożone kamieniami, zabezpieczone odpowiednio, ponieważ właśnie takie dzikie ogniska w lesie to jest bardzo często przyczyna pożaru, więc musicie pamiętać, że ognisko można, ale tylko w miejscu wyznaczonym do tego celu, wyraźnie oznakowane zazwyczaj takie miejsce jest. Nie można też wypalać żadnej wierzchniej warstwy gleby, czyli nie można wypalać pozostałości roślinnych, nie można też wypalać traw. Samo wypalanie traw jest w ogóle bardzo naganne, więc też należy o tym pamiętać, czyli ogień w lesie to zło. Pamiętajmy o tym i nie wolno korzystać z ognia w lesie poza miejscami do tego wyznaczonymi. Teraz zabierzemy się w ostatni punkt a propos zakazów, nakazów zachowania się w lesie, ruch pojazdem. To jest całkiem ciekawy i szeroki temat. Też zakaz wielokrotnie łamany. Często słyszę, no szlaban był otwarty, nie było znaku, więc można było wjechać. Tutaj podobna sytuacja następuje. No, oznaczenie tych wszystkich dróg, ścieżek też spowodowało mnóstwo tych znaków. Musimy pamiętać, tutaj następuje taka zasada inwersji. Droga leśna, która jest dopuszczona do ruchu, którą można się poruszać, jest zazwyczaj oznakowana. Wyraźnie oznakowana, że jest to droga leśna, dopuszczona do ruchu publicznego. Wszelkie inne drogi, takie idące przez las, które nie są drogami publicznymi i nie są oznakowane jako drogi udostępnione do ruchu, tam występuje zakaz wjazdu pojazdu silnikowego, zaprzęgowego i motoroweru. Ważne, czy szlaban na tej drodze jest otwarty, jest zamknięty, często jest otwarty, ponieważ ktoś tam po prostu dalej jest, na przykład podleśniczy, pracuje i siedzi gdzieś głęboko w lesie, sobie otworzył ten szlaban, nie zamknął go. Też miałem przypadki takie osób, które łamały ten zakaz, wjeżdżały za taki otwarty szlaban. Ja nieświadomie wyjeżdżając z lasu, minąłem jakoś, nie wiem, rozminęliśmy się, wyjechałem z innej strony i zamknąłem ten szlaban. I za chwilę miałem telefon, że no halo, tutaj proszę mi szlaban otworzyć, bo ja wjechałem i nagle wyjeżdżam, szlaban zamknięty jest. Także pamiętajcie, szlaban otwarty to nie jest zaproszenie, może okazać się czasem pułapką dla was. Postój pojazdów dopuszczalny jest oczywiście wyłącznie w miejscach oznakowanych, na drogach leśnych. Musimy pamiętać tych, które są dopuszczone do ruchu. Cóż jeszcze bym powiedział? Ustawa nie mówi nic o rowerach. Ja osobiście jestem zapalonym rowerzystą i staram się jak najbardziej pozytywnie patrzeć na rowerzystów w lesie, bo ruch rowerowy jest zdrowy i nie powoduje jakichś szkód w przyrodzie. No musicie tylko pamiętać, żeby się w takim lesie nie zgubić, prawda? No i że te drogi leśne zazwyczaj często lubią się kończyć ślepo lub lubią być zarośnięte lub lubią być podmokłe. Mamy tutaj omówione chyba wszystkie takie podstawowe zasady, jak się zachować w lesie, czego nie wolno przede wszystkim w lesie robić. Musimy po prostu zachować, słuchajcie, zdrowy rozsądek.
1: To wszystko w tym programie. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia w następnym magazynie Zamojskiej Eski.
2: Eska Zamość News.
1: Violetta Tasowa, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. 26 maja w Łukowej w powiecie biłgorajskim odbyły się uroczystości podsumowujące działania ratowniczo-gaśnicze w Puszczy Solskiej. Uroczystość została połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, będący wyrazem uznania dla strażaków i wszystkich osób zaangażowanych w akcję. Tego dnia odbyła się msza święta, odprawa, konferencja prasowa, były też wystąpienia i odznaczenie osób zaangażowanych w akcję. To krótka relacja z tego wydarzenia.
2: SK Zamość.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczak.
6: Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to podsumowanie działań w Puszczy Solskiej. Dokładnie 2 tygodnie temu zakończył się pożar, który trwał tydzień. Ja z mojej perspektywy chciałbym nawiązać do świetnej organizacji, akcji i współpracy wszystkich służb i instytucji. To ogromna zaleta tych działań i dzięki temu udało się nam ograniczyć już w kolejnym dniu, gdy pojawiły się śmigłowce, pojawiły się ogromne ilości zastępów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzy, policji, leśników oraz wielu innych wspierających nas instytucji, a nawet społeczeństwa lokalnego osób, które spowodowały, że to wspólne działanie doprowadziło do ograniczenia już ostatecznego frontu pożaru i prowadzenia w kolejnych dniach już raczej działań dogaszających i co najważniejsze, nie doprowadzenia do tego, że spalone zostałyby domostwa, czy zagrożone by zostało życie i zdrowie ludzi w miejscowości Józefów, do której niestety front pożaru zbliżał się nam ze względu na ogromną suszę, małą wilgotność i bardzo dużą szybkość wiatru, który w porywach dochodził do 70 km na godzinę i bardzo mocno nam utrudniał te działania. Ta współpraca wszystkich służb i działania z powietrza śmigłowców, które dokonały ponad 1000 zrzutów, były to 2 śmigłowce Black Hawk z policji, 7 śmigłowców z lasów państwowych oraz 4 dromadery oraz działania z ziemi. Tak naprawdę ponad 3000 strażaków, którzy przez te 7 dni się tutaj wymieniali i rotowali oraz około 700 innych służb, pracowników czy też funkcjonariuszy doprowadziło właśnie do skutecznego zamknięcia tego pożaru w jego przestrzeni, nie doprowadzenia do przesunięcia na inne oddziały leśne, czy to ze strony wschodniej, czy to przez drogę wojewódzką ze strony zachodniej. My absolutnie nie zakończamy tutaj naszych działań, jeśli chodzi o kwestie wyciągnięcia wniosków i to spotkanie dzisiejsze miało ku temu cel, by zebrać informacje, w którą stronę pójść, jak się rozwijać i jakie podejmować kolejne działania. Już odbyło się 12 maja, w dniu zakończenia działań. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które dotyczyło właśnie zoptymalizowania wykorzystania śmigłowców podczas tego typu działań. I 21-22 maja odbyły się ćwiczenia modułów GFFF, które są absolutnie kluczowym elementem właśnie w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Moduły rozwijane są w Polsce. Obecnie mamy już 7 województw, w których tego typu moduły funkcjonują. Mamy już też certyfikację europejską modułu GFFF Poland, który może realizować zadania w całej Europie i na całym świecie tak naprawdę. Będziemy absolutnie je rozwijać. To jest doświadczenie tych ludzi, ekspercka znajomość tego typu różnych trudnych sytuacji oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt po to, by ta efektywność i optymalizacja działań była jak najlepsza. Dużo przed nami planów, dużo działań, a doskonale wiemy, że susze nawiedzają nasz kraj i Europę coraz bardziej. Pożary są coraz częstsze. Od początku roku już mieliśmy ponad 4000 pożarów lasów. To pokazuje, z jaką skalą się mierzymy, więc musimy być przygotowani, dlatego te nasze działania tak mocno zintensyfikowane w tym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Mówi podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała.
7: To ważne spotkanie dzisiaj podsumowujące tą część techniczną, wyciągnięte wnioski, ale też no, takie strategiczne myślenie, to o czym powiedział pan komendant. My do tej pory statystycznie mamy mniej więcej około 7000 pożarów w lasach w Polsce, z czego większość z tych pożarów to są pożary, które nie rozprzestrzeniają się dalej niż mniej więcej połowa powierzchni boiska piłkarskiego. Ale zdarzają się takie sytuacje jak ta. Ten pożar w Puszczy Solskiej był według naszych danych 4. największym pożarem w lasach. Ponad 1100 hektarów lasu. To pokazuje, ta susza, z którą mamy do czynienia, szanowni państwo, jest jednym z najpotężniejszych wyzwań dzisiaj, bo my musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać wodę w środowisku. Ta woda naprawdę ma istotne znaczenie pod kątem wilgotności gleby czy ściółki leśnej. Widzimy to na przykładzie niedalekiego Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie w takiej przestrzeni naturalnej, zostawionej w przyrodzie, możemy obserwować, co się dzieje. I tam dane dzisiaj hydrologiczne pokazują, że na przestrzeni ostatniej dekady poziom wód gruntowych obniżył się od 2 do 4 metrów, szanowni państwo. Nasze służby, lasy państwowe, nasi eksperci od pożarnictwa byli obecni przez cały czas tego pożaru. Byli dzisiaj też na podsumowaniu spotkaniu, wymieniając się wnioskami, wymieniając się perspektywami do działania na ten najbliższy czas. My tutaj w województwie lubelskim, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie będziemy realizować też projekty dotyczące retencji wody w lasach. Między innymi właśnie w nadleśnictwie Józefów, tam taki projekt będzie prowadzony. To jest projekt, który realizujemy w ponad 150 nadleśnictwach w całej Polsce. Nadleśnictw mamy prawie 430, gdzie chcemy w naturalny sposób zatrzymywać wodę w lasach. Taka naturalna, mała retencja. Dzisiaj mówili o tym strażacy, bardzo istotna była bliskość też tego dostępu do źródła wody przy tym pożarze. I takie mniejsze, niekoniecznie ogromne obiekty, ale takie mniejsze obiekty, średnie obiekty z wykorzystaniem naturalnej przestrzeni, gdzie ta woda jest zgromadzona, one mają też niezwykle istotne znaczenie pod kątem właśnie takich akcji pożarniczych. My musimy zrobić wszystko pod kątem strategicznym, ale oczywiście te zmiany klimatyczne, postępująca susza, ta niestabilność okresów opadów, to, że teraz jest ponad 4000 pożarów, nie mamy nawet końca maja, szanowni państwo, jeszcze. Oczywiście ten okres wiosenny zawsze jest dosyć wrażliwy, jeśli chodzi o przesuszenie traw i tak dalej. Natomiast dzisiaj ta współpraca z poziomu samorządowego, jednostek wojskowych, które wspierały, Straży Pożarnej Państwowej, Ochotniczej, jednostek leśnych, służb parkowych, wojewody, ministerstw, no to tutaj to się sprawdziło, ta współpraca się sprawdziła i dzisiaj takim największym wyzwaniem z naszej perspektywy służb środowiskowych w odpowiedzi też na te zmiany klimatyczne i przy wsparciu tych działań jest właśnie to, żebyśmy za wszelką cenę próbowali zatrzymywać wodę w środowisku. Tutaj też chodzi o nadleśnictwo, rozmawialiśmy już wstępnie na temat no też pewnej dywersyfikacji gatunkowej niektórych drzewostanów. Mamy tu około 95% sosny, pojawia się trochę brzozy, Lasy Państwowe będą pracować też na takim projektem wprowadzania trochę innych drzewostanów tam, gdzie się da. Projektowany rezerwat na koniec, o którym chciałem jeszcze powiedzieć, rezerwat Długie Bagno, który w części uległ, w mniejszej części, ale uległ też spaleniu, około 170 hektarów. My chcielibyśmy, żeby ta część, te około 170 hektarów tego projektowanego rezerwatu przyrody, który w dużej części zachował jeszcze bardzo cenne wartości środowiskowe, żeby tam stworzyć właśnie taką powierzchnię referencyjną. Mamy kilka takich powierzchni referencyjnych w Polsce, gdzie wspólnie z naukowcami obserwujemy, jak ta przyroda się odbudowuje po pożarze, jak bioróżnorodność wraca, jakie gatunki naturalne wchodzą na te tereny, żebyśmy mogli też podejmować dobre decyzje w kontekście dalszego planowania, jeśli chodzi o rozwój drzewostanu i przywrócenia też w tej części gospodarczej, tej gospodarki leśnej, która też niewątpliwie tutaj ucierpiała.
1: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Dla każdego, kto zjawił się na miejscu, ogromne wrażenie robiły naprawdę zasoby sprzętowe. Z jednej strony to, co się wydarzyło w późnych godzinach popołudniowych, z drugiej strony o godzinie 21, kiedy dostaliśmy informację o tragicznej śmierci pilota, to były te momenty, kiedy zapadły decyzje, że wszyscy udamy się na miejsce, a wszystko, co się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu godzin później, pokazało, że no, z Warszawy nie dałoby się rady dowodzić tą akcją i wszystkie decyzje, które były podejmowane i przez ministra Kierwińskiego, i przez komendanta Kruczka, i przez obecnego tutaj ministra Leśniakiewicza, musiały być podejmowane tutaj, na miejscu. One dotyczyły bardzo wrażliwych tkanek, one były obliczone na czas, dlatego że wymagały czasami dziesiątek, czasami jednostek minut, dotyczyły ewakuacji lub jej braku, adekwatnego dopasowania zasobów kadrowych, sił, środków, więc to prawda. Natomiast jako szef obrony cywilnej na poziomie województwa i te wszystkie zadania, które wynikają z ustawy, udało się mieć pod kontrolą właśnie dlatego, że współpraca z lokalną społecznością, z lokalnymi samorządowcami była cały czas. W pewnym momencie byliśmy faktycznie na blisko takiej decyzji ewakuacji, ale można było wszystkie te procedury, które przecież są i funkcjonują, sprawdzić w boju i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, i powiatowe, i gminne centra zarządzania kryzysowego stanęły na wysokości zadania i mogliśmy zadbać o bezpieczeństwo obywateli z jednej strony, tak aby prewencyjnie podejmować mądre decyzje, że faktycznie nie trzeba tych ludzi ewakuować, jeżeli ich bezpieczeństwo nie jest bezpośrednio.
8: Tak, jeśli chodzi faktycznie o katastrofę, to jedna osoba poniosła śmierć, to było pierwszego dnia w wyniku wypadku dromadera. Później cztery osoby, ale to były delikatne, albo potrucia, albo gdzieś tam pewne obtarcia. Nic poważnego, te osoby po weryfikacji trafiły do domu, więc tutaj nic się nie stało. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, no to zbieramy oczywiście dane. trzeba otworzyć sprzęt, w szczególności sprzęt, armaturę wodną, węże pożarnicze, ubrania, dywany, bo też się pojawiły pewne awarie samochodów drobne. To wszystko weryfikujemy. Komenda Wojewódzka w Lublinie zbiera te informacje, jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Mniej więcej skalę już mamy. Teraz kwestia oczywiście zdobycia tego sprzętu z różnych źródeł. Tutaj też już mamy koncepcję, jak go uzupełnić. Więc to wszystko się dzieje. To jest dopiero 2 tygodnie po, więc te podsumowania jeszcze trwają i sama analiza taka profesjonalna, dokument, który będzie weryfikował wszystkie aspekty tej akcji, od operacyjnych właśnie po posprzętowe, również jest opracowywana i również będzie później wykorzystywana do celów szkoleniowych oraz kolejnych wniosków z tego zdarzenia, byśmy wykorzystali to zdarzenie jak najlepiej. Jeden samochód z OSP Korytków, tak, który był już bardzo wysłużonym samochodem. Dostaliśmy informację, że podczas powrotu ze zdarzenia ten samochód no, nie nadaje się już do naprawy, ale tak jak mówię, to już też kwestia jego długiej eksploatacji. Tutaj też już podjęte zostały działania i samorządu, i też z naszej strony, by wspólnie wesprzeć tą jednostkę OSP, by można było samochód wymienić. Jeśli chodzi o pozostałe samochody, to drobne rzeczy typu drobne usterki, czy też pewne zarysowania.
7: 1157 hektarów to jest ten obszar, który uległ pożarowi. Tam w zasadzie częściowo też są lasy prywatne. W większości to są lasy w zarządzie Lasów Państwowych. Na tym terenie, na tej części zarządzanej przez Lasy Państwowe też znajdował się projektowany rezerwat przyrody, długie bagno. My chcielibyśmy w ramach tych prac odtworzeniowych zostawić taką powierzchnię referencyjną tych około 170 hektarów projektowanego rezerwatu jako takie miejsce, gdzie będziemy obserwować naturalny proces odbudowania lasu. W tej części gospodarczej trwa szacowanie, trwa analiza. Trzeba tę analizę szybko przeprowadzić. To oczywiście jest niezwykle istotne z punktu widzenia całego planowania. No dzisiaj trzeba będzie część tych drzewostanów stopniowo usuwać, zastanowić się też nad kwestią wykorzystania tego materiału, na ile część tego surowca drzewnego nadaje się, do czego się nadaje. No i oczywiście rozpocząć cały proces odnowienia. Tak jak powiedziałem, no w większości to będą lasy gospodarcze, więc to będzie kwestia adaptacji konkretnych gatunków, no głównie sosna, bo ta sosna jest gatunkiem dominującym tutaj, ale będziemy też szukać takich rozwiązań, które nadleśnictwo już opracowuje, wprowadzania też innych gatunków. Dlatego potrzebujemy takich miejsc referencyjnych, żeby obserwować, jakie gatunki z punktu widzenia funkcjonowania lasów państwowych, z punktu widzenia też tych gleb, które tutaj się znajdują, no będą się dobrze przyjmowały, więc to jest niezwykle istotne. No, tak jak powiedziałem, jeszcze jest trochę wcześniej, będziemy to szacować, to trochę potrwa. Ten obszar w zarządzie lasów państwowych jest większy, a łącznie, tak jak powiedziałem, to jest ponad 1100 hektarów, więc to jeszcze trochę potrzebujemy czasu, żebyśmy dokładnie określili, bo część tych drzewostanów no, jest trochę bardziej zniszczona, część trochę mniej. No, musimy zobaczyć, jak to finalnie będzie wyglądało na całej tej powierzchni ponad tych 800 hektarów, które są w zarządzie lasów państwowych. I jedną z najbardziej istotnych kwestii jest to, że tutaj w Puszczy Solskiej macie Państwo absolutnie perełkę, jeśli chodzi o całą polską przyrodę, bo mamy tutaj miejsca bytowania głuszca. Chociażby i właśnie na terenie tego projektowanego rezerwatu, długie bagno, tam mieliśmy przynajmniej kilka takich tokowisk, gdzie głuszce bytują, więc to jest niezwykle ważne, żeby zachować te miejsce. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie jeszcze dokładnie sprawdzić, jakie te szkody są, na przykład w kontekście głuszca, ale mamy tutaj też dzięcioła czarnego, mamy suweczkę, więc jakby no, dużo gatunków ptaków, te ptaki bardzo mocno też ucierpiały, co do tego nie mamy wątpliwości, gady, płazy i ptaki, zwłaszcza, że był okres lęgowy. Dlatego właśnie potrzebujemy zobaczyć, zwłaszcza w tym obszarze projektowanego rezerwatu, w jaki sposób na przykład głuszce będą w stanie dalej funkcjonować, no bo częścią, taką tożsamością przyrodniczą jest tego miejsca i tu przyjeżdżają przyrodnicy z całej Polski i z Europy, żeby obserwować te tłokowiska głuszca, więc no, na pewno to trzeba zrobić wszystko, żeby zachować to miejsce.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
9: Jeśli chodzi o zdarzenie rozpoczęło się 5 maja, Po godzinie 15.05 było zgłoszenie, pojawiły się jednostki OSP na miejscu, później PSP. No i akcja miała pewną dynamikę oczywiście rozwoju. Dysponowanie było na bieżąco, ale okazało się, że w krótkim czasie doszło do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru. Już bardzo szybko Lasy Państwowe zadysponowały na miejsce działań gromadera, później śmigłowca. No tutaj niestety doszło do tragicznego wypadku. Przy drugim zrzucie doszło do wypadku gromadera, gdzie pilot nie

pojawił się zastępca, później dojechałem ja, kierownictwo ministerstwa, najpierw pan minister Kierwiński, później pan minister Sienkiewicz i wiele dodatkowych osób, które wspierały nas bardzo mocno w tym procesie decyzyjnym oraz współpracy wszystkich służb i instytucji, bo tutaj naprawdę uważam, że było to wręcz modelowe. Ja zarządzałem swobodnie swoimi zasobami, a wszystkie kwestie, które potrzebowaliśmy, zwłaszcza z innych instytucji, służb, miałem wokół siebie osoby, które wspierały, pomagały, nie było absolutnie tutaj żadnych problemów. Chcieliśmy w miarę szybko zorganizować te dodatkowe zasoby, które według sztabu, według kawalerów poszczególnych były konieczne na miejscu akcji, by zoptymalizować proces gaszenia i nie doprowadzić do tego, by ten pożar się nam rozwinął. Pożar trwał dokładnie tydzień, 12 maja, też w godzinach popołudniowych doszło do jego już całkowitego ugaszenia, zweryfikowania metr po metrze tak na terenu, w którym gasiliśmy. To była sytuacja związana z tym, że pod glebą wiele korzeni, wiele tych przestrzeni torfowych nadal się paliła, była tam wysoka temperatura. Ogólnie pożar był bardzo trudny, bo jak wyjechaliśmy na miejsce, był to pożar wierzchołkowy, czyli nie tylko powierzchnią lasu, ale także wierzchołkami. Ze względu na dużą dynamikę zmieniającego się wiatru, dużą jego porywistość, rozprzestrzeniał się on bardzo szybko ponad głowami ratowników, co dodatkowo powodowało ogromne niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia. Na tym polegała również trudność w zarządzaniu tym akcją, by nie doszło do kolejnych tragedii związanych

których one się znajdowały ze względu właśnie na przesunięcie się nam frontu pożaru w stronę miejscowości Józefów. Musieliśmy odcinek bojowy, który znajdował się w lesie, przesunąć w stronę miejscowości Józefów, tak by bronić po pierwsze przedostanie się pożaru w stronę zabudowań, ale również przez drogę wojewódzką i dalej w kompleksy leśne na wschód. Więc zadanie było bardzo trudne. Do późnych godzin wieczornych realizowaliśmy zrzuty z powietrza oraz właśnie gaszenie z

wcześniejszą. Jak widzimy PSP 381 pojazdów, 1487 osób, OSP 262 pojazdy, 1469 osób. Sumarycznie przez ten cały tydzień 643 pojazdy, 3156 ratowników. Dodatkowo policja, 44 pojazdy, 429 osób, lasy państwowe, 39 pojazdów, 50 osób, Wojska Obrony Terytorialnej, 36 pojazdów, 296 osób. Prawie 4000 współpracujących ze sobą służb i tutaj nie wliczam jeszcze osób, które były zaangażowane lokalnie. To są samorządy, to są osoby, które wspierały nas, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, dostarczanie posiłków oraz wsparcie w różnych sposobach. Realizowaliśmy działania gaśnicze, tak jak już powiedziałem, z powietrza, tu bym poprosił kolejny slajd. I to było absolutnie kluczowe dla rozwoju pożaru oraz zatrzymywania jego rozwoju. W trudnych, trudnodostępnych miejscach zrzuty z powietrza powodowały, że mogliśmy go ograniczać bez wprowadzania ludzi, czyli to bezpieczeństwo ratowników było tutaj zachowane. Mieliśmy na miejscu już od godzin porannych jednego lekołka policji, drugi doleciał w godzinach południowych. Również dolatywały na bieżąco śmigłowce zasobów państwowych. Sumarycznie mieliśmy na miejscu 7 oraz gromadery zasobów państwowych. Sumarycznie to jest 12, ale to było 13 statków powietrznych. I dokonaliśmy ponad 1000 zrzutów. 1400 metrów sześciennych zrzuconej wody na teren Pożarzewska. I to tak naprawdę była głównie praca wykonana właśnie tego kolejnego dnia w środę. I to absolutnie zdecydowało o tym, że udało się ten pożar ograniczać i było dla nas ogromne wsparcie. Kolejne oczywiście działania były prowadzone z ziemi przez kompanie leśnicze, które przyjechały tu z kilku województw sumarycznie. Oprócz województwa lubelskiego było 9 województw zaangażowanych, czy to moduły GFFF, czy kompanie gaśnicze, czy kompanie logistyczne dojechały tutaj do nas w ramach centralnego odwodu operacyjnego, by nas wspierać. Więc prowadzenie działań z ziemi było tutaj absolutnie równie ważne oraz

agatu do jego rozprzestrzenienia się ze względu na wysoką temperaturę, suszę i niską wilgotność. Tutaj absolutnie ważna, jeśli chodzi o pracę śmigłowców, jest efektywność ich wykorzystania. Dlatego podjęliśmy też już pewne rozmowy na ten temat. Na miejsce akcji, tak jak mówiłem, udał się minister spraw wewnętrznych, pan Marcin Kierwiński, pan wiceminister Wiesław Leśniakiewicz, pan minister klimatu, wiceminister klimatu wojewoda Żoglewski i kierownictwo Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej. Pomysłów i koncepcji do dalszego rozwoju i usprawniania tego sposobu gaszenia będziemy tworzyć długoterminową strategię rozwoju lotnictwa podległego MSWiA właśnie pod kątem tych typowych działań ratowniczych, tak by ta współpraca wszystkich naszych służb, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej była optymalna. Chodzi tutaj oczywiście głównie o ćwiczenia wspólne, tak by dogrywać się i by jak najszybciej, jak najlepiej, jak najbardziej efektywniej dostarczać wodę na miejsca pożaru.

0: stanie wodę dostarczyć na miejsca pożaru, tym więcej w ciągu danego czasu zrobił przelotów. Tutaj mieliśmy bardzo dobrą efektywność ze względu na bliskie położenie zbiornika wodnego. Dosłownie w kilka minut czy 4 minuty śmigłowiec był w stanie zrobić jeden przelot i zrzucić wodę na front pożaru.
1: Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo trudną akcją, ponieważ spalanie lasu przebiegało powierzchniowo, wierzchołkowo, podpowierzchniowo. Silny wiatr, wysoka susza, wiele dni bez deszczu, niska wilgotność powodowały, że front pożaru przesuwał się bardzo dynamicznie. Już pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy tutaj w środku nocy z panem ministrem, za co serdecznie dziękuję, bo to wsparcie i pomoc w dysponowaniu innych sił, czy też prośby do innych instytucji tutaj były ogromnym wsparciem i mogliśmy się skupiać tylko i wyłącznie na zamiarze taktycznym, jego określaniu, zmianie miejsc dysponowania sił i środków, odcinków bojowych i dostosowywania się do zmiany, dynamicznej zmiany sytuacji. Ta ogromna determinacja was wszystkich, bycie tutaj wewnętrznie, ten związek emocjonalny i odczuwanie tych wszystkich emocji, tego zapału, tej motywacji jest naprawdę czymś ogromnym. Przy okazji obciążenie ogromne związane z podejmowaniem decyzji. Oczywiście informacji było bardzo wiele od ekspertów, od osób, od osób, które przynosiły informacje, czy meteorologiczne, czy z dronów, więc ta obserwacja przebiegu i dynamiki zmiany była na bieżąco, ale oczywiście siły i środki musiały odpowiednio być rozdysponowywane, by osiągać jak najlepszy efekt. Statki powietrzne, one były tutaj absolutnie zmieniające całe podejście do działań, ponieważ miejsca trudno dostępne, gdzie nie trzeba było wysyłać dzięki nim ludzi, można było zrzucać wodę i gasić ten front pożaru szybko przemieszczający. I faktycznie w środę rano wydawało się, że po nocy udało się już pożar opanować, jednakże zmieniające się warunki atmosferyczne spowodowały, że musieliśmy przelokować siły i środki, zmienić zamiar taktyczny, ale wieczorem po bardzo, bardzo trudnym dniu, dzięki waszej determinacji, dzięki pomimo ogromnego zmęczenia, pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała i warunki nie sprzyjały, silne zadymienie, wysoka temperatura, udało się pożar opanować i kolejne dni były już tylko dogaszaniem, nie rozprzestrzeniał się dalej. Ogromne przeżycie, ogromna radość z tego, że społeczeństwo razem ze służbami, wszystkie lokalne służby od ochotniczych straży pożarnych, przez Państwową Straż Pożarną, później przez kompanie gaśnicze, tak naprawdę 11 województw z całego kraju zostało zaangażowanych w to zdarzenie. Moduły GFFF z 6 województw, w tym z lubelskiego, policja, leśnicy, żołnierze, no i cała społeczność lokalna, samorządowcy. To naprawdę daje wizerunek ogromnej wspólnoty i pokazuje, jak potrafimy działać, gdy przychodzi zagrożenie. Wtedy nie pytamy o to, co, gdzie, dlaczego i jak, tylko wszyscy działamy tak, by osiągnąć cel. Ten cel udało się osiągnąć. Dla mnie ogromne przeżycie i ogromna radość, że mogę dzisiaj podziękować Państwu. Cieszę się, że tyle wyróżnień, awansów, odznaczeń zostało Państwu wręczonych, bo na to zasługujecie. Oczywiście wyciągamy wnioski z tych zdarzeń. Nadal będziemy rozwijać i przygotowywać się do tego typu pożarów. Moduły GFFF, optymalizacja zasobów gaśniczych z powietrza, czyli załogowych statków powietrznych, przygotowywanie odpowiedniego sprzętu, który spowoduje, że skrócimy czas dostarczenia wody do takich pożarów, do takich miejsc. I to wszystko, jestem przekonany, ta nasza praca po pożarze również przyniesie znakomite efekty, które w przyszłości, jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji, pozwolą nam szybko i efektywnie zareagować. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję, że mogę tu z Wami być i dziękuję za wszystko.
2: Mówi starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip.
3: Płonęła Puszcza Solska, płonęło nasze Roztocze. Wiele hektarów lasów państwowych, ale również wiele hektarów lasów prywatnych. Lasów, o które pokolenia naszych gospodarzy, mieszkańców powiatu biłgorajskiego skrupulatnie przez wiele lat dbało. Pożar ostatecznie został zatrzymany, nie spłonął żaden budynek w Józefowie, nie ucierpiała ludność cywilna. Ale to było dla nas, jako dla lokalnej społeczności, olbrzymie traumatyczne przeżycie. Chciałbym w imieniu całej wspólnoty samorządu powiatu biłgorajskiego podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w tą akcję gaśniczą. Wszystkim druhom strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej, ale również ze wszystkich jednostek ochotniczych Straży Pożarnej za Waszą determinację, za Wasz profesjonalizm i oddanie podczas tej akcji gaśniczej. Wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom, które wykazały się niezwykłą determinacją i przede wszystkim niezwykłą solidarnością w obliczu tego zagrożenia. Dziękuję mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za to, że wsłuchiwali się w te komunikaty Państwowej Straży Pożarnej, czy Policji, czy innych służb i na nie reagowali. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim osobom prywatnym, osobom zaangażowanym, które niosły pomoc, które wykazały solidarność właśnie ze strażakami, z całym sztabem, który koordynował tą akcję, niezwykle trudną akcję gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Składam hołd i wielkie podziękowanie nieżyjącemu pilotowi samolotu na ręce obecnego tutaj syna w imieniu całego powiatu biłgorajskiego, w imieniu wszystkich naszych mieszkańców. Mówię dziękuję. Dziękuję Państwu raz jeszcze i składam najwyższe wyrazy uznania wszystkim zaangażowanym w tą niezwykle trudną i wymagającą akcję gaśniczą.
4: SK Zamość.
2: Przypomnijmy, gaszenie ognia w Puszczy Solskiej trwało tydzień. Pożar objął 1157 hektarów. W akcji gaśniczej zostało wykorzystanych 12 statków powietrznych, łącznie 1022 razy zrzucano wodę. W akcji gaśniczej wzięło udział prawie 1500 osób.
4: SK Zamość News.
2: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny zamojskiej Eski. Violetta Sała, zapraszam do słuchania.
4: SK Zamość.
2: W tym magazynie powiemy o remoncie ulicy Koszary w Zamościu, będzie też o Kleszczach. Powiemy też, jak propozycję przygotował dla nas Zamojski Dom Kultury. To zaczynamy. Od początku czerwca mają ruszyć prace na ulicy Koszary w Zamościu. W planach jest remont tej ulicy wraz z dwiema przyległymi. O szczegółach opowie wykonawca tego zadania.
5: Michalski Mateusz na Koszarach w Zamościu. Będzie to przebudowa trzech odcinków na osiedlu Koszary. Zakres przebudowy będzie gruntowny, bo będzie wymieniana zarówno podbudowa całej nawierzchni, nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi. Dodatkowo zostanie wymieniona również i przebudowana infrastruktura podziemna, kanalizacja deszczowa, więc zakres robót dosyć duży. Jak każda inwestycja niesie ze sobą różne nowości, miejmy nadzieję, że nie napotkamy na żadne problemy i inwestycja pójdzie sprawnie i terminowo, a nawet może uda się skończyć to przed czasem.
2: Jakie utrudnienia w ruchu są przewidziane? Będą?
5: Na pewno będą etapowe wyłączenia odcinków dróg podczas podpisywania umowy. Pierwszy etap zamknięcia drogi wprowadzamy z dniem 1 czerwca. Będzie to odcinek drogi od głównego wjazdu, czyli od samolotu, do połowy drogi w lewo, czyli przy hotelu. Także ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Objazd będzie można dojechać do zarówno hotelu, jak i do szkoły przez ulicę Kamienną i bocznymi ulicami będzie objazd wyznaczony. Ten odcinek drogi będzie wyłączony całkowicie. Postaramy się jak najszybciej, no planowany okres to jest około miesiąca, dwóch. Tak jak wspomniałem, wiąże się to z wymianą infrastruktury podziemnej, później całej podbudowy i zrobienia nawierzchni. Oczywiście w miarę możliwości będziemy ruch udostępniać odcinki wybudowanej drogi dla ruchu lokalnego, więc postaramy się, aby ta inwestycja przebiegła w miarę sprawnie i bezpiecznie, komfortowo dla wszystkich. Pierwszy odcinek będzie zamknięty, ten odcinek będzie realizowany w pierwszej kolejności, później domkniemy odcinek wzdłuż szkoły społecznej do wjazdu do kościoła. W następnym etapie ten odcinek wcześniej zamknięty będzie udostępniony dla ruchu. Zostanie zamknięta dalsza część do wjazdu do bramy do wojska. I na sam koniec odcinek łączący Koszary z ulicą Kamienną. Zakres inwestycji tej podpisanej obejmuje drogę główną wjazdową, drogę pierwszą w lewo, czyli przy hotelu i drogę w prawo do połączenia z ulicą Kamienną. To jest nasz zakres. Ogólnie umowa przewiduje całość inwestycji na realizację, przewiduje 17 miesięcy. My ze swojej strony postaramy się tak poprowadzić inwestycje, aby w tym roku utrudnienia zakończyły się i tym samym postaramy się zakończyć w tym roku inwestycje. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dokładnie spojrzeć, nie ma problemu, wszystko zarówno na stronie miasta, więc tam można sprawdzić konkretny zakres inwestycji. Prosiłbym wszystkich słuchaczy, wszystkich mieszkańców miasta Zamość o zachowanie ostrożności na terenie inwestycji. Wiemy, że czasami utrudniamy życie, utrudniamy ruch. Wiemy, że wszystkim się śpieszy, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo podstawa.
2: Sezon nakleszcze w pełni to też czas, w którym notuje się sporo zachorowań na boreliozę przenoszoną przez zakażone kleszcze. Pajęczaki bytują w lasach, łąkach, ale też w mieście, w parkach czy na terenach zielonych.
6: Stanisław Jasikowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu. No jest to choroba dosyć groźna, przenoszona przez kleszcze w wyniku ukłucia kleszcza. No człowiek może się zakazić, jeżeli kleszcz był zakażony. No z kolei kleszcze zakażają się, żerując na zwierzętach, a więc na ssakach, więc tutaj mogą być sarny, mogą być jelenie, mogą być małe gryzonie, które są zakażone. One wypijając krew zwierzęcia zakażają się, a jednocześnie mogą zakazić zwierzę, jeżeli same są zakażone. Więc to tak to krąży. Jeżeli człowieka kleszcz ukłuje, a jest zakażony, to również może dojść do zakażenia człowieka. Kleszcze bytują w środowisku roślinnym, a więc w lasach, na łąkach można spotkać praktycznie. Tam, gdzie jest zieleń, można się ich spodziewać i właściwie przez cały rok są kleszcze groźne. No może najbardziej atakują wiosną i na jesieni, ale również i zimą to widać po psach, które nawet i w styczniu przynoszą do domu często kleszcze, więc jest to w zasadzie choroba, która i zagrożenie, które no, grozi nam przez cały rok, jeżeli gdzieś tam poruszamy się w środowisku roślinnym, no więc tak jak mówię, łąki, lasy, pastwiska, jakieś inne użytki zielone. Jeżeli chodzi o tą chorobę, no jest to dosyć groźna choroba, ona przebiega się w dwóch fazach. Najczęściej takim objawem to jest rumień wędrujący, który w miejscu ukłucia przez kleszcza po 70 dniach się pojawia. To jest taka czerwona albo sino-czerwona plama, która przekracza nad 5 cm. To już jest absolutny dowód i potwierdzenie, nie wymaga to jest do badań, że osoba została zakażona tą właśnie bakterią Borrelia burgdorferi, która właśnie powoduje tą chorobę boreliozę. Druga faza boreliozy to już jest rozwój choroby, bo w tej pierwszej fazie to ten rumień, on tam się po jakimś czasie rozchodzi i zanika, no, ale już mogą wystąpić takie objawy jak zmęczenie, bóle mięśni, gorączka, ból głowy. Natomiast w drugiej fazie to już dochodzi do różnego rodzaju tej boreliozy, a więc może to być neuroborelioza, może to być borelioza układu kostno-stawowego, układu krążenia, borelioza oczna. Więc tu przy neuroboreliozie to może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej zapalenie mózgu, zapalenie nerwów czaszkowych, porażenie nerwu twarzowego, więc to są tego typu objawy. Przy boreliozie układu kostno-stawowego no to mogą występować dolegliwości stawowe, zapalenia stawów na przykład. W przypadku boreliozy układu krążenia to może dojść do zapalenia mięśnia sercowego. W przypadku boreliozy ocznej to zapalenie spojówek, rogówki, błony naczyniowej oka. No więc to są takie następstwa tego zakażenia. Tutaj leczenie to jest jakaś antybiotykoterapia, ale to już jest, tak powiem, dziedzina, którą zajmują się lekarze. My już się tym nie zajmujemy. Także jeżeli chodzi o zapobieganie, więc tutaj za dużych możliwości nie mamy. Jeżeli gdzieś idziemy do lasu czy na łąki, no to wskazane jest wziąć tylko szczelną odzież. Można kupić jakieś środki odstarzające, prawda, przeciw kleszczom. No i po powrocie trzeba dobrze się obejrzeć całe ciało, bo zawsze możemy przynieść tego kleszcza, który gdzieś tam wniknie, nawet przez szczelne ubranie, a może być tak, że on będzie sobie chodził po mieszkaniu, bo takie przypadki też się zdarzają, że klejnot gdzieś tam odpadnie z ubrania i idzie po ścianie albo po podłodze. To też trzeba mieć na uwadze, bo może dojść do zakażenia drugi dzień, ale w domu do ukłucia. Także to jest bardzo ważne, żeby po powrocie dokładnie sprawdzić całe ciało, czy czasami gdzieś on się nie przyczepił, bo szybkie, wczesne właśnie usunięcie kleszcza daje dużą szansę, że do zakażenia nie dojdzie. Natomiast jeżeli on tam będzie bytował całą dobę, to już może być dojść do zakażenia, jeżeli oczywiście był zakażony. A jednak tych zakażonych kleszczy, jak widać, jest niemało.
2: A co mamy zrobić, jeżeli już takiego kleszcza zobaczymy?
6: Jak ktoś potrafi usunąć go sam, to można. No. Są takie specjalne takie przyrządziki małe, plastikowe, którymi można, ale też można usunąć, jak ktoś potrafi normalnie ręką, czyli dwoma palcami odpowiedniego. No ale to już trzeba trochę poćwiczyć. Jak ktoś ma psa, to można poćwiczyć, więc trzeba tak, żeby go nie urwać. No i nie zaleca się, żeby go czymkolwiek smarować, czy jakimś tłuszczem, czy dlatego, że on wtedy może zwymiotować do wnętrza ukłucia w tym, no i w ten sposób już absolutnie zakazić. A jak ktoś nie potrafi sam, no to trzeba się udać do lekarza. Tam już doświadczone osoby usuną kleszcza, tak żeby go, właśnie chodzi o to, żeby go nie urwać, no, bo wtedy, jeżeli jest zakażony, to zakazi. Przekaże nam z treścią swojego wnętrza zakażenie.
2: Jeśli chodzi o wyciąganie takiego kleszcza, to tak wyciągamy czy wykręcamy?
6: To można różnie. Można pociągnąć normalnie, tylko go trzeba odpowiednio blisko skóry uchwycić i normalnie pociągnąć do siebie. On też bardzo ładnie wychodzi. To jest kwestia, że tak powiem, doświadczenia i techniki.
2: Jeśli chodzi o to zakażenie, panie dyrektorze, to one utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie?
6: To znaczy może z lekką jednak tendencją rosnącą nieznacznie, bo jeżeli weźmiemy na przestrzeni powiedzmy kilkunastu lat, prawda, to tendencja jest rosnąca, aczkolwiek może też więcej jest teraz rozpoznań, większe doświadczenie też mają i lekarze, myślę, bo kiedyś jeszcze wcześniej to tej wirusy było mniej i to na pewno było trudniejsze do rozpoznania. W tej chwili chyba jest tutaj lepiej. Natomiast kleszczy jest dużo, więc na pewno ta tendencja jest tak nieznacznie rosnąca, chociaż też trzeba przyznać, że świadomość jest wyższa. To w tej chwili w boreliozie każdy słyszał, każdy wie, generalnie jest to powszechna wiedza, że trzeba unikać kleszczy i trzeba uważać. Niektóre osoby też starają się nawet nie chodzić do lasu, mam takie osoby, więc żeby jednak tego kleszcza gdzieś tam nie złapać. To nie jest jakiś tam wzrost wielki, ale jednak nie ma jakiegoś spadku, prawda, tutaj. To mniej więcej ono się utrzymuje na jakimś tam podobnym poziomie, ale myślę, że z tendencją nieznacznie może nad rosnącą. No.
2: Panie dyrektorze, a czy są jeszcze jakieś inne choroby, które przenoszą kleszcze?
6: Kleszcze mogą też przenosić wirusowe zapalenie mózgu.
2: A czy na boreliozę można umrzeć?
6: Pewnie można. Nieleczona borelioza, szczególnie neuroborelioza, może doprowadzić do śmierci.
2: O czym powinniśmy pamiętać, żeby jednak tego kleszcza nie złapać?
6: Największe nasilenie to jest wiosna i jesień, ale trzeba mieć świadomość, że w zasadzie w każdym miesiącu, jeżeli zimy są łagodne, to też można przynieść kleszcza i może dojść do zakażenia. Natomiast jeżeli się uszczec, to przede wszystkim szczelne ubranie, no i ewentualnie jakieś środki odstraszające, a przede wszystkim i kontrola później całego ciała, czy czasami nie przynieśliśmy z lasu właśnie kleszcza.
2: Panie dyrektorze, jeżeli na przykład ukąsi nas ten pajęczak i my nie wiemy, czy on był zarażony, czy nie zarażony, to czy mamy go ze sobą gdzieś zabrać, ewentualnie przynieść?
6: Do końca nie wiadomo, bo można próbować go, takie badania przeprowadzić. Niektóre laboratoria medyczne przeprowadzają. Można wykonać takie badania, chociaż też są różne opinie na ten temat, czy jest to w 100% pewne, że jednak do zakażenia nie dochodzi. Nie ma tutaj takich wskazań, żeby absolutnie łapać kleszcze i gdzieś tam badać, ale taka możliwość jest.
4: SK Zamość.
2: ZDK zaprasza do korzystania z licznych propozycji kulturalnych, w tym m.in. planowany Dzień Dziecka, Jarmark Hetmański czy konkurs na sztukę teatralną. Szczegóły już teraz.
7: Już za momencik, już za chwilę Dzień Dziecka. Jak wiemy, Dzień Dziecka odbywa się zazwyczaj 1 czerwca i ten dzień chcemy świętować z Państwem w Zamojskim Domu Kultury, ba, chcemy świętować z tymi młodszymi i starszymi dziećmi przez 2 dni, 1 i 2 czerwca. A dlaczego? Będziemy świętować teatralnie, zapraszamy na teatralny Dzień Dziecka w Zamojskim Domu Kultury i zapraszamy na to wspólne świętowanie zarówno 1, jak i 2 czerwca o godzinie 17. 1 czerwca zobaczymy wspólnie spektakl, który nosi tytuł O czym marzą kulki. Jest to spektakl dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat i oczywiście ich opiekunów. I jest to spektakl taneczny Lubelskiego Teatru Tańca i Inny Aslamowej. Jak wskazuje sam tytuł, będzie dużo o kulkach, czyli o figurach, o tym, jak całymi dniami można się bawić i skakać w powietrze, jak tytułowe kulki, albo latać jak ptaki. Będą też odpowiedzieć na takie pytania, czy może jak kosmiczny statek, jak te kulki, lecieć w przestworza gdzieś i czy my się bawimy z kulkami, czy to może właśnie one bawią się z nami. No i czy można się z tymi kulkami zaprzyjaźnić. Myślę, że będzie kolorowo, energicznie, energetycznie i dynamicznie. Zapraszam całymi rodzinami, a spektakl został wyprodukowany przez Lubelski Teatr Tańca z udziałem artystów i artystek z Polski, Białorusi i Ukrainy. 2 czerwca. Nie pozostajemy tylko przy spektaklu o kulkach, ale zapraszamy na spektakl, który został wyprodukowany tutaj, stworzony przez grupę działającą w Zamojskim Domu Kultury, grupę teatralną Glosa. 2 czerwca o godzinie 17 w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury po raz drugi będzie można zobaczyć spektakl Pułapka. Premiera była niedawno. Ja osobiście nie miałam okazji jej zobaczyć, także jestem niezwykle szczęśliwa, że 2 czerwca taka możliwość będzie. A tytuł spektaklu to Pułapka i jest to historia o względności. No, temat i pojęcie niezwykle trudne. Trudne, a definicja chyba jest jeszcze trudniejsza. O co może chodzić? No, opowieść będzie dwuwarstwowa, ponieważ zapraszamy dzieci w wieku 5 lat i starsze oraz oczywiście ich opiekunów, czyli na tyle atrakcyjnie jest skonstruowany ten spektakl, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A że dzieje się w lesie i nad problemami dotyczącymi człowieka pochylają się pies, kot, świnia, niedźwiedź i zając. A w te zwierzęce postaci wcielają się Barbara Czapiga, Androchomirecka, Marta Słomianowska, Justyna Nowińska, Diana Maciąg, Aleksandra Luchowska jako człowiek i Ewa Bajaka jako jedno z kolejnych stworzeń, zwierząt. Zapraszam serdecznie. Spektakl wyreżyserowała, przygotowała Grażyna Kawala, a scenografię przygotowała nasza koleżanka zespołowa i kolega Ewa Komorowska i Dariusz Łukasik. Zapraszam serdecznie. Czas trwania, jeśli niektórzy byliby zaniepokojeni, że to jest dla tak młodych widzów, to 45 minut, także idealny czas, żeby się skoncentrować i o tej względności posłuchać. A skoro o Dniu Dziecka mówiłam, to nie mogę nie wspomnieć o jednym z ulubionych przez dzieci warsztatów, czyli cyklu warsztatów Laboratorium Małego Naukowca, które prowadzi Iwona Wójcik, nasza instruktorka. To są takie warsztaty, które odbywają się regularnie w Zamojskiej Akademii Kultury, w sali Wytwórnia Kultury i Iwonka, która się bardzo pieczołowicie przygotowuje do eksperymentów, które są podczas tych warsztatów wykonywane. Już widzę, że czyta i niezwykłości dla uczestników w wieku 7-12 lat przygotowuje, a wiem, że już jest stała grupa odbiorców. Wielkimi krokami zbliża się 32. Jarmark Hetmański, festiwal produktu lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. My oczywiście jesteśmy już gotowi. Stoiska na Rynku Wielkim i nie tylko mamy rozplanowane. Mamy zgłoszonych około 100 wystawców z asortymentem przeróżnym, z produktami spożywczymi, tymi regionalnymi, jak miody z Roztocza, jak wypieki stąd, ale też i wędliny. Naprawdę obfitość produktów spożywczych, mnóstwo rękodzieła. Już zapowiedzieli się także kolekcjonerzy, którzy w liczbie 30, a czasami 40 przybywają na Jarmark Hetmański. No i spora grupa twórców ludowych. A kiedy? 6 i 7 czerwca spotykamy się na Rynku Wielkim, przede wszystkim na Rynku Wielkim, bo tam wszyscy wystawcy będą zgromadzeni i na scenie będą się działy różne rzeczy. Na scenie, drodzy Państwo, program oficjalny rozpoczniemy o godzinie 12, goszcząc na scenie pana prezydenta, ponieważ wydarzenie odbywa się pod patronatem pana prezydenta Rafała Zwolaka, a później już wielka uczta, głównie muzyczna. Pierwszego dnia towarzyszyć nam będzie również konkurs potraw, o czym powiem za chwilę, a muzycznie kapela Fajerka, koncert Rainera Marinero, koncert flamenco odbędzie się na scenie oraz koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego i tutaj jeszcze serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy na próbę otwartą tego samego dnia, 6 czerwca w Zamojskim Domu Kultury. Jeśli ktoś z Państwa gra na instrumencie, ma więcej niż 15 lat, to na taką próbę otwartą, o której przeczytać oczywiście u nas, może się udać, nawet bez zgłaszania się, po prostu przyjść do Zamojskiego Domu Kultury. Koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego, czyli możliwość sprawdzenia później tych nabytych umiejętności od razu na scenie Rynku Wielkiego o godzinie 19.30, a o godzinie 21.00 koncert Boom Boom Orkestry. Wielka gwiazda w tym roku, muzyka bałkańska, dużo instrumentów dętych, dużo energii. Myślę, że nie ustoją Państwo w miejscu, patrząc na to, co działo się chociażby na koncercie we Włodawie w ubiegłym roku. No, drodzy Państwo, było trudno znaleźć miejsce do tańczenia, także o 21.00 tańczymy z Boom Boom Orkestry. A 7 czerwca bardziej na ludowo, ponieważ będziemy prezentować laureatów konkursu, dwóch konkursów. Konkursu Folk Młodym Głosem i konkursu Folk Młodym Krokiem. Mam nadzieję, że licznie oklaskiwać będzie, gromkie brawa będzie słychać ze strony publiczności, czyli bliskich i instruktorów tychże zespołów lub solistów, a może i duetów występujących na obu konkursów, które już za chwilę, bo w tym tygodniu właśnie w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 14 zapraszam na koncert zespołu Pieśni i Tańce Zamojszczyzny, a o godzinie 18 na koncert zespołu Krokę. I myślę, że to jest wydarzenie dość niezwykłe, patrząc na gwiazdę jarmarku, bo Krokę, ci którzy z Państwa, którzy jeszcze nie znają tego zespołu, jest to zespół niezwykle znany, który koncertuje dużo również za granicą i gra muzykę klezmerską. A wielki rozkwit zespołu, jego kariera międzynarodowa zaczęła się od spotkania ze Stevenem Spielbergiem i zaproszeniem Stevena Spielberga do Jerozolimy, gdzie Krokę wystąpił podczas uroczystości Survivors Reunion, a później współpracował m.in. z Peterem Gabrielem i nagrał też ścieżkę dźwiękową do filmu Davida Lyncha. Myślę, że takiego koncertu w Zamościu nie było i nie można go przegapić. Widzimy się zatem przez cały Jarmark Hetmański, bo jarmark trwa od godziny 9 do 21, natomiast na tym koncercie zespołu Krokę widzimy się o godzinie 18, 7 czerwca. tym roku, śladem roku ubiegłego, rozwijamy strefę warsztatową Jarmarku Hetmańskiego i od godziny 12 do godziny mniej więcej 16.30, zarówno 6 jak i 7 czerwca, będzie można wziąć udział w warsztatach z twórcami ludowymi. W tym roku będzie do wykonania makrama ziołowa, filcowanie na sucho, szydełkowe. Można będzie się nauczyć szydełkowych podstaw, haftu krzyżykowego, robienia kwiatów z krepiny oraz wykonać będzie można figurki drewniane. O twórcach ludowych, którzy te warsztaty będą prowadzić, mogą Państwo przeczytać u nas na stronie oraz w mediach społecznościowych. Warsztaty są bezpłatne, natomiast liczba miejsc jest ograniczona i w warsztatach będzie można wziąć udział na zasadzie kto pierwszy na rynku wodnym się spotykamy, jeśli chodzi o strefę warsztatową. Kto pierwszy, ten lepszy, ten będzie miał możliwość wziąć udział w warsztacie. Także zachęcam gorąco, od godziny 12, 6 i 7 czerwca ruszają warsztaty na rynku. Udział w warsztatach to jest nie lada gratka. Po pierwsze, można się spotkać przy wykonywaniu czegoś w przestrzeni naszego miasta. Takich warsztatów jest u nas bardzo mało. Po drugie, w warsztatach może wziąć udział każdy, niezależnie od umiejętności. Po trzecie, warsztaty są bezpłatne, co też nie jest bez znaczenia, bo zazwyczaj takie warsztaty, drodzy Państwo, są dość kosztowne. A po kolejne, i myślę, że najistotniejsze, to jest to, że tych umiejętności można się nauczyć od osób niezwykle doświadczonych, którzy się specjalizują w tego rodzaju działaniach, które wymieniłam. I twórcy ci są twórcami ludowymi, tradycyjnymi najczęściej, czyli musieli pozyskać te umiejętności na odpowiednich warunkach, zgłosić się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pozyskać legitymację. Ci twórcy w dużej mierze są związani z Klubem Twórców Ludowych działającym przy Krasnostawskim Domu Kultury. I myślę, że spacer i oglądanie stoisk podczas Jarmarku Hetmańskiego albo wysłuchanie koncertu to jest super rzecz. Natomiast wzięcie udziału w warsztacie to jest coś, co z Państwem zostanie, bo mam nadzieję, że te umiejętności będą Państwo chcieli doskonalić czy na innych warsztatach, czy w swoim zaciszu domowym. A z każdego warsztatu wyjdą Państwo z konkretną umiejętnością. Te warsztaty niejako przychodzą same do Państwa, bo można się na nie, mówiąc kolokwialnie, natknąć na rynku wodnym. Także jedyne, co trzeba zrobić, to skierować tam swoje kroki. A skoro czerwiec, to zaraz zaczniemy lato. A jeśli lato, to myślę, że wydarzenie, jakim jest Noc Świętojańska, myślę, że z tym momentem się Państwu kojarzy. Na Noc Świętojańską już mogę zapraszać, bo Noc Świętojańska odbędzie się 20 czerwca w Parku Miejskim wieczorem. Natomiast w tym momencie chciałabym zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach dla młodzieży. Są warsztaty, które mają charakter teatralno-muzyczno-taneczny i one przygotowują młodzież do tworzenia scenariusza Nocy Świętojańskiej. Warsztaty prowadzi zawsze Kapela Batareja i są przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Warsztaty odbędą się 18 czerwca, 19 czerwca i 20 czerwca w trakcie dnia, a później już wieczorem będzie możliwość prowadzenia tych warsztatów z całą grupą, która te warsztaty będzie przygotowywać pod kierunkiem i opieką Kapeli Batareja. Także serdecznie zapraszam. Karty zgłoszenia są do pobrania u nas na stronie. Wymagane jest też podpisanie zgody przez opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni. I gwarantuję, że udział w tych warsztatach to jest nie tylko zdobywanie umiejętności i przebywanie w fajnej grupie swoich rówieśników, ale też super zabawa. Także zapraszam serdecznie już teraz do zapisów, do warsztatów, które pozwolą aby później przeprowadzić Noc Świętojazd. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu i jest to konkurs, który się nazywa Szukamy Polskiego Szekspira. Wszyscy Państwo, którzy piszą lub mają ochotę napisać coś, a nie mieli do tej pory okazji przedstawić swoich dzieł, mogą wziąć udział w tym konkursie. Konkurs polega na tym, że szukamy twórcy, który chce się podzielić z nami tym, z czego doświadczył, tym, co go wzrusza, porusza. Jest to już, drodzy Państwo, 26. edycja dla każdego pasjonata teatru i literatury. W tym konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Zamojszczyzny, powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i chrubieszowskiego. Treść nie jest określona. Ważne, żeby podzielili się Państwo tym, co Państwa w jakiś sposób dotyka. Wydrukowany egzemplarz sztuki napisanej do tego konkursu należy dostarczyć do 13 czerwca z dopiskiem Szekspir do Zamojskiego Domu Kultury. I w jaki sposób należy opakować tę sztukę, to wszystko znajdą Państwo, cały opis wytycznych na stronie Zamojskiego Domu Kultury. Konkurs towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu, a nagrodzeni laureaci, wyróżnieni, będą mogli znaleźć opublikowany fragment czy też całą sztukę, w zależności od liczby stron, w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym. Dzięki obecności Kamili Niemczuk w Zamojskim Domu Kultury, nie wiem, czy Państwo zauważyli, myślę, że tak, zwłaszcza jeśli Państwo są seniorami, zaktywizowała się bardzo ta grupa w naszym mieście. Powstała taka inicjatywa jak Kulturalne Piątki, czyli możliwość uczestniczenia w projektach kulturalnych w różnych instytucjach kultury. 29 maja o godzinie 11 spotkanie, wykład, które odbędzie się w Książnicy Zamojskiej w Galerii X, drugie piętro Libris. Książnica to, przypominam, ulica Kamienna 20 i będzie to wykład Agnieszki Pieli na temat Jadwigi Stańczakowej. To jest ta poetka, która związana była z Mironem Białoszewskim. Ta poetka od Mirona, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć, że wielka Jadwiga Stańczakowa, nawet bez wspominania, że to właśnie ta od Mirona. Agnieszka Piela, pracownik Książnicy Zamojskiej, ale też wieloletnia dziennikarka. Myślę, że będzie niezwykle ciekawie. 29 maja, godzina 11, dla wszystkich aktywnych seniorów spotkanie w Książnicy Zamojskiej.
2: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
4: Eska Zamość News.
2: I Violetta Tesawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie zapytamy maturzystów o plany na przyszłość, będzie policyjny przegląd zdarzeń i wybierzemy się do Tomasza Werbelskiego.
4: SK Zamość.
2: To zaczynamy. Do 30 maja trwają matury ustne. Wkrótce część maturzystów będzie składała swoje dokumenty na wybrane kierunki studiów. Zapytałam maturzystów, jakie są ich plany na przyszłość.
8: No, jeszcze zobaczymy. Myślę nad jakimiś studiami. Może do Krakowa gdzieś się wybiorę. Może dziennikarstwo też.
9: Ja idę na filologię i coś z tego będzie, germańską z językiem angielskim.
10: To jest bardzo dobre pytanie. Nie, możliwe, że na zarządzanie pójdę, ale to zobaczymy.
11: No to albo chciałbym iść na stosunki międzynarodowe, albo nawet zostać reżyserem. To jest takie moje marzenie małe.
12: To ja się wybieram na pielęgniarstwo do Warszawy.
13: No ja nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia. Poskładam papiery, gdzie mnie przyjmą, tam pójdę.
14: Kierunek lekarsko-dentystyczny, bo jesteśmy na Biolmat, więc najlepiej, żeby to był jakiś taki właśnie lekarski.
15: Tak, ja bym chciała iść na studia na inżynierię biomedyczną.
16: Zobaczymy, jak pójdzie matura, wtedy zobaczymy, coś wybierzemy.
17: No ja najbardziej planuję tą fizjoterapię studiować. Fizjoterapia wydaje się właśnie bardzo przyszłościowym zawodem. Lepiej sobie radzi finansowo. No i też pomaga ludziom.
18: A ja próbuję na studia informatyczne się dostać, no bo to jest po prostu moje hobby. Bardzo lubię sobie grzebać właśnie w takich kreskopijnych elementach, tak naprawdę naprawiać szczególnie. To jest moja tak naprawdę pasja i z tym też właśnie idę przez życie.
2: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
19: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 21 maja obchodzony był w Zamościu Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta w kolorowym marszu, niosąc przesłanie akceptacji, szacunku i równości. Nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Drugi Marsz Godności zgromadził ponad 1000 uczestników, którzy przeszli głównymi ulicami miasta. Trasa marszu była barwna, pełna energii i pozytywnych emocji, a zakończyła się na Rynku Wielkim, gdzie odbył się finał wydarzenia. Na scenie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych zaprezentowali swoje talenty i pasje. Artyści wykazali się nieograniczonym potencjałem, zasługującym na olbrzymie uznanie. Zorganizowany już po raz drugi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu wydarzenie było wyjątkowym świętem radości, integracji i wzajemnego wsparcia. Policjanci zajmujący się w naszej jednostce profilaktyką odwiedzili młodzież uczącą się w liceum ogólnokształcącym Smart School Zamość oraz uczniów klasy mundurowej zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Spotkania były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznawania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. Policjanci omówili główne aspekty związane z metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska. Przekazali też wiedzę na temat sposobów unikania zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze przedstawili uczniom również tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także uprawnienia policji i sądu rodzinnego wynikające z ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Wyjaśnili pojęcia czynu karalnego i demoralizacji i zwrócili uwagę na konsekwencje łamania obowiązujących przepisów. Z młodzieżą rozmawiali też o zagrożeniach, jakie niosą za sobą środki odurzające. Mówili o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania czy udzielania innej osobie narkotyków, ale też o problemach związanych z uzależnieniami. Aspirant Katarzyna Litwin w ramach realizacji założeń projektu Misja 112 1 numer 1000 szans z uczniami Smart School dodatkowo omówiła także zasady korzystania z numeru alarmowego 112. Wyjaśniła, jak skutecznie i szybko w razie potrzeby wezwać pomoc oraz jakie informacje przekazać operatorowi. Apelowała również do młodzieży o empatię i reagowanie w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Zamojskiej Jednostki oraz funkcjonariusze 4 Referatu Realizacji w Zamościu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skontrolowali stoiska na giełdzie w podzamojskiej miejscowości Mokre. Zatrzymali obywatela Bułgarii w wieku 40 lat, który oferował do sprzedaży ubrania z podrobionymi znakami towarowymi. Okazało się, że sprzedawany towar nie miał nic wspólnego z oryginalnymi produktami, a naniesione na nim znaki zostały użyte bez prawnie. Policjanci na stoisku 40-latka zabezpieczyli ponad 260 sztuk koszulek i spodenek z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych firm. Proceder 40-latka spowodował straty producentów podrobionych marek na łączną kwotę około 13 tysięcy złotych. Nieuczciwy sprzedawca został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Zabezpieczony przez funkcjonariuszy nielegalny towar nie trafi już do klientów, a jego właściciel poniesie odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. W świetle prawa nie można używać zastrzeżonego logo bez zgody właściciela. Zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w podzamojskiej miejscowości Mokre doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Dyżurny skierował tam policjantów, którzy wstępnie ustalili, że kierująca Audi poruszała się drogą powiatową od miejscowości Płoskie w kierunku Skokówki. Na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka kierującym BMW. Po zderzeniu samochodów kierująca Audi ponownie wjechała na pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Audi kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa, BMW 19-latek ze Szczebrzeszyna. Uczestnikom kolizji na szczęście nic się nie stało, co prawda pomocy medycznej udzieliła im zadysponowana do tego zdarzenia załoga karetki pogotowia. Po badaniach okazało się, że nie odnieśli oni obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący BMW był trzeźwy, natomiast badanie 47-latki wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kobieta została doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dowód rejestracyjny Audi z uwagi na powstałe w nim uszkodzenia. 47-latka odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Na drodze nie jesteś sam. Pamiętaj o bezpieczeństwie. To wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Główny cel tej akcji to poprawa bezpieczeństwa drogowego młodzieży. W ramach akcji policjant wspólnie z pracownikiem WORD-u prowadzą w szkołach warsztaty, w czasie których uczniowie dowiadują się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Młodzież uczy się również bezpiecznych zachowań w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Taką właśnie akcję w ostatnim czasie realizowaliśmy w zamojskiej Smart School. Dla uczniów organizatorzy akcji przewidzieli krótką pogadankę na temat najważniejszych przepisów drogowych dotyczących użytkowników hulajnog oraz rowerzystów. Po tym uczestnicy warsztatów rozwiązywali test wiedzy, wykazując się znajomością prawa drogowego. Następnie ćwiczyli, w jaki sposób bezpiecznie zachować się na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, będąc użytkownikiem hulajnogi elektrycznej lub osobą pieszą. Realizatorzy akcji apelowali do uczniów, aby dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się rowerem czy hulajnogą, zawsze korzystali z kasków ochronnych. Zaznaczyli też, że już od 3 czerwca jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia będzie obowiązkiem. Późnym wieczorem 85-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego odebrała połączenie telefoniczne. W słuchawce usłyszała damski głos, kobieta płakała. Zapytana przez 85-latkę potwierdziła, że jest teściową córki seniorki. Rozpaczając, dzwoniąca wyjaśniła, że przechodziła przez przejście na czerwonym świetle. Kierująca samochodem, która ją ominęła, miała wypadek, jest w szpitalu w ciężkim stanie. Krewna 85-latki potrzebuje pieniędzy na kaucję w kwocie 80 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą jej uniknąć więzienia. Seniorka wyjaśniła, że nie ma takiej kwoty. Po tym rozmowę kontynuował mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem. Manipulowana i namawiana na udzielenie krewnej finansowej pomocy, 85-latka pod presją rozmówcy uległa. Powiedziała, że ma w domu 37 tysięcy złotych. Podała swoje dane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Rzekomy policjant oświadczył, że po pieniądze przyjdzie skarbnik sądowy. Po pewnej chwili pod drzwiami seniorki pojawił się mężczyzna. Zgodnie z instrukcjami przekazała mu spakowane w foliową torbę pieniądze. Po przekazaniu pieniędzy rzekomy policjant, z którym cały czas była na linii, kazał jej uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje o załatwieniu sprawy. Ich rozmowa trwała jeszcze kilkanaście minut. Później mężczyzna zakończył połączenie. Seniorka poszła spać, a następnego dnia zadzwoniła do niej córka. W czasie rozmowy 85-latka zorientowała się, że historia, która została jej przedstawiona, była zmyślona, a ona dała się zmanipulować i przekazała pieniądze oszustom. Sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. W tego typu sytuacjach należy zachować spokój i nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem emocji. Należy zweryfikować historię, nigdy nie należy przekazywać pieniędzy obcym osobom. W razie wątpliwości należy skontaktować się z rodziną lub najbliższą jednostką policji. Bardzo ważna jest także rozmowa z seniorami na temat zagrożeń ze strony oszustów. Należy im tłumaczyć, że metody działania oszustów przebierają różne formy, opowiadane przez nich legendy mogą się zmieniać, ale cel zawsze pozostanie taki sam. Zmanipulować potencjalną ofiarę i nakłonić ją do przekazania pieniędzy. Policjanci zamojskiej jednostki odwiedzili uczniów Centrum Szkół Mundurowych, którzy przebywali na obozie szkoleniowym w podzamojskiej miejscowości Hubale. Dla młodzieży klas policyjnych sierżant sztabowy Jacek Czerwonka przeprowadził zajęcia z zakresu taktyki działania w pododdziałach zwartych. Omówił również kwestię wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego. Poza wiedzą teoretyczną, młodzi kadeci mieli okazję przećwiczyć zdobyte umiejętności i sprawdzić je w praktyce. Przebywającą na obozie młodzież odwiedził też komendant miejski policji w Zamościu, inspektor Rafał Skoczylas. Szef zamojskich policjantów nie tylko podzielił się z kadetami swoją wiedzą i zdobytym w policji doświadczeniem, ale również czynnie włączył się do udziału w ćwiczeniach. W ramach spotkania aspirant sztabowy Jarosław Szewczuk, policyjny instruktor wyszkolenia strzeleckiego, przekazał uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące budowy wykorzystywanej w policji broni i amunicji. Słuchacze usłyszeli też o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania broni palnej oraz przypadkach jej wykorzystywania. To plenerowe szkolenie miało charakter edukacyjno-wychowawczy. Było też okazją do rozmów na temat służby w policji i przybliżenia młodzieży specyfiki naszej formacji. Kadeci podeszli do ćwiczeń z dużym zaangażowaniem, byli zainteresowani przekazywaną im wiedzą i bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania. Od 3 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Do potrącenia kierującego hulajnogą elektryczną doszło na ulicy Partyzantów w Zamościu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną 40-letni mieszkaniec Zamościa jechał drogą dla pieszych i rowerów biegnącą wzdłuż ulicy Partyzantów. Poruszał się w kierunku Nowego Miasta. Kierująca Volkswagenem jadąc ulicą Partyzantów skręciła w prawo na parking i wówczas doszło do potrącenia kierującego hulajnogą, który w tym czasie przejeżdżał przez przejazd znajdujący się na drodze dla pieszych i rowerów. 40-latek uderzył w pojazd i upadł na jezdnię. Potrzebował pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przywiozła go do szpitala. Volkswagenem kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa. Badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Pamiętajmy o tym, że przepisy prawa o ruchu drogowym określają m.in. obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem czy też hulajnogą elektryczną znajdującym się na przejeździe. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście lub kierującemu hulajnogą elektryczną jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Pamiętajmy, że rejony przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu odbyły się egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Kalinowicach, którzy ubiegali się o kartę rowerową. Egzamin odbywał się na miasteczku rowerowym. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnością płynnej jazdy, ale także koordynacją ruchową, utrzymywaniem równowagi, prawidłowym sygnalizowaniem manewrów oraz znajomością znaków drogowych. Policjant wspierał egzaminatorów w ocenie przejazdów i dbał o to, by dzieci miały świadomość odpowiedzialności wynikającej z poruszania się rowerem po drogach drogach publicznych. Po zakończonej części egzaminacyjnej aspirant sztabowy Marek Świszcz, policjant z naszego zamojskiego ruchu drogowego, przeprowadził krótką rozmowę profilaktyczną z uczniami, którzy właśnie zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy. Policjant przypomniał, jak powinien być wyposażony rower, m.in. w sprawne hamulce, światła, dzwonek i elementy odblaskowe oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczulił dzieci na odpowiedzialność, z jaką wiąże się posiadanie karty rowerowej, zwracanie uwagi na pieszych i inne pojazdy oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Rozmowa policjanta z uczniami dotyczyła też zasad bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować w czasie zbliżających się wakacji. Przypominamy, że aby otrzymać kartę rowerową, uczeń musi mieć ukończone 10 lat, zaliczyć test teoretyczny z zasad ruchu drogowego oraz pozytywnie przejść egzamin praktyczny. Posiadanie karty rowerowej uprawnia niepełnoletnich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
4: SK Zamość.
2: Na koniec naszego magazynu przenosimy się do Tomaszowa Lubelskiego, o którym opowie
20: Wojtek Posiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasteczka, do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski, choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie stolarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa

który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu, miał zapewnić to, że w czasie pożarów bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami, a Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medna. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paru setkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Płowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy lądzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi siedliska. Te pola wsi siedliska to oczywiście powiat tomaszowski. Opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny zamojskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim na Roztoczu wychodnie tego minerału, chyba w Europie. Tak bardzo związane żywicą, więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki. Dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Lubelski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków. Posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej
cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym

0: Tomasza Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek straży pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera. Jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No, oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową. Na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej z Kapleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka Boska Szkapleżna tworzy w tym kościele sanktuarium właśnie swoje. W dolnej części natomiast ołtarza można zobaczyć niesamowite relikwie. Czyli gdy zajrzy się za ołtarz, za stół ołtarzowy, można zobaczyć w cudzysłowie mumię. Jest to relikwiarz, ale tak naprawdę relikwia przedstawiająca całe ciało. No i można zobaczyć coś, co przyjechało najprawdopodobniej z Włoch w owym czasie. Ludzie, którzy udawali się do Włoch, często zakupowali relikwie. Odkryto katakumby w Rzymie, otworzono te katakumby, no i wieczne miasto miało mnóstwo pochówków zmumifikowanych. Wyciągano te pochówki. Gdy ktoś przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego, być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na nartach biegówkach lub też w zimie. Oprócz biegówek możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy w Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona z tuż za granicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie wycofując się w stronę Rumunii. Od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowem także, w Dąbrowie Tarnowackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w Muzeum Janusza Petera, ale także wizytę w Muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Muzyka się żyje. Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień SK Music Tour. Bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: Kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
11: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
12: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
13: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
15: Mamo, to łóżko skrzypi.
16: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
17: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
18: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
15: O, już nie skrzypi.
16: Velavi, majówkowa decyzja życia.
17: No, teraz to można odpocząć.
14: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
15: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
19: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
20: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
21: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%.

0: 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
5: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
6: Po co?
5: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
6: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
5: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
7: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
8: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: I po reklamie.
16: Zamość na czasie.
17: I Monika Kowalewicz. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie szuka wolontariuszy na tegoroczną odsłonę. To opcja dla osób lubiących kulturę, literaturę i atmosferę wyjątkowych wydarzeń. Wolontariat to pomoc przy organizacji festiwalu codziennie, między 9 a 22, ale to uczestnicy ustalają z koordynatorem, ile czasu mogą i chcą na swoje działania poświęcić. Zaplanowano też szkolenie, na którym wszystkie założenia zostaną przedstawione. To opcja, by poznać kulisy organizacji dużej imprezy, współpracować z artystami i gośćmi, ale i spędzić lato w wyjątkowej literackiej atmosferze. Do 20 czerwca można się zgłaszać. Szczegóły na fejsie imprezy, która odbędzie się od 2 do 8 sierpnia w Szczebrzeszynie.
18: Muzyką się żyje.
19: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
15: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna. I ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą. Ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
19: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo, ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 ranek, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy, o, w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.
3: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi złaczami, cały czas trwa akcja Odlot ściśle tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
3: Tak, si, gracias. Szczególnie jeśli to płacisz.
1: Oczywiście, że tak. Zapraszam, no nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
3: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: No może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
1: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
0: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Speedball. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnię Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
11: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundrówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
12: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
13: Tak, w galerii Revia Park.
12: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
14: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
15: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnym

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
7: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, Pezet i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. Pezeta nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia, Kizo, Grupson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie Edytko i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: co jeśli. Tak gramy wam w Radio SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin Galeria Gala. Goldsun.com.pl 84 888 01 87.
11: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
12: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na esk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%.

0: aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
3: Mamo, to łóżko skrzypi!
4: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
5: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
6: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
3: O, już nie skrzypi.
4: Wylawi, majówkowa decyzja życia.
5: No, teraz to można odpocząć.
2: Wylawi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
3: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne, ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
8: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
9: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz. Do zobaczenia będą takie filmy jak Wypadek fortepianowy, Poczta głosowa, Fałszerz stulecia czy Młodsza siostra. Zamojscy wielbiciele twórczości filmowej prosto z nad Sekwany mogą się szykować. Zamojskie Centrum Kultury Filmowej zaprasza na 17 już przegląd nowego kina francuskiego. Prezentowane będą produkcje najnowsze i najciekawsze, na przykład adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy, ale będzie też można odbyć nostalgiczną podróż do Francji lat 80. oraz poznać historię urodzonego w Polsce Jana Bojarskiego, nazywanego największym fałszerzem w historii Francji. Wszystko to od 10 do 18 czerwca w Zamojskim Kinie. Rozkład jazdy i info o biletach sprawdźcie na stylowy.net.
19: Muzyką się żyje.
20: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where is the Love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpi wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
16: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
20: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co Wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu USK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni, żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
0: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, Asiu, i miłego dnia ci życzę.
2: Dziękuję.
0: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
17: Po co?
16: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
17: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
16: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
18: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: I po reklamie. SK.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radiu SK, a ze mną jest już Łukasz Dudziak.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, bujajesz bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: I do tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na SK.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa!
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupie.

0: zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
1: Tak, w galerii Rewia Park.
0: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Rewia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
2: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zaria, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
11: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
10: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Polska Zamość.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: Jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi i oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach, kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto i już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge, tak?
4: Tak, challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: I pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże.
7: Jest!
2: Ojej! U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem, u ciebie...
7: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
7: Tak, dobrze, no następny odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankes sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie. Bibi Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bibi Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda? My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
15: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
16: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
17: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
18: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To to.

0: w oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
3: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
7: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Zamość na czasie.
14: I Monika Kowalewicz, szereg występów artystycznych, ale też strefy atrakcji dla dzieciaków, gastronomiczna czy handlowa. Czekać będą na mecie tegorocznego rajdu koguta. 10. edycja święta miłośników zabytkowej motoryzacji w tym roku zakończy się w Zamościu. Oprócz tysięcy wyjątkowych aut czekać tam będą również pokazy lotnicze, atrakcje dla całych rodzin czy licytacje, bo wydarzenie ma charakter charytatywny. W dwudniowym programie m.in. prezentacje zespołów z gmin powiatu zamojskiego, zabawa z DJ-em, pokazy aeroklubu ziemi zamojskiej czy uroczyste przekazanie władzom miasta samochodu przystosowanego do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Będzie też można oddać krew. Wszystko to 5 i 6 czerwca na terenie lotniska w Mokrem.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
16: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
15: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
17: Fajnie spędzony czas, można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
15: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
1: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe, albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla was i waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: beautiful.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio. SK.

0: przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: córce
2: ile
0: się
2: było
0: chciało,
2: można.
0: Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rower maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są z nami nasi słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda. Była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona Juda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał twój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
10: Trzy.
1: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
1: No. I prowadzący.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
1: Super! Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
10: Wzajemność.
11: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać apkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
12: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
15: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz.
16: Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
11: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 6 tysięcy samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
17: Mamo! To łóżko skrzypi!
18: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
19: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
20: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
17: O, już nie skrzypi.
18: Velavi, majówkowa decyzja życia.
19: No, teraz to można odpocząć.
11: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
17: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
21: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
24: I po reklamie.

0: Eska, już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na

0: każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
2: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
3: Po co?
2: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
3: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
2: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
4: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
7: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
6: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
8: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
6: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
9: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warso Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? A dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie uprawniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to tak nie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Kto zwalcza ból?
21: Woltary!
20: Kto?
21: Woltary!
22: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
24: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
25: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
26: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
0: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnię Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Oliver Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania. Zjeżdżalnie Spider Tower. Tory z przeszkodami i tunele. Boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość Szczebrzeska 55A.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
9: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
10: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się

0: tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie szuka wolontariuszy na tegoroczną odsłonę. To opcja dla osób lubiących kulturę, literaturę i atmosferę wyjątkowych wydarzeń. Wolontariat to pomoc przy organizacji festiwalu codziennie między 9 a 22, ale to uczestnicy ustalają z koordynatorem, ile czasu mogą i chcą na swoje działania poświęcić. Zaplanowano też szkolenie, na którym wszystkie założenia zostaną przedstawione. To opcja, by poznać kulisy organizacji dużej imprezy, współpracować z artystami i gośćmi, ale i spędzić lato w wyjątkowej literackiej atmosferze. Do 20 czerwca można się zgłaszać. Szczegóły na fejsie imprezy, która odbędzie się od 2 do 8 sierpnia w Szczebrzeszynie.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
7: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
6: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
8: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak, zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że to robić miał kolejną wymówkę, że nie, nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową.

0: Beja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
10: Tak, w galerii Revia Park.
9: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
18: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Dzień dobry, sąsiadce.
20: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
19: To do zobaczenia.
20: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
21: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
22: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: or another.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Velavi. Majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
12: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
14: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbara.

0: mare. Barbara Romariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
10: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
11: Najchętniej 3-0.
5: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
12: To ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
5: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
13: Aktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. A przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No wiadomo, Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
12: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smash burgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę!
15: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Uwaga, Biłgoraj! Już 6 czerwca wielkie otwarcie nowego oddziału Blachy Ziemiński przy ulicy Generała Komorowskiego 25. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. W dniu otwarcia rodzinny piknik, grill, gorąca kiełbaska i świetna atmosfera. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. A najlepsze? Przez cały czerwiec blachy trapezowe i blachodachówki w cenach hurtowych. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: I po reklamie.

0: Opuścił pokój, człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
0: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
0: Ojciec, nie to okno. To tu.
19: Gdzie?
0: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
19: I to tu?
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
2: Tak, w galerii Revia Park.
6: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
13: I po reklamie.
3: Zamość na czasie.
14: I Monika Kowalewicz. Do zobaczenia będą takie filmy jak Wypadek fortepianowy, Poczta głosowa, Fałszerz stulecia czy Młodsza siostra. Zamojscy wielbiciele twórczości filmowej prosto z nad Sekwany mogą się szykować. Zamojskie Centrum Kultury Filmowej zaprasza na 17 już przegląd nowego kina francuskiego. Prezentowane będą produkcje najnowsze i najciekawsze, na przykład adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy, ale będzie też można odbyć nostalgiczną podróż do Francji lat 80. oraz poznać historię urodzonego w Polsce Jana Bojarskiego, nazywanego największym fałszerzem w historii Francji. Wszystko to od 10 do 18 czerwca w Zamojskim Kinie. Rozkład jazdy i info o biletach sprawdźcie na stylowy.net.
8: Dochodzi 18. Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo.

0: mistrzostwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
2: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo też Pietuszewski.
1: Jaki wynik?
3: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
3: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Unierzyński uspokaja.
4: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
12: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
13: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
14: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.

Wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękne.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
17: Nie musisz.
16: Jak to nie muszę?
17: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease?
17: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
16: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
17: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
16: I to gdzie?
17: To tu. Oto Moto Lease.
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe,

0: sylwetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 6 tysięcy samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl. 793 905 085.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
7: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.

0: ESG Zamość. Reklama.
1: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
6: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
7: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: I po reklamie.

0: Polska Zamość News.
1: Jak minął tydzień na Zamojszczyźnie, pora to sprawdzić. Monika Kowalewicz przed mikrofonem, kłaniam się. Rozpoczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń i informacji z regionu. Zapraszam. Kiedy DKiA wybrała i rekomenduje zielony wariant obwodnicy Zamościa, 19-kilometrowa trasa miałaby przebiegać przez gminę Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Nieliszcz i Stary Zamość, mówi rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Łukasz Minkiewicz.
2: Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Jest to kolejny krok do realizacji tej inwestycji, bo uzyskanie tej decyzji zatwierdzi ostateczny przebieg obwodnicy. No i dzięki temu będziemy mogli rozpocząć pracę nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. Będzie to droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, jednojezdniowa, z drogami do obsługi ruchu lokalnego, ścieżkami pieszo-rowerowymi, bezpiecznymi przejściami dla pieszych, skrzyżowaniami czy zatokami autobusowymi. Najpierw jednak, zanim rozpoczniemy budowę, musi być wydana właśnie decyzja środowiskowa, która określi nam przebieg drogi. Analizowaliśmy w sumie 9 wariantów razem z podwariantami. Wycofaliśmy 3 do dalszych prac. Dla każdego były wykonane szczegółowe analizy i brane były pod uwagę różne kryteria społeczne, techniczne, środowiskowe, teren, przez jaki przebiegają warianty, na ile są to tereny powodziowe, ile jest kolizji z sieciami podziemnego uzbrojenia terenu. To wszystko było brane pod uwagę, analizowane. No i analiza wskazała wariant zielony jako najbardziej korzystny pod kątem szeregu kryteriów. Jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami, bo były się w sumie 3, mieszkańcy opowiadali się za różnymi wariantami. Tu nie było jakby zbieżności, natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że każda droga to jakiś kompromis. My, wybierając określony wariant, musimy brać pod uwagę różne głosy i wszystkie czynniki. No i nie da się zrobić tak, żeby obwodnica była z dala od wszystkich. Jeśli chodzi o dalsze kroki, to realizacja takiej inwestycji to zawsze współdzielanie kilku organów i samorządów. Organ prowadzący to postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, czyli wójt gminy Zamość, może w ramach tej procedury zapewnić udział społeczeństwa, co oznaczać będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków przez mieszkańców, zanim decyzja środowiskowa zostanie wydana. Gmina z pewnością będzie informowała mieszkańców poprzez obwieszczenia o kolejnych etapach prowadzonego postępowania. Jeśli chodzi o termin realizacji inwestycji, to trudno w tej chwili go deklarować, bo jest on ściśle uzależniony właśnie między innymi od tej procedury, czy w kolejnych etapach od procedur związanych z uzyskaniem chociażby decyzji z RIT.
1: Początek obwodnicy zaplanowano w Michalowie, gdzie w przyszłości połączy się z obwodnicą Szczebrzeszyna. Dalej droga ominie zabudowę Michalowa oraz poligon wojskowy w rejonie Citańca, a następnie połączy się z węzłem Zamość-Citaniec na trasie 17 Piaski Hrebenne. W Łukowej w powiecie biłgorajskim podsumowano działania gaśnicze z Puszczy Solskiej. Trwający tydzień pożar objął 1157 hektarów lasu.
3: Pod glebą wiele korzeni, wiele tych przestrzeni torfowych nadal się paliła, bo to wysoka temperatura. Ogólnie pożar był bardzo trudny, rozprzestrzeniał się bardzo szybko w łowie ratowników, co dodatkowo powodowało ogromne niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek i zaznacza, że działania prowadzone były z lądu i z powietrza.
3: To było absolutnie kluczowe dla zatrzymywania rozwoju pożaru. W trudno dostępnych miejscach zrzuty z powietrza powodowały, że mogliśmy go ograniczać bez wprowadzenia ludzi, czyli to bezpieczeństwo ratowników było tutaj zachowane.
1: W akcji gaśniczej wykorzystano 12 statków powietrznych i wykonano 1022 zrzuty wody. Z ogniem walczyło prawie 1500 osób. Strażacy, którzy gasili pożar Puszczy Solskiej, zostali docenieni. Wręczono im medale i awanse. Odznaczenia dostał m.in. druh Tomasz Kucharz z OSP w Księżpolu.
4: Dostałem złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.
5: Jak pan wspomina tą akcję pożarnictwa?
4: Akcja była bardzo trudna, tym bardziej, że główne działania, które prowadziła moja jednostka, były prowadzone w porze nocnej. Było bardzo utrudnione to ze względu na teren, no i generalnie sam pożar był dosyć rozległy. Trzeba było pewne odcinki ognia zatrzymać, żeby się nie rozprzestrzeniał.
5: Na czym polegały pana obowiązki?
4: Ja byłem dowódcą zastępu, miałem do dyspozycji też dwie inne jednostki, dostaliśmy odcinek bojowy do powstrzymania czoła pożaru, no to nam się udało. Warunki, chociaż było bardzo ciężko, było bardzo trudne, jednak odcinek, który myśmy dostali do obrony, udało się go podjąć. Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. Każdy robił to, co do niego należało.
1: Wyróżniono również Marcina Malinowskiego z OSP w Pisklakach.
6: Jesteśmy tutaj jednostką miejscową, można powiedzieć. W naszej gminie ten duży pożar wybuchł. Byliśmy od samego początku, nawet dwa dni wcześniej na innych akcjach. Gasiliśmy prawie tydzień, około 6 dni, dzień i noc. No pożar był bardzo duży, bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Wiatr, który był bardzo silny, to właśnie on napędzał ten pożar, który szedł na początku na zachód, później się przestawił się troszkę i poszedł na północ. Także no było ciężko. 6 dni, dzień i noc. Tak. Mamy na szczęście nowy samochód zakupiony w tamtym roku dokładnie, takim autem ściągniętym z Niemiec. Jest to stary samochód, 30-letni, ale na pewno jest bardzo sprawny, bo ma bardzo mały przebieg. Bardzo nam pomógł w tej akcji gaszenia.
7: Długo pan jest strażakiem?
6: Około 10 lat.
7: Pamięta pan zdarzenie tej skali?
6: No nie. Jeździliśmy na takie małe jakieś tam takie pożary związane z jakimś tam wypalaniem łąk, ale to ten las to był naprawdę... Byliśmy też na pożarach lasów, ale bardzo małej skali według tej dużej, tutaj według tej Puszczy Solskiej. Trzeba rzucić wszystko, zostawić dzieci, zostawić rodzinę i pojechać na pożar, nie? Ten pożar był bardzo długi, mówię, bo to był dzień i noc, także no dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu. Córka tak po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko, pobudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej, a pierwsze dni to mnie nie widziała.
1: Odznaczono i awansowano około 600 strażaków.
0: SK Zamość.
1: Większy komfort i bezpieczeństwo mam oraz noworodków przynieść mają nowe standardy opieki okołoporodowej. Jak nowe przepisy, które weszły w życie 7 maja, wpłyną na lubelskie pacjentki? Eksperci informowali o tym w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Jak podkreślam, wojewoda Krzysztof Komorski, nie chodzi tylko o teorię, ale też o realne wsparcie kobiet.
8: To są nowe regulacje wyznaczające standardy opieki okołoporodowej. To są przepisy i regulacje, które mają przede wszystkim podnosić jakość tych usług okołoporodowych. Mówimy tutaj o planie porodu, mówimy tutaj o łagodzeniu bólu porodowego, mówimy o opiece laktacyjnej, mówimy o przede wszystkim podnoszeniu jakości tych wszystkich świadczeń, które mają wpłynąć na to, że zdrowie mamy i dziecka będzie pod większą kontrolą, że mamy w Polsce będą miały większy komfort w tej opiece okołoporodowej, że mniej rzeczy przede wszystkim będzie ich zaskakiwać, bo nie oszukujmy się i wszyscy, ale mamy wiedzą to najlepiej, że jest to moment w życiu, w którym najwięcej potrafi zaskoczyć, a naszym zadaniem jest tak, aby one były dobrze do tego przygotowane.
1: Wśród kluczowych zmian są m.in. większy nacisk na realizację planu porodu, prawo do współdecydowania o procedurach oraz lepszy dostęp do metod łagodzenia bólu, mówi dr Adrianna Kondracka, konsultant wojewódzka w dziedzinie perinatologii.
9: Dzięki tym standardom tak naprawdę wszystkie pacjentki będą mogły oczekiwać jednolitej opieki, jednolitego postępowania w każdym przypadku i bez względu na to, czy będą rodziły w przede wszystkim w szpitalu, który ma pierwszy poziom referencyjności, drugi czy trzeci. Są wypracowane procedury, jak mamy kontrolować przede wszystkim te pacjentki, przekazywać pomiędzy ośrodkami, a także oceniać czynniki ryzyka i przede wszystkim im zapobiegać i jeżeli jest taka potrzeba, wdrażać odpowiednie postępowanie.
1: Nowe regulacje mają zagwarantować pacjentkom ujednoliconą opiekę w każdym szpitalu. Ponadto przewidują także pomoc psychologiczną, dwugodzinny kontakt skóra do skóry po porodzie, a nawet dodatkowe badania w ciąży. Na dwóch kółkach mogą szybko i sprawnie dotrzeć się tam, gdzie nie dojedzie radiowóz. Zamojscy policjanci patrolują miasto na rowerach elektrycznych, mundurowi dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, ostrzegają, kontrolują i reagują na niebezpieczne zachowania, mówi Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa zamojskiej komendy.
10: Policjanci zamojskiej jednostki na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom Zamościa, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Mieszkańcy oraz turyści mogą ich spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych zarówno przez mieszkańców, jak i osoby odwiedzające nasze miasto. Głównym celem policyjnych patroli rowerowych jest zwiększenie bezpieczeństwa w naszym mieście, szybka reakcja na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. W czasie patrolu na rowerze funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Ważnym elementem ich codziennych patroli rowerowych jest to, że funkcjonariusze na rowerach mogą dotrzeć w miejsca, gdzie dojazd radiowozem jest utrudniony lub po prostu niemożliwy, co znacznie skraca czas reakcji na zdarzenie w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Policjanci na rowerach zwracają uwagę osobom, które jeżdżą na przykład rowerem po chodniku, czego nie powinny robić. Kontrolują również miejsca nad rzeką Łabuńką, zwracając uwagę na zachowanie chociażby młodzieży tam się znajdującej, czy nie dochodzi tam do łamania przepisów prawa, czy do aktów wandalizmu. Kontrolują również teren Zamojskiego Zalewu, dbając o bezpieczeństwo osób przebywających na plaży, a jeżeli pogoda na to pozwala, również na bezpieczeństwo osób kąpiących się. Zwracają uwagę na to, czy nad zalewem jest bezpiecznie, czy nie dochodzi tam do zakłócania chociażby porządku publicznego.
1: Zamojscy policjanci nie tylko patrolują miasto na dwóch kółkach, ale też edukują o bezpieczeństwie. Przebadali oczy 5000 dzieci z województwa lubelskiego. Ponad 30% z nich ma wady wzroku. Kończą się badania przesiewowe uczniów ze szkół podstawowych. To jedyne takie testy w skali naszego kraju, mówi Renata Krzyżanowska, koordynator zespołów prowadzących badania przesiewowe.
11: Obejmowały ocenę refrakcji przy użyciu urządzenia zwanego autorefraktometrem oraz badanie ostrości wzroku z wykorzystaniem tablic okulistycznych. Trzy zespoły wykwalifikowanych pań pielęgniarek z Kliniki Okulistyki Ogólnej w Lublinie przebadały łącznie 5000 dzieci. Badania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Każde dziecko otrzymało raport z badania przesiewowego z dalszymi zaleceniami. W ramach projektu rodzice, u których dzieci stwierdzono odstępstwa od normy, miały możliwość skorzystania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z wizyty w poradni okulistycznej dziecięcej w klinice w celu rozszerzenia diagnostyki. Wyniki przeprowadzonych badań przesiewowych wskazują, że około 1/3 dzieci wymaga dalszej diagnostyki, co potwierdza zasadność przeprowadzania regularnych badań okulistycznych dzieci w wieku szkolnym.
1: Badano przede wszystkim, jak często wśród dzieci, które dopiero zaczynają naukę, występują wady krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu czy też choroba zazowa lub niedowidzenia, mówi profesor Robert Rejdak, szef lubelskiej okulistyki.
12: Dzieci, które wykazują jakieś wady refrakcji, są kierowane na badania pogłębione. To jest kontynuacja programu, który rozpoczął się kilka lat temu. W pierwszym etapie było zbadanych 1100 dzieci. W tej chwili kończymy badania. Będzie to zbadanych 5000 dzieci. Jesteśmy w tej chwili rzeczywiście pionierami w Polsce w tym obszarze. To jest niezwykle ważny obszar okulistyki, ponieważ dotyczy osób wchodzących dopiero w taką intensywną edukację i również później może to skutkować utrwaleniem pewnych wad. Wspomnę tu o chorobach rzadkich, czy też na przykład stożku rogówki. To są rzadkie choroby, ale prowadzące do bardzo dużych powikłań, jeśli są nieleczone, jeśli są niediagnozowane. Stąd tak ważny jest ten projekt. Cieszymy się, że na Lubelszczyźnie udało się takie badania przeprowadzić.
1: Badania przesiewowe dzieci przeprowadzono w ramach projektu Lubelska Unia Cyfrowa. ZUS przygotował poradnik dla przyszłych mam i rodziców. Zamościanki znajdą tam informacje o świadczeniach i to nie tylko na etacie, ale także dla zatrudnionych na zleceniu czy prowadzących własne firmy. O szczegółach mówi Małgorzata Korba, regionalna rzecznik ZUS na Lubelszczyźnie.
13: Z danych ZUS wynika, że model rodzicielstwa w Polsce zmienia się, bo coraz więcej ojców angażuje się w opiekę nad małymi dziećmi. Jednak to nadal mama jest głównym opiekunem. To w większości kobiety wykorzystują urlop rodzicielski, który jest przecież na równi dla obojga rodziców. I w większości to kobiety biorą na siebie też opiekę nad dzieckiem, kiedy zachoruje. Dla przyszłych i obecnych mam, a także ojców przygotowaliśmy specjalny poradnik, z którego dowiedzą się, z jakich świadczeń z ZUS mogą korzystać. Ten poradnik szczegółowo wyjaśnia zasady wypłaty zasiłku chorobowego podczas niezdolności do pracy, która przypada na ciążę. Mówi też o zasiłku macierzyńskim, a także zasiłku opiekuńczym, który przysługuje na chore dziecko. Uwzględniamy też sytuacje mniej typowe, nie tylko pracę na etacie. Poradnik jest na stronie zus.pl do pobrania, a niebawem wersja drukowana trafi także do placówek ZUS. Uruchomiliśmy też skrzynkę mailową mama@zus.pl. Mamy pytają w niej o dokumenty, o to, jak ich sytuacja będzie wyglądać, kiedy skończy im się umowa. Piszą do nas też kobiety, które dopiero planują ciążę i potrzebują informacji, żeby podjąć dalsze życiowe decyzje, na przykład co do studiów czy wyjazdu za granicę.
1: Zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim od początku roku do kwietnia pobierało nieco ponad 9 tysięcy mieszkańców Lubelszczyzny. 88% stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te chorują. W ubiegłym roku 78% dni na zwolnieniach lekarskich wystawionych na chore dzieci wykorzystały właśnie kobiety.
0: SK Zamość News.
14: I Violetta Tesawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie zapytamy maturzystów o plany na przyszłość, będzie policyjny przegląd zdarzeń i wybierzemy się do Tomasza Warbelskiego.
0: SK Zamość.
14: To zaczynamy. Do 30 maja trwają matury ustne. Wkrótce część maturzystów będzie składała swoje dokumenty na wybrane kierunki studiów. Zapytałam maturzystów, jakie są ich plany na przyszłość.
15: No, jeszcze zobaczymy, myślę nad jakimiś studiami, może do Krakowa gdzieś się wybiorę. Może dziennikarstwo też.
16: Ja idę na filologię i coś z tego będzie, germańską z językiem angielskim.
17: To jest bardzo dobre pytanie. Nie, możliwe, że na zarządzanie pójdę, ale to zobaczymy.
18: No to albo chciałbym iść na stosunki międzynarodowe, albo nawet zostać reżyserem. To jest takie moje marzenie małe.
19: To ja się wybieram na pielęgniarstwo do Warszawy.
20: No ja nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia. Poskładam papiery, gdzie mnie przyjmą, tam pójdę.
21: Kierunek lekarsko-dentystyczny, bo jesteśmy na Biolmat, więc najlepiej, żeby to był jakiś taki właśnie lekarski.
22: Tak, ja bym chciała iść na studia na inżynierię biomedyczną.
23: Zobaczymy, jak pójdzie matura, wtedy zobaczymy, coś wybierzemy.
24: No ja najbardziej planuję to fizjoterapię studiować. Fizjoterapia wydaje się właśnie bardzo przyszłościowym zawodem. Lepiej sobie radzi finansowo, no i też pomaga ludziom.
25: A ja próbuję na studia informatyczne się dostać, no bo to jest po prostu moje hobby. Bardzo lubię sobie grzebać właśnie w takich kreskopijnych elementach, tak naprawdę naprawiać szczególnie. To jest moja tak naprawdę pasja i z tym też właśnie idę przez życie.
14: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
10: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. 21 maja obchodzony był w Zamościu Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której uczestnicy przemarszerowali ulicami miasta w kolorowym marszu, niosąc przesłanie akceptacji, szacunku i równości. Nad bezpieczeństwem uczestników marszu czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. Drugi Marsz Godności zgromadził ponad 1000 uczestników, którzy przeszli głównymi ulicami miasta. Trasa marszu była barwna, pełna energii i pozytywnych emocji, a zakończyła się na Rynku Wielkim, gdzie odbył się finał wydarzenia. Na scenie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych zaprezentowali swoje talenty i pasje. Artyści wykazali się nieograniczonym potencjałem, zasługującym na olbrzymie uznanie. Zorganizowany już po raz drugi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu wydarzenie było wyjątkowym świętem radości, integracji i wzajemnego wsparcia. Policjanci zajmujący się w naszej jednostce profilaktyką odwiedzili młodzież uczącą się w liceum ogólnokształcącym Smart School Zamość oraz uczniów klasy mundurowej zespołu szkół ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Spotkania były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznawania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. Policjanci omówili główne aspekty związane z metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska. Przekazali też wiedzę na temat sposobów unikania zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się, gdzie i jak szukać pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa. Funkcjonariusze przedstawili uczniom również tematykę odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także uprawnienia policji i sądu rodzinnego wynikające z ustawy o wsparciu i resocjalizacji nieletnich. Wyjaśnili pojęcia czynu karalnego i demoralizacji i zwrócili uwagę na konsekwencje łamania obowiązujących przepisów. Z młodzieżą rozmawiali też o zagrożeniach, jakie niosą za sobą środki odurzające. Mówili o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania czy udzielania innej osobie narkotyków, ale też o problemach związanych z uzależnieniami. Aspirant Katarzyna Litwin w ramach realizacji założeń projektu Misja 112 1 numer 1000 szans z uczniami Smart School dodatkowo omówiła także zasady korzystania korzystania z numeru alarmowego 112. Wyjaśniła, jak skutecznie i szybko w razie potrzeby wezwać pomoc oraz jakie informacje przekazać operatorowi. Apelowała również do młodzieży o empatię i reagowanie w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Zamojskiej Jednostki oraz funkcjonariusze 4 Referatu Realizacji w Zamościu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej skontrolowali stoiska na giełdzie w podzamojskiej miejscowości Mokre. Zatrzymali obywatela Bułgarii w wieku 40 lat, który oferował do sprzedaży ubrania z podrobionymi znakami towarowymi. Okazało się, że sprzedawany towar nie miał nic wspólnego z oryginalnymi produktami, a naniesione na nim znaki zostały użyte bez sprawnie. Policjanci na stoisku 40-latka zabezpieczyli ponad 260 sztuk koszulek i spodenek z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych firm. Proceder 40-latka spowodował straty producentów podrobionych marek na łączną kwotę około 13 tysięcy złotych. Nieuczciwy sprzedawca został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wykonania czynności procesowych z jego udziałem. Zabezpieczony przez funkcjonariuszy nielegalny towar nie trafi już do klientów, a jego właściciel poniesie odpowiedzialność za popełnione przestępstwo. W świetle prawa nie można używać zastrzeżonego logo bez zgody właściciela. Zgodnie z artykułem 305 ustawy o prawie własności przemysłowej za handel wyrobami zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że w podzamojskiej miejscowości Mokre doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 samochodów osobowych. Dyżurny skierował tam policjantów, którzy wstępnie ustalili, że kierująca Audi poruszała się drogą powiatową od miejscowości Płoskie w kierunku Skokówki. Na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do zderzenia z jadącym z naprzeciwka kierującym BMW. Po zderzeniu samochodów kierująca Audi ponownie wjechała na pas ruchu, a następnie do przydrożnego rowu. Audi kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa, BMW 19-latek ze Szczebrzeszyna. Uczestnikom kolizji na szczęście nic się nie stało, co prawda pomocy medycznej udzieliła im zadysponowana do tego zdarzenia załoga karetki pogotowia. Po badaniach okazało się, że nie odnieśli oni obrażeń. Policyjne badanie alkomatem potwierdziło, że kierujący BMW był trzeźwy, natomiast badanie 47-latki wykazało w jej organizmie ponad 2 promile alkoholu. Kobieta została doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Policjanci zatrzymali jej uprawnienia do kierowania pojazdami oraz dowód rejestracyjny Audi z uwagi na powstałe w nim uszkodzenia. 47-latka odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. Na drodze nie jesteś sam. Pamiętaj o bezpieczeństwie. To wspólne działania policjantów Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu. Główny cel tej akcji to poprawa bezpieczeństwa drogowego młodzieży. W ramach akcji policjant wspólnie z pracownikiem WORD-u prowadzą w szkołach warsztaty, w czasie których uczniowie dowiadują się, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniem transportu osobistego. Młodzież uczy się również bezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Taką właśnie akcję w ostatnim czasie realizowaliśmy w zamojskiej Smart School. Dla uczniów organizatorzy akcji przewidzieli krótką pogadankę na temat najważniejszych przepisów drogowych dotyczących użytkowników hulajnog oraz rowerzystów. Po tym uczestnicy warsztatów rozwiązywali test wiedzy, wykazując się znajomością prawa drogowego. Następnie ćwiczyli, w jaki sposób bezpiecznie zachować się na skrzyżowaniu oraz przejściu dla pieszych, będąc użytkownikiem hulajnogi elektrycznej lub osobą pieszą. Realizatorzy akcji apelowali do uczniów, aby dla własnego bezpieczeństwa, poruszając się rowerem czy hulajnogą, zawsze korzystali z kasków ochronnych. Zaznaczyli też, że już od 3 czerwca jazda w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia będzie obowiązkiem. Późnym wieczorem 85-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego odebrała połączenie telefoniczne. W słuchawce usłyszała damski głos, kobieta płakała. Zapytana przez 85-latkę potwierdziła, że jest teściową córki seniorki. Rozpaczając, dzwoniąca wyjaśniła, że przechodziła przez przejście na czerwonym świetle. Kierująca samochodem, która ją ominęła, miała wypadek, jest w szpitalu w ciężkim stanie. Krewna 85-latki potrzebowała potrzebuje pieniędzy na kaucję w kwocie 80 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą jej uniknąć więzienia. Seniorka wyjaśniła, że nie ma takiej kwoty. Po tym rozmowę kontynuował mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem. Manipulowana i namawiana na udzielenie krewnej finansowej pomocy 85-latka pod presją rozmówcy uległa. Powiedziała, że ma w domu 37 tysięcy złotych. Podała swoje dane, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Rzekomy policjant oświadczył, że po pieniądze przyjdzie skarbnik sądowy. Po pewnej chwili pod drzwiami seniorki pojawił się mężczyzna. Zgodnie z instrukcjami przekazała mu spakowane w foliową torbę pieniądze. Po przekazaniu pieniędzy rzekomy policjant, z którym cały czas była na linii, kazał jej uzbroić się w cierpliwość i czekać na informacje o załatwieniu sprawy. Ich rozmowa trwała jeszcze kilkanaście minut, później mężczyzna zakończył połączenie. Seniorka poszła spać, a następnego dnia zadzwoniła do niej córka. W czasie rozmowy 85-latka zorientowała się, że historia, która została jej przedstawiona, była zmyślona, a ona dała się zmanipulować i przekazała pieniądze oszustom. Sprawę zgłosiła zamojskim policjantom. W tego typu sytuacjach należy zachować spokój i nigdy nie należy podejmować decyzji pod wpływem emocji. Należy zweryfikować historię, nigdy nie należy przekazywać pieniędzy obcym osobom. W razie wątpliwości należy skontaktować się z rodziną lub najbliższą jednostką policji. Bardzo ważna jest także rozmowa z seniorami na temat zagrożeń ze strony oszustów. Należy im tłumaczyć, że metody działania oszustów przebierają różne formy, opowiadane przez nich legendy mogą się zmieniać, ale cel zawsze pozostanie taki sam. Zmanipulować potencjalną ofiarę i nakłonić ją do przekazania pieniędzy. Policjanci zamojskiej jednostki odwiedzili uczniów Centrum Szkół Mundurowych, którzy przebywali na obozie szkoleniowym w podzamojskiej miejscowości Hubale. Dla młodzieży klas policyjnych sierżant sztabowy Jacek Czerwonka przeprowadził zajęcia z zakresu taktyki działania w pododdziałach zwartych. Omówił również kwestię wykorzystania wybranych środków przymusu bezpośredniego. Poza wiedzą teoretyczną młodzi kadeci mieli okazję przećwiczyć zdobyte umiejętności i sprawdzić je w praktyce. Przebywającą na obozie młodzież odwiedził też komendant miejski policji w Zamościu inspektor Rafał Skoczylas. Szef zamojskich policjantów nie tylko podzielił się z kadetami swoją wiedzą i zdobytym w policji doświadczeniem, ale również czynnie włączył się do udziału w ćwiczeniach. W ramach spotkania aspirant sztabowy Jarosław Szewczuk, policyjny instruktor wyszkolenia strzeleckiego, przekazał uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące budowy wykorzystywanej w policji broni i amunicji. Słuchacze usłyszeli też o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania broni palnej oraz przypadkach jej wykorzystywania. To plenerowe szkolenie miało charakter edukacyjno-wychowawczy. Było też okazją do rozmów na temat służby w policji i przybliżenia młodzieży specyfiki naszej formacji. Kadeci podeszli do ćwiczeń z dużym zaangażowaniem, byli zainteresowani przekazywaną im wiedzą i bardzo chętnie wykonywali poszczególne zadania. Od 3 czerwca bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia będą mieli obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Do potrącenia kierującego hulajnogą elektryczną doszło na ulicy Partyzantów w Zamościu. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną 40-letni mieszkaniec Zamościa jechał drogą dla pieszych i rowerów biegnącą wzdłuż ulicy Partyzantów. Poruszał się w kierunku Nowego Miasta. Kierująca Volkswagenem jadąc ulicą Partyzantów skręciła w prawo na parking i wówczas doszło do potrącenia kierującego hulajnogą, który w tym czasie przejeżdżał przez przejazd znajdujący się na drodze dla pieszych i rowerów. 40-latek uderzył w pojazd i upadł na jezdnię. Potrzebował pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przywiozła go do szpitala. Volkswagenem kierowała 47-letnia mieszkanka Zamościa. wejścia. Badanie alkomatem potwierdziło, że zarówno kierująca autem, jak i użytkownik hulajnogi byli trzeźwi. Pamiętajmy o tym, że przepisy prawa o ruchu drogowym określają m.in. obowiązki kierującego pojazdem wobec kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego. Zgodnie z artykułem 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem czy też hulajnogą elektryczną znajdującym się na przejeździe. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście lub kierującemu hulajnogą elektryczną jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Pamiętajmy, że rejony przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych to miejsca szczególne, dlatego wymagają dodatkowej uwagi. Odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu odbyły się egzaminy praktyczne dla uczniów szkoły podstawowej w Kalinowicach, którzy ubiegali się o kartę rowerową. Egzamin odbywał się na miasteczku rowerowym. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko umiejętnością płynnej jazdy, ale także koordynacją ruchową, utrzymywaniem równowagi, prawidłowym sygnalizowaniem manewrów oraz znajomością znaków drogowych. Policjant wspierał egzaminatorów w ocenie przejazdów i dbał o to, by dzieci miały świadomość odpowiedzialności wynikającej z poruszania się rowerem po drogach publicznych. Po zakończonej części egzaminacyjnej aspirant sztabowy Marek Świszcz, policjant z naszego zamojskiego ruchu drogowego, przeprowadził krótką rozmowę profilaktyczną z uczniami, którzy właśnie zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy. Policjant przypomniał, jak powinien być wyposażony rower, m.in. w sprawne hamulce, światła, dzwonek i elementy odblaskowe oraz omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczulił dzieci na odpowiedzialność, z jaką wiąże się posiadanie karty rowerowej. Zwracanie uwagi na pieszych i inne pojazdy oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Rozmowa policjanta z uczniami dotyczyła też zasad bezpieczeństwa, jakimi należy się kierować w czasie zbliżających się wakacji. Przypominamy, że aby otrzymać kartę rowerową, uczeń musi mieć ukończone 10 lat, zaliczyć test teoretyczny z zasad ruchu drogowego oraz pozytywnie przejść egzamin praktyczny. Posiadanie karty rowerowej uprawnia niepełnoletnich do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dzieciom w wieku do 10 lat zabrania się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
0: SK Zamość.
14: Na koniec naszego magazynu przenosimy się do Tomaszowa Lubelskiego, o którym opowie
2: Wojtek Mosiewicz, przewodnik po Zamościu i Roztoczu, organizator wypoczynku. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Tomaszowa Lubelskiego. Tomaszów Lubelski położony jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Roztocza. Położony jest w południowej części województwa lubelskiego, a powiat tomaszowski graniczy z Ukrainą. Jest to jeden z najbardziej na wschód wysuniętych powiatów w Polsce. Powiat, który jest interesujący ze względu na bardzo różnorodne zabytki i oczywiście stolica tego powiatu, czyli sam Tomaszów Lubelski, choć nie bardzo stary, jak inne miasta w Polsce, na pewno wart jest zauważenia, opowiedzenia o nim i odwiedzenia w przyszłości. Tomaszów Lubelski jest miastem, które powstało mniej więcej w tym samym momencie, co powstał Zamość. Tomaszów Lubelski powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako miasto na drodze pomiędzy Warszawą a Lwowem. Miejsce, gdzie można było spokojnie zatrzymać się, przenocować. Miejsce, gdzie solarze wystawiali swoją sól na drodze z Lwowa do Gdańska. To najczęściej była sól z Drohobycza, z okolic Truskawca obecnego. Miasto Tomaszów Lubelski zostało założone przez Jana Zamojskiego, jeszcze jako osada. Nazywane było Jelitowem. Nazwa Tomaszów powstała niewątpliwie po urodzeniu syna Jana Zamojskiego, Tomasza. Nie wiemy, czy zaczęto nazywać Jelitowo jeszcze w czasach, gdy Tomasz był małoletnim. Natomiast Tomasz lekarz, ordynat drugi, potwierdził lub nadał przywileje to miastu Tomaszów i to Tomasz, drugi ordynat, stoi za rozwojem miasta Tomaszowa. Niektórzy zauważają w urbanistycznym założeniu Tomaszowa dzieło Bernarda Moranda, architekta włoskiego, który zaplanował całe miasto w sposób do dzisiaj zachowany i czytelny w terenie, choćby widoczny na zdjęciach satelitarnych, czy też na ujęciach Tomaszowa z drona. Takie rozplanowanie było bardzo ważne, trzeba było dostosować się do terenu. Tomaszów był otoczony bagnami z jednej strony, z drugiej strony nie było przeszkody wodnej. Sołokija rozlewała się dosyć szeroko. Trzeba było także wziąć pod uwagę wykopanie nowej fosy na skrajach tego układu urbanistycznego. Ten układ urbanistyczny miał zapewnić rozwój miastu. Miał zapewnić to, że w czasie pożaru bardzo szybko dotrze się do budynków opanowanych przez pożar. Dodatkowo siatka ulic powodowała też, że pożar nie rozprzestrzeniał się zbyt szybko pomiędzy drewnianymi domami. A Tomaszów był miastem drewnianym w odróżnieniu od Zamościa. Tomaszów Lubelski powstał w miejscu, gdzie już wcześniej funkcjonował gród o nazwie Medno. Nie było to w samym Tomaszowie, ale na wzgórzu nieopodal, na północny wschód, to wzgórze Biała Góra, nazywana także w tradycjach Medno, inaczej Miodowy Gród. Gdy został zniszczony przez Mongołów, jego funkcję po paru setkach lat przejął właśnie Tomaszów Lubelski. Pierwszy gród Medno został zniszczony przez Mongołów i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, następnie jego funkcję przejął Tomaszów Ordynacki, bo tak do końca XIX wieku nazywano Tomaszów. Zmiana nazwy z Tomaszów Ordynacki wiązała się ze stratą własności zamojskich, jeśli chodzi o miasto i dzisiaj Tomaszów funkcjonuje jako Tomaszów Lubelski. W Tomaszowie Lubelskim oczywiście przyciągają uwagę zabytki, które znajdują się w centrum dookoła dawnego rynku. Na jednym z nich, na budynku Straży Pożarnej, znajduje się właśnie herb Jelita. Herb Jelita są to trzy skrzyżowane włócznie, które w czasie bitwy pod Pułowcami, tą bitwę stoczyliśmy razem z krzyżakami, przodek zamojskich, Florian Szary, został przebity włóczniami i wyskoczył mu Jelita. Dlatego herb ordynacji zamojskiej, herb rodziny zamojskich przedstawia trzy skrzyżowane włócznie, a nazywa się Jelita. W herbie Tomaszowa oczywiście będzie święty Tomasz. To też niesamowita postać, bardzo wschodni, orientalny święty. Często turyści, którzy przyjeżdżają do Zamościa, oglądając obrazy w katedrze, informują mnie, że niedawno byli w Indiach, właśnie przy grobie świętego Tomasza. Wracamy do Tomaszowa. Przy rondzie w Tomaszowie możemy zobaczyć porzucane skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewa to minerał, który znajduje się na polach wsi Siedliska. Te pola wsi Siedliska to oczywiście powiat tomaszowski. Opisywane są już przez Długosza. Podobnie jak historia związana z herbem rodziny zamojskiej. Te skamieniałe drzewa są niesamowitym minerałem. Mamy jedyne właśnie w powiecie tomaszowskim na Roztoczu wychodnie tego minerału chyba w Europie. Tak bardzo związane żywi więc możemy zobaczyć skamieniałe drzewa dookoła ronda. Przy rondzie w Tomaszowie siedzi także na ławeczce Janusz Peter. Miejscowe muzeum ma właśnie imię Janusza Petera. Janusz Peter był kolonistą niemieckim, który urodził się na terenach obecnej Ukrainy, koło miasta Skole. Tam znajdowały się kolonie Niemców i ten spolonizowany Niemiec był dyrektorem szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Zachował się jego dom przy głównej ulicy przed wyjazdem z Tomaszowa na terenie zespołu budynków szpitalnych. Janusz Peter jest właśnie bohaterem pomnika. Siedzi na ławeczce przy rynku w Tomaszowie, a koło niego są skamieniałe drzewa. Oprócz skamieniałych drzew na rynku w Tomaszowie możemy zobaczyć także pamiątkę po dawnych halach targowych, które zdobiły rynek tomaszowski. Do dziś nie zachowały się, zostały rozebrane z różnych przyczyn. Natomiast arkada, którą można zobaczyć przy rynku, przypomina o dawnych halach tomaszowskich. Naprzeciwko lub po drugiej stronie głównej ulicy miasta Tomaszowa znajduje się budynek z pięknych, wielkich bali drewnianych w stylu syberyjskim, ozdobiony dookoła okien wyciętymi elementami w drewnie, przeozdobiony w sposób właśnie syberyjski, tak jak powiedziałem, więc jest on związany z XIX wiekiem i zaborem rosyjskim, który w Tomaszowie funkcjonował. Oczywiście na początku zabór w Tomaszowie był austriacki, dopiero po wojnach napoleońskich Tomaszów znalazł się na granicy Wielkiego Imperium Rosyjskiego. Budynek czajni, o którym mówię, wybudowany z wielkich bali drewnianych, znajdujący się przy rynku, był miejscem, gdzie car, odwiedzając Tomaszów Lubelski przy objeździe swojego imperium, kosztował herbatę. Był wtedy na wizytacji także w cerkwi, przepięknym budynku, żółtego koloru, który znajduje się za budynkiem Straży Pożarnej. Budynek w stylu cerkwi moskiewskich, w stylu cerkwi wielkoruskich ozdabia dzisiaj centrum Tomaszowa. Ten styl jest przyniesiony z Moskwy i z Petersburga i jest czymś nowym jakby w XIX-wiecznej ordynacji zamojskiej. Natomiast sama ludność prawosławna w powiecie tomaszowskim żyła od wieków. Posiadała swoje cerkwie. W Tomaszowie Lubelskim istniała jeszcze jedna cerkiew. Możemy tylko zaobserwować krzyż postawiony przy terenie dawnej cerkwi. Prawosławni byli zawsze elementem kulturowym Tomaszowa Lubelskiego, czy też wsi Roguźno, a na wsi, na gruntach wsi Roguźno został założony Tomaszów. Dalej, wracając do cerkwi, serdecznie pozdrawiam księdza Dariusza. Ksiądz Dariusz prosił o pozdrowienie w Radiu SK, więc pozdrawiam. Mam nadzieję, że wy, podróżując po Tomaszowie Lubelskim, zajrzycie do cerkwi, znajdziecie numer do księdza Dariusza i on zapozna was lepiej z kulturą wschodnią, z kulturą prawosławną. Cerkiew, budynek Straży Pożarnej, czajnia, nawet ławeczka Janusza Petera jest łatwo do namierzenia w centrum Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast troszeczkę trudniej jest trafić do największego drewnianego kościoła, kościołu w naszym regionie, kościoła barokowego. Barok widoczny jest w tym kościele z zewnątrz, ponieważ ma niesamowite kopuły. Dwie piękne kopuły cebulaste nadają elementu baroku zewnętrznego kościołowi w Tomaszowie Lubelskim. Jest wiele kościołów, które z zewnątrz są barokowe, ale nie są tak bogate z zewnątrz jak kościół w Tomaszowie. Kościół w Tomaszowie datuje się na XVII lub XVIII wiek. No oczywiście powstał w XVII wieku, więc część kościoła tego pierwszego została użyta do budowy kolejnego. Kościół w Tomaszowie zachwyca swoim wnętrzem. Miał być rozebrany przed II wojną światową, na szczęście się to nie zdarzyło. Wtedy, kiedy wybudowano kościół nowy, zachowały się przepiękne marmuryzowania elementów drewnianych, czyli malowanie drewna w ten sposób, że imitował marmur. W ołtarzu głównym mamy manieryzm. Jest to niesamowity przykład ołtarza manierystycznego. Nie renesansowego, nie barokowego, a czegoś pośredniego. W ołtarzu głównym znajduje się także obraz Matki Bożej z Kieliszka Pleżnej, który chroni Tomaszów przed nieszczęściami, chroni katolików tomaszowskich. Był w czasie różnych wojen wywożony z Tomaszowa Lubelskiego. Matka

0: przyjeżdżał z odpowiednim zapytaniem, że poszukuje kości danego świętego. Być może nie były to kości właśnie tego świętego, a po prostu zmumifikowany mieszkaniec Rzymu, który nagle dostawał na karteczkę, że jest to święta Tekla, święta Cecylia. Do tego stopnia, że całe ciała przewożono na północ od Alp, umieszczano w dolnych częściach ołtarzy. Taki przypadek mamy właśnie w Tomaszowie Lubelskim, więc mamy niesamowity relikwiarz przedstawiający całą postać w dolnej części ołtarza. Relikwiarz rokokowy, który znajduje się w dolnej części ołtarza, należy do świętego Feliksa. Tomaszów Lubelski to także piękne drewniane domy, które możemy obejrzeć w różnych częściach miasta. W Tomaszowie Lubelskim nie trudno było surowiec drewno, ponieważ sam Tomaszów graniczy z Wielką Puszczą Solską. Na zachód od miasta zaczyna się kompleks lasów Siwa Dolina. Ten kompleks odwiedzał Józef Piłsudski. Dzisiaj możemy udać się do tego kompleksu, pojeździć na rowerze, pobiegać w pięknym lesie, ale także pobiegać na rowerach biegówkach lub też w zimie. Oprócz biegówek możemy wybrać się na sanki. Zamościanie nie mają tak pięknego kompleksu leśnego, jak właśnie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i tego na pewno zazdroszczę mieszkańcom Tomaszowa. W Tomaszowie Lubelskim budynki użyteczności publicznej wybudowane przed II wojną światową, tak jak budynek sądu i budynki z nim sąsiadujące, to przykład niesamowitego kunsztu budownictwa dwudziestolecia międzywojennego. Budynek liceum imienia Bartosza Głowackiego na pewno także jest przykładem tego pięknego stylu, który rósł przed II wojną światową, a niestety po II wojnie światowej zastąpił go socrealizm. Innym przykładem budownictwa współczesnego jest kościół, który znajduje się przy głównej ulicy Tomaszowie, kościół modernistyczny. Kościół z zewnątrz, bryła, jest to bryła wybudowana tuż przed II wojną światową, natomiast wyposażenie tego kościoła to także wyposażenie cerkwi unickich, które w 1951 roku stały się częścią ZSRR. Właśnie kazalnica przepiękna, która znajduje się w środku, kazalnica jest w kształcie łodzi, jest przywieziona tuż z zagranicy, z tych terenów, które zostały nam po II wojnie światowej odebrane. Ciekawym też budynkiem jest budynek w stylu dworku przedmiejskiego. Takie dworki widoczne są na różnych przedstawieniach miasta Zamościa. Nie mamy takiej ikonografii niestety Tomaszowa Lubelskiego. Budynek malowany na różowo, a przed tym budynkiem znajduje się jeszcze jeden budynek, także różowy budynek modernistyczny. Ten dworek według miejscowych legend, podań, było to miejsce, gdzie miał po bitwie wiedeńskiej odpoczywać Jan Sobieski. My wiemy oczywiście, że nie odpoczywał w tym budynku po bitwie wiedeńskiej, ale kto wie, może w drodze do swoich dóbr, do Potylicza, odwiedzając Marysieńkę w Zwierzyńcu potajemnie, zaglądał i spał właśnie w tym domu zajezdnym. Co ciekawe, ten dom zajezdny, jak też dom, który później będzie pełnił funkcję domu zajezdnego bliżej ulicy, mają kolor różowy. Możemy więc się domyślać, że oba budynki, oprócz miejsca, gdzie spano, były także miejscem, gdzie hulano. Ten budynek znajduje się naprzeciwko Domu Kultury. Tomaszów Lubelski ma też dzisiaj wyremontowany bardzo ładny park. Polecam spacer po parku. Tomaszów Lubelski to miasto, w którym warto się zatrzymać. To pogranicze kultur. Miejsce, gdzie powstanie styczniowe huczało przeciwko carowi. Tomaszów Lubelski to także miejsce, gdzie odbyły się największe bitwy w kampanii wrześniowej. Wojsko polskie wycofują się w stronę Rumunii. Od drogi, od korytarza rumuńskiego zostało odcięte właśnie przez Niemców zajęciem Tomaszowa. I w Tomaszowie możemy zobaczyć pod Tomaszowem także, w Dąbrowie Tarnawackiej, ale i w samym Tomaszowie, groby żołnierzy września z 1939 roku. W Tomaszowie polecam oczywiście wizytę w Muzeum Janusza Petera, ale także wizytę w Muzeum Smocza Jama, miejsca, w którym upamiętniony jest terror NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Do Tomaszowa nie jest daleko. Z Warszawy możecie dostać się busami, koleją z Zamościa. Nie możemy się dostać. Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w Bełżcu. Natomiast już Bełżec to dawna Galicja i jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
1: Już czas, więc zaczynamy magazyn lokalny Zamojskiej Eski. Violetta Sała, zapraszam do słuchania.
2: Eska Zamość.
1: W tym magazynie powiemy o remoncie ulicy Koszary w Zamościu, będzie też o Kleszczach. Powiemy też, jak propozycję przygotował dla nas Zamojski Dom Kultury. To zaczynamy. Od początku czerwca mają ruszyć prace na ulicy Koszary w Zamościu. W planach jest remont tej ulicy wraz z dwiema przyległymi. O szczegółach opowie wykonawca tego zadania.
3: Michalski Mateusz na Koszarach w Zamościu. Będzie to przebudowa trzech odcinków na osiedlu Koszary. Zakres przebudowy będzie gruntowny, bo będzie wymieniana zarówno podbudowa całej nawierzchni, nowe nawierzchnie, chodniki, parkingi. Dodatkowo zostanie wymieniona również i przebudowana infrastruktura podziemna, kanalizacja deszczowa, więc zakres robót dosyć duży. Jak każda inwestycja niesie ze sobą różne nowości, miejmy nadzieję, że nie napotkamy na żadne problemy i inwestycja pójdzie sprawnie i terminowo.

0: A nawet może uda się skończyć to przed czasem.
1: Jakie utrudnienia w ruchu są przewidziane? Będą?
0: Na pewno będą etapowe wyłączenia odcinków dróg podczas podpisywania umowy. Pierwszy etap zamknięcia drogi wprowadzamy z dniem 1 czerwca. Będzie to odcinek drogi od głównego wjazdu, czyli od samolotu, do połowy drogi w lewo, czyli przy hotelu. Także ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. Objazd będzie można dojechać do zarówno hotelu, jak i do szkoły przez ulicę Kamienną i bocznymi ulicami będzie objazd wyznaczony. Ten odcinek drogi będzie wyłączony całkowicie. Postaramy się jak najszybciej, planowany okres to jest około miesiąca, dwóch. Tak jak wspomniałem, wiąże się to z wymianą infrastruktury podziemnej, później całej podbudowy i zrobienia nawierzchni. Oczywiście w miarę możliwości będziemy ruch udostępniać odcinki wybudowanej drogi dla ruchu lokalnego, więc postaramy się, aby te inwestycje przebiegła w miarę sprawnie i bezpiecznie, komfortowo dla wszystkich. Pierwszy odcinek będzie zamknięty, ten odcinek będzie realizowany w pierwszej kolejności. Później domkniemy odcinek wzdłuż szkoły społecznej do wjazdu do kościoła. W następnym etapie ten odcinek wcześniej zamknięty będzie udostępniony dla ruchu. Zostanie zamknięta dalsza część do wjazdu do bramy do wojska i na sam koniec odcinek łączący Koszary z ulicą Kamienną. Zakres inwestycji tej podpisanej obejmuje drogę główną wjazdową, drogę pierwszą w lewo, czyli przy hotelu i drogę w prawo do połączenia z ulicą Kamienną. To jest nasz zakres. Ogólnie umowa przewiduje całość inwestycji na realizację, przewiduje 17 miesięcy. My ze swojej strony postaramy się tak poprowadzić inwestycje, aby w tym roku utrudnienia zakończyły się i tym samym postaramy się zakończyć w tym roku inwestycje. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dokładnie spojrzeć, nie ma problemu, wszystko zarówno na stronie miasta, więc tam można sprawdzić konkretny zakres inwestycji. Prosiłbym wszystkich słuchaczy, wszystkich mieszkańców miasta Zamość o zachowanie ostrożności na terenie inwestycji. Wiemy, że czasami utrudniamy życie, utrudniamy ruch. Wiemy, że wszystkim się śpieszy, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo podstawa.
1: Sezon na Kleszcze w pełni to też czas, w którym notuje się sporo zachorowań na boreliozę przenoszoną przez zakażone kleszcze. Pajęczaki bytują w lasach, łąkach, ale też w mieście, w parkach czy na terenach zielonych.
2: Stanisław Jasikowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu. No jest to choroba dosyć groźna, przenoszona przez kleszcze w wyniku ukłucia kleszcza. No człowiek może się zakazić, jeżeli kleszcz był zakażony. No z kolei kleszcze zakażają się, żerując na zwierzętach, a więc na ssakach, więc tutaj mogą być sarny, mogą być jelenie, mogą być małe gryzonie, które są zakażone. One wypijając krew zwierzęcia zakażają się, a jednocześnie mogą zakazić zwierzę, jeżeli same są zakażone. Więc to tak to krąży. Jeżeli człowieka kleszcz ukłuje, a jest zakażony, to również może dojść do zakażenia człowieka. Kleszcze bytują w środowisku roślinnym, a więc w lasach, na łąkach. Można spotkać praktycznie tam, gdzie jest zieleń, można się ich spodziewać i właściwie przez cały rok są kleszcze groźne. No może najbardziej atakują wiosną i na jesieni, ale również i zimą to widać po psach, które nawet i w styczniu przynoszą do domu często kleszcze, więc jest to w zasadzie choroba, która i zagrożenie, które grozi nam przez cały rok, jeżeli gdzieś tam poruszamy się w środowisku roślinnym, no więc tak jak mówię, łąki, lasy, pastwiska, jakieś inne użytki zielone. Jeżeli chodzi o tą chorobę, no jest to dosyć groźna choroba, ona przebiega w dwóch fazach. Najczęściej takim objawem to jest rumień wędrujący, który w miejscu ukłucia przez kleszcza po 7-10 dniach się pojawia. To jest taka czerwona albo sino-czerwona plama, która przekracza nad 5 cm. To już jest absolutny dowód i potwierdzenie, nie wymaga to badań, że osoba została zakażona tą właśnie bakterią Borrelia burgdorferi, która właśnie powoduje tą chorobę boreliozę. Druga faza boreliozy to już jest rozwój choroby, bo w tej pierwszej fazie to ten rumień, on tam się po jakimś czasie rozchodzi i zanika, no, ale już mogą wystąpić takie objawy jak zmęczenie, bóle mięśni, gorączka, ból głowy. Natomiast w drugiej fazie to już dochodzi do różnego rodzaju tej boreliozy, więc może to być neuroborelioza, może to być borelioza układu kostno-stawowego, układu krążenia, borelioza oczna. Więc tu przy neuroboreliozie to może wystąpić zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rzadziej zapalenie mózgu, zapalenie nerwów czaszkowych, porażenie nerwu twarzowego, więc to są tego typu objawy. Przy boreliozie układu kostno-stawowego no to mogą występować dolegliwości stawowe, zapalenia stawów na przykład. W przypadku boreliozy układu krążenia to może dojść do zapalenia mięśnia sercowego. W przypadku boreliozy ocznej to zapalenie spojówek, rogówki, błony naczyniowej oka. No więc to są takie następstwa tego zakażenia. Tutaj leczenie to jest jakaś antybiotykoterapia, ale to już jest, tak powiem, dziedzina, którą zajmują się lekarze. My już się tym nie zajmujemy. Także jeżeli chodzi o zapobieganie, więc tutaj za dużych możliwości nie mamy. Jeżeli gdzieś idziemy do lasu czy na łąki, no to wskazane jest wziąć tylko szczelną odzież. Można kupić jakieś środki odstarzające, prawda, przeciw kleszczom. No i po powrocie trzeba dobrze się obejrzeć całe ciało, bo zawsze możemy przynieść tego kleszcza, który gdzieś tam wniknie, nawet przez szczelne ubranie. A może być tak, że on będzie sobie chodził po mieszkaniu, bo takie przypadki też się zdarzają, że kleszcz gdzieś tam odpadnie z ubrania i idzie po ścianie albo po podłodze. To też trzeba mieć na uwadze, bo może dojść zakażenia drugi dzień, ale w domu, do ukłucia. Także to jest bardzo ważne, żeby po powrocie dokładnie sprawdzić całe ciało, czy czasami gdzieś on się nie przyczepił, bo szybkie, wczesne właśnie usunięcie kleszcza no daje dużą szansę, że do zakażenia nie dojdzie. Natomiast jeżeli on tam będzie bytował całą dobę, no to już może być dojść do zakażenia, jeżeli oczywiście był zakażony. A jednak tych zakażonych kleszczy, jak widać, jest niemało.
1: A co mamy zrobić, jeżeli już takiego kleszcza zobaczymy?
2: No, jak ktoś potrafi usunąć go sam, no to można. No. Są takie specjalne takie przyrządziki małe, plastikowe, którymi można, ale też można usunąć, jak ktoś potrafi normalnie ręką, czyli dwoma palcami odpowiedniego wziąć. No ale to już trzeba trochę poćwiczyć. Jak ktoś ma psa, to można poćwiczyć, więc no trzeba tak, żeby go nie urwać. No i nie zaleca się go czymkolwiek smarować, czy jakimś tłuszczem, czy dlatego, że on wtedy może zwymiotować do wnętrza ukłucia w tym, no i w ten sposób już absolutnie zakazić. Także, a jak ktoś nie potrafi sam, no to trzeba się udać do lekarza. Tam już doświadczone osoby usuną kleszcza, tak żeby go, właśnie chodzi o to, żeby go nie urwać, no, bo wtedy, jeżeli jest zakażony, to zakazi. Przekaże nam z treścią swojego wnętrza zakażenie.
1: Jeśli chodzi o wyciąganie takiego kleszcza, to tak wyciągamy czy wykręcamy?
2: To można różnie. Można pociągnąć normalnie, tylko go trzeba odpowiednio blisko skóry uchwycić i normalnie pociągnąć do siebie. On też bardzo ładnie wychodzi. To jest kwestia, że tak powiem, doświadczenia i techniki.
1: Jeśli chodzi o to zakażenie, panie dyrektorze, to one utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie?
2: To znaczy może lekką jednak tendencją rosnącą nieznacznie, bo jeżeli weźmiemy na przestrzeni powiedzmy kilkunastu lat, prawda, to tendencja jest rosnąca, aczkolwiek może też więcej jest teraz rozpoznań, większe doświadczenie też mają i lekarze, myślę, bo kiedyś jeszcze wcześniej to tej borelii było mniej i to na pewno było trudniejsze do rozpoznania. W tej chwili chyba jest tutaj lepiej. Natomiast no, kleszczy jest dużo, więc na pewno ta tendencja jest tak nieznacznie rosnąca, chociaż też trzeba przyznać, że świadomość jest wyższa. To już w tej chwili w boreliozie każdy słyszał, każdy wie, znaczy każdy, no generalnie jest to powszechna wiedza, że trzeba unikać kleszczy i trzeba uważać. Niektóre osoby no, też starają się nawet nie chodzić do lasu, nam takie osoby, więc żeby jednak tego kleszcza gdzieś tam nie złapać. To nie jest jakiś tam wzrost wielki, ale jednak no, nie ma jakiegoś spadku, prawda, tutaj. To mniej więcej ono się utrzymuje na jakimś tam podobnym poziomie, ale myślę, z tendencją nieznacznie może nad rosnącą. No.
1: Panie dyrektorze, a czy są jeszcze jakieś inne choroby, które przenoszą kleszcze?
2: Kleszcze mogą też przenosić wirusowe zapalenie mózgu.
1: A czy na boreliozę można umrzeć?
2: Pewnie można. Nieleczona borelioza, szczególnie neuroborelioza, może doprowadzić do śmierci.
1: O czym powinniśmy pamiętać, żeby jednak tego kleszcza nie złapać?
2: No, największe nasilenie to jest wiosna i jesień, ale trzeba mieć świadomość, że w zasadzie w każdym miesiącu, jeżeli zimy są łagodne, to też można przynieść kleszcza i może dojść do zakażenia. Natomiast jeżeli się uszczec, no to przede wszystkim szczelne ubranie, no i ewentualnie jakieś środki odstraszające, a przede wszystkim i kontrola później całego ciała, czy czasami nie przynieśliśmy z lasu właśnie kleszcza.
1: Panie dyrektorze, jeżeli na przykład ukąsi nas ten pajęczak i my nie wiemy, czy on był zarażony, czy nie zarażony, to czy mamy go ze sobą gdzieś zabrać, ewentualnie przynieść?
2: Do końca nie wiadomo, bo można próbować go, takie badania przeprowadzić. Niektóre laboratoria medyczne przeprowadzają. Można wykonać takie badania, chociaż też są różne opinie na ten temat, czy jest to w 100% pewne, że jednak do zakażenia nie dochodzi. Nie ma tutaj takich wskazań, żeby absolutnie łapać kleszcze i gdzieś tam badać, ale taka możliwość jest.
3: SK Zamość.
1: ZDK zaprasza do korzystania z licznych propozycji kulturalnych, w tym m.in. planowany Dzień Dziecka, Jarmark Hetmański czy konkurs na sztukę teatralną. Szczegóły już teraz.
4: Już za momencik, już za chwilę Dzień Dziecka. Jak wiemy, Dzień Dziecka odbywa się zazwyczaj 1 czerwca i ten dzień chcemy świętować z Państwem w Zamojskim Domu Kultury. Ba, chcemy świętować z tymi młodszymi i starszymi dziećmi przez 2 dni, 1 i 2 czerwca. A dlaczego? Będziemy świętować teatralnie, zapraszamy na teatralny Dzień Dziecka w Zamojskim Domu Kultury i zapraszamy na to wspólne świętowanie zarówno 1, jak i 2 czerwca o godzinie 17. 1 czerwca zobaczymy wspólnie spektakl, który nosi tytuł O czym marzą kulki. Jest to spektakl dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat i oczywiście ich opiekunów. I jest to spektakl taneczny Lubelskiego Teatru Tańca i Aslamowej. Jak wskazuje sam tytuł, będzie dużo o kulkach, czyli o figurach, o tym, jak całymi dniami można się bawić i skakać w powietrze, jak tytułowe kulki, albo latać jak ptaki. Będą też odpowiedzi na takie pytania, czy może jak kosmiczny statek, jak te kulki, lecieć w przestworza gdzieś i czy my się bawimy z kulkami, czy to może właśnie one bawią się z nami. No i czy można się z tymi kulkami zaprzyjaźnić. Myślę, że będzie kolorowo, energicznie, energetycznie i dynamicznie. Zapraszam całymi rodzinami, a spektakl został wyprodukowany przez Lubelski Teatr Tańca z udziałem artystów i artystek z Polski, Białorusi i Ukrainy. 2 czerwca. Nie pozostajemy tylko przy spektaklu o kulkach, ale zapraszamy na spektakl, który został wyprodukowany tutaj, stworzony przez grupę działającą w Zamojskim Domu Kultury, grupę teatralną Glosa. 2 czerwca o godzinie 17 w sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury po raz drugi będzie można zobaczyć spektakl Pułapka. Premiera była niedawno. Ja osobiście nie miałam okazji jej zobaczyć, także jestem niezwykle szczęśliwa, że 2 czerwca taka możliwość będzie. A tytuł spektaklu to Pułapka i jest to historia o względności. No, temat i pojęcie niezwykle trudne. Trudne, a definicja chyba jest jeszcze trudniejsza. O co może chodzić? No, opowieść będzie dwuwarstwowa, ponieważ zapraszamy dzieci w wieku 5 lat i starsze oraz oczywiście ich opiekunów, czyli na tyle atrakcyjnie jest skonstruowany ten spektakl, żeby każdy znalazł coś dla siebie. A rzecz dzieje się w lesie i nad problemami dotyczącymi człowieka pochylają się pies, kot, świnia, niedźwiedź i zając, a w te zwierzęce postaci wcielają się Barbara Czapiga-Androchomirecka, Marta Słomianowska, Justyna Nowińska, Diana Maciąg, Aleksandra Luchowska jako człowiek i Ewa Bajaka jako jedno z kolejnych stworzeń, zwierząt. Zapraszam serdecznie. Spektakl wyreżyserowała, przygotowała Grażyna Kawala, a scenografię przygotowała nasza koleżanka zespołowa i kolega Ewa Komorowska i Dariusz Łukasik. Zapraszam serdecznie. Czas trwania, jeśli niektórzy byliby zaniepokojeni, że to jest dla tak młodych widzów, to 45 minut, także idealny czas, żeby się skoncentrować i o tej względności posłuchać. A skoro o Dniu Dziecka mówiłam, to nie mogę nie wspomnieć o jednym z ulubionych przez dzieci warsztatów, czyli cyklu warsztatów Laboratorium Małego Naukowca, które prowadzi Iwona Włócik, nasza instruktorka. To są takie warsztaty, które odbywają się regularnie w Zamojskiej Akademii Kultury, w sali Wytwórnia Kultury i Iwonka, która się bardzo pieczołowicie przygotowuje do eksperymentów, które są podczas tych warsztatów wykonywane. Już widzę, że czyta i niezwykłości dla uczestników w wieku 7-12 lat przygotowuje, a wiem, że już jest stała grupa odbiorców. Wielkimi krokami zbliża się 32. Jarmark Hetmański, Festiwal Produktu Lokalnego Smaki Zamościa i Roztocza. My oczywiście jesteśmy już gotowi. Stoiska na Rynku Wielkim i nie tylko mamy rozplanowane. Mamy zgłoszonych około 100 wystawców z asortymentem przeróżnym, z produktami spożywczymi, tymi regionalnymi, jak miody z Roztocza, jak wypieki stąd, ale też i wędliny. Naprawdę obfitość produktów spożywczych, mnóstwo rękodzieła. Już zapowiedzieli się także kolekcjonerzy, którzy w liczbie 30, a czasami 40 przybywają na Jarmark Hetmański. No i spora grupa twórców ludowych. A kiedy? 6 i 7 czerwca spotykamy się na Rynku Wielkim, przede wszystkim na Rynku Wielkim, bo tam wszyscy wystawcy będą zgromadzeni i na scenie będą się działy różne rzeczy. Na scenie, drodzy Państwo, program oficjalny rozpoczniemy o godzinie 12, goszcząc na scenie pana prezydenta, ponieważ wydarzenie odbywa się pod patronatem pana prezydenta Rafała Zwolaka, a później już wielka uczta, głównie muzyczna. Pierwszego dnia towarzyszyć nam będzie również konkurs potraw, o czym powiem za chwilę, a muzycznie kapela Fajerka, koncert Rainera Marinero, koncert flamenco odbędzie się na scenie oraz koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego i tutaj jeszcze serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy na próbę otwartą tego samego dnia, 6 czerwca w Zamojskim Domu Kultury. Jeśli ktoś z Państwa gra na instrumencie, ma więcej niż 15 lat, to na taką próbę otwartą, o której przeczytać oczywiście u nas, może się udać, nawet bez zgłaszania się, po prostu przyjść do Zamojskiego Domu Kultury. Koncert orkiestry Jarmarku Hetmańskiego, czyli możliwość sprawdzenia później tych nabytych umiejętności od razu na scenie Rynku Wielkiego o godzinie 19.30, a o godzinie 21.00 koncert Boom Boom Orkestra. Wielka gwiazda w tym roku, muzyka bałkańska, dużo instrumentów dętych, dużo energii. Myślę, że nie ustoją Państwo w miejscu, patrząc na to, co działo się chociażby na koncercie we Włodawie w ubiegłym roku. No, drodzy Państwo, było trudno znaleźć miejsce do tańczenia, także o 21.00 tańczymy z Boom Boom Orkestar. A 7 czerwca bardziej na ludowo, ponieważ będziemy prezentować laureatów konkursu, dwóch konkursów. konkursu Folk Młodym Głosem i konkursu Folk Młodym Krokiem. Mam nadzieję, że licznie oklaskiwać będzie, gromkie brawa będzie słychać ze strony publiczności, czyli bliskich i instruktorów tychże zespołów lub solistów, a może i duetów występujących na obu konkursów, które już za chwilę, bo w tym tygodniu właśnie w Zamojskim Domu Kultury o godzinie 14 zapraszam na koncert zespołu Pieśni i Tańce Zamojszczyzna, a o godzinie 18 na koncert zespołu Krokę. I myślę, że to jest wydarzenie dość niezwykłe, patrząc na gwiazdę jarmarku, bo Krokę, ci którzy z Państwa, którzy jeszcze nie znają tego zespołu, jest to zespół niezwykle znany, który koncertuje dużo również za granicą i gra muzykę klezmerską. A wielki rozkwit zespołu, jego kariera międzynarodowa zaczęła się od spotkania ze Stevenem Spielbergiem i zaproszeniem Stevena Spielberga do Jerozolimy, gdzie Krokę wystąpił podczas uroczystości Survivors Reunion, a później współpracował m.in. z Peterem Gabrielem i nagrał też ścieżkę dźwiękową do filmu Davida Lyncha. Myślę, że takiego koncertu w Zamościu nie było i nie można go przegapić. Widzimy się zatem przez cały jarmark hetmański, bo jarmark trwa od godziny 9 do 21, natomiast na tym koncercie zespołu Krokę widzimy się o godzinie 18 7 czerwca. W tym roku, śladem roku ubiegłego, rozwijamy strefę warsztatową jarmarku hetmańskiego i od godziny 12 do godziny mniej więcej 16.30 zarówno 6 jak i 7 czerwca będzie można wziąć udział w warsztatach z twórcami ludowymi. W tym roku będzie do wykonania makrama ziołowa, filcowanie na sucho, szydełkowe, można będzie się nauczyć szydełkowych podstaw, haftu krzyżykowego, robienia kwiatów z krepiny oraz wykonać będzie można figurki drewniane. O twórcach ludowych, którzy te warsztaty będą prowadzić, mogą Państwo przeczytać u nas na stronie oraz w mediach społecznościowych. Warsztaty są bezpłatne, natomiast liczba miejsc jest ograniczona i w warsztatach będzie można wziąć udział na zasadzie kto pierwszy na rynku wodnym się spotykamy, jeśli chodzi o strefę warsztatową. Kto pierwszy, ten lepszy, ten będzie miał możliwość wziąć udział w warsztacie. Także zachęcam gorąco, od godziny 12, 6 i 7 czerwca ruszają warsztaty na rynku. Udział w warsztatach to jest nie lada gratka. Po pierwsze, można się spotkać przy wykonywaniu czegoś w przestrzeni naszego miasta. Takich warsztatów jest u nas bardzo mało. Po drugie, w warsztatach może wziąć udział każdy, niezależnie od umiejętności. Po trzecie, warsztaty są bezpłatne, co też nie jest bez znaczenia, bo zazwyczaj takie warsztaty, drodzy Państwo, są dość kosztowne. A po kolejne i myślę, że najistotniejsze, to jest to, że tych umiejętności można się nauczyć od osób niezwykle doświadczonych, którzy się specjalizują w tego rodzaju działaniach, które wymieniłam. I twórcy ci są twórcami ludowymi, tradycyjnymi najczęściej, czyli musieli pozyskać te umiejętności na odpowiednich warunkach, zgłosić się do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pozyskać legitymację. Ci twórcy w dużej mierze są związani z Klubem Twórców Ludowych działającym przy Krasnostawskim Domu Kultury. I myślę, że spacer i oglądanie stoisk podczas jarmarku hetmańskiego albo wysłuchanie koncertu to jest super rzecz. Natomiast wzięcie udziału w warsztacie to jest coś, co z Państwem zostanie, bo mam nadzieję, że te umiejętności będą Państwo chcieli doskonalić czy na innych warsztatach, czy w swoim zaciszu domowym. A z każdego warsztatu wyjdą Państwo z konkretną umiejętnością. Te warsztaty niejako przychodzą same do Państwa, bo można się na nie, mówiąc kolokwialnie, natknąć na rynku wodnym. Także jedyne, co trzeba zrobić, to skierować tam swoje kroki. A skoro czerwiec, to zaraz zaczniemy lato. A jeśli lato, to myślę, że wydarzenie, jakim jest Noc Świętojańska, myślę, że z tym momentem się Państwu kojarzy. Na Noc Świętojańską już mogę zapraszać, bo Noc Świętojańska odbędzie się 20 czerwca w Parku Miejskim wieczorem. Natomiast w tym momencie chciałabym zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach dla młodzieży. Są warsztaty, które mają charakter teatralno-muzyczno-taneczny i one przygotowują młodzież do tworzenia scenariusza Nocy Świętojańskiej. Warsztaty prowadzi zawsze Kapela Batareja i są przeznaczone dla młodzieży w wieku 15-19 lat. Warsztaty odbędą się 18 czerwca, 19 czerwca i 20 czerwca w trakcie dnia, a później już wieczorem będzie możliwość prowadzenia tych warsztatów z całą grupą, która te warsztaty będzie przygotowywać pod kierunkiem i opieką Kapeli Batareja. Także serdecznie zapraszam. Karty zgłoszenia są do pobrania u nas na stronie. Wymagane jest też podpisanie zgody przez opiekuna, jeśli uczestnik jest niepełnoletni. I gwarantuję, że udział w tych warsztatach to jest nie tylko zdobywanie umiejętności i przebywanie w fajnej grupie swoich rówieśników, ale też super zabawa. Także zapraszam serdecznie już teraz do zapisów, do warsztatów, które pozwolą później przeprowadzić Noc Świętojańską. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, który towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu i jest to konkurs, który się nazywa Szukamy Polskiego Szekspira. Wszyscy Państwo, którzy piszą lub mają ochotę napisać coś, a nie mieli do tej pory okazji przedstawić swoich dzieł, mogą wziąć udział w tym konkursie. Konkurs polega na tym, że szukamy twórcy, który chce się podzielić z nami tym, z czego doświadczył, tym, co go wzrusza, porusza. Jest to już, drodzy Państwo, 26. edycja dla każdego pasjonata teatru i literatury. W tym konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Zamojszczyzny, powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i chrubieszowskiego. Treść nie jest określona. Ważne, żeby podzielili się Państwo tym, co Państwa w jakiś sposób dotyka. Wydrukowany egzemplarz sztuki napisanej do tego konkursu należy dostarczyć do 13 czerwca z dopiskiem Szekspir do Zamojskiego Domu Kultury. I w jaki sposób należy opakować tę sztukę, to wszystko znajdą Państwo, cały opis wytycznych na stronie Zamojskiego Domu Kultury. Konkurs towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu. A nagrodzeni laureaci, wyróżnieni, będą mogli znaleźć opublikowany fragment czy też całą sztukę, w zależności od liczby stron, w Zamojskim Kwartelniku Kulturalnym. Dzięki obecności Kamili Niemczuk w Zamojskim Domu Kultury, nie wiem, czy Państwo zauważyli, myślę, że tak, zwłaszcza jeśli Państwo są seniorami, zaktywizowała się bardzo ta grupa w naszym mieście. Powstała taka inicjatywa jak Kulturalne Piątki, czyli możliwość uczestniczenia w projektach kulturalnych w różnych instytucjach kultury. 29 maja o godzinie 11 spotkanie, wykład, które odbędzie się w Książnicy Zamojskiej w Galerii X, drugie piętro Libris, Książnica, to przypominam, ulica Kamienna 20, i będzie to wykład Agnieszki Pieli na temat Jadwigi Stańczakowej. To jest ta poetka, która związana była z Mironem Białoszewskim. Ta poetka od Mirona, ale myślę, że spokojnie można powiedzieć, że wielka Jadwiga Stańczakowa, nawet bez wspominania, że to właśnie ta od Mirona. Agnieszka Piela, pracownik Książnicy Zamojskiej, ale też wieloletnia dziennikarka. Myślę, że będzie niezwykle ciekawie. 29 maja, godzina 11, dla wszystkich aktywnych seniorów spotkanie w Książnicy Zamojskiej.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: Eska Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny Radia Eska Zamość. 26 maja w Łukowej w powiecie biłgorajskim odbyły się uroczystości podsumowujące działania ratowniczo-gaśnicze w Puszczy Solskiej. Uroczystość została połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, będący wyrazem uznania dla strażaków i wszystkich osób zaangażowanych w akcję. Tego dnia odbyła się msza święta, odprawa, konferencja prasowa, były też wystąpienia i odznaczenie osób zaangażowanych w akcję. To krótka relacja z tego wydarzenia.
3: Eska Zamość.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień to podsumowanie działań w Puszczy Solskiej. Dokładnie 2 tygodnie temu zakończył się pożar, który trwał tydzień. Ja z mojej perspektywy chciałbym nawiązać do świetnej organizacji, akcji i współpracy wszystkich służb i instytucji. To ogromna zaleta tych działań i dzięki temu udało się nam ograniczyć już w kolejnym dniu, gdy pojawiły się śmigłowce, pojawiły się ogromne ilości zastępów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, żołnierzy, policji, leśników oraz wielu innych wspierających nas instytucji, a nawet społeczeństwa lokalnego osób, które spowodowały, że to wspólne działanie doprowadziło do ograniczenia już ostatecznego frontu pożaru i prowadzenia w kolejnych dniach już raczej działań dogaszających i co najważniejsze, nie doprowadzenia do tego, że spalone zostałyby domostwa, czy zagrożone by zostało życie i zdrowie ludzi w miejscowości Józefów, do której niestety front pożaru zbliżał się nam ze względu na ogromną suszę, małą wilgotność i bardzo dużą szybkość wiatru, który w porywach dochodził do 70 km na godzinę i bardzo mocno nam utrudniał te działania. Ta współpraca wszystkich służb i działania z powietrza śmigłowców, które dokonały ponad 1000 zrzutów, były to 2 śmigłowce Black Hawk z policji, 7 śmigłowców z lasów państwowych oraz 4 dromadery oraz działania z ziemi. Tak naprawdę ponad 3000 strażaków, którzy przez te 7 dni się tutaj wymieniali i rotowali oraz około 700 innych służb, pracowników czy też funkcjonariuszy, doprowadziło właśnie do skutecznego zamknięcia tego pożaru w jego przestrzeni, nie doprowadzenia do przesunięcia na inne oddziały leśne, czy to ze strony wschodniej, czy to przez drogę wojewódzką ze strony zachodniej. My absolutnie nie zakańczamy tutaj naszych działań, jeśli chodzi o kwestie wyciągnięcia wniosków i to spotkanie dzisiejsze miało ku temu cel, by zebrać informacje, w którą stronę pójść, jak się rozwijać i jakie podejmować kolejne działania. Już odbyło się 12 maja, w dniu zakończenia działań. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji, które dotyczyło właśnie zoptymalizowania wykorzystania śmigłowców podczas tego typu działań. I 21-22 maja odbyły się ćwiczenia modułów GFFF, które są absolutnie kluczowym elementem właśnie w gaszeniu pożarów lasów z ziemi. Moduły rozwijane są w Polsce. Obecnie mamy już 7 województw, w których tego typu moduły funkcjonują. Mamy już też certyfikację europejską modułu GFFF Poland, który może realizować zadania w całej Europie i na całym świecie tak naprawdę. Będziemy absolutnie je rozwijać. To jest doświadczenie tych ludzi, ekspercka znajomość tego typu różnych trudnych sytuacji oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt po to, by ta efektywność i optymalizacja działań była jak najlepsza. Dużo przed nami planów, dużo działań, a doskonale wiemy, że susze nawiedzają nasz kraj i Europę coraz bardziej. Pożary są coraz częstsze. Od początku roku już mieliśmy ponad 4000 pożarów lasów. To pokazuje, z jaką skalą się mierzymy, więc musimy być przygotowani, dlatego te nasze działania tak mocno zintensyfikowane w tym kierunku. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Mówi podsekretarz stanu, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała.
6: To ważne spotkanie dzisiaj podsumowujące tą część techniczną, wyciągnięte wnioski, ale też no, takie strategiczne myślenie, to o czym powiedział pan komendant. My do tej pory statystycznie mamy mniej więcej około 7000 pożarów w lasach w Polsce, z czego większość z tych pożarów to są pożary, które nie rozprzestrzeniają się dalej niż mniej więcej połowa powierzchni boiska piłkarskiego. Ale zdarzają się takie sytuacje jak ta. Ten pożar w Puszczy Solskiej był według naszych danych 4. największym pożarem w lasach. Ponad 1100 hektarów lasu. To pokazuje, ta susza, z którą mamy do czynienia, szanowni państwo, jest jednym z najpotężniejszych wyzwań dzisiaj, bo my musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać wodę w środowisku. Ta woda naprawdę ma istotne znaczenie pod kątem wilgotności gleby czy ściółki leśnej. Widzimy to na przykładzie niedalekiego Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie w takiej przestrzeni naturalnej, zostawionej w przyrodzie, możemy obserwować, co się dzieje. I tam dane dzisiaj hydrologiczne pokazują, że na przestrzeni ostatniej dekady poziom wód gruntowych obniżył się od 2 do 4 metrów, szanowni państwo. Nasze służby, Lasy Państwowe, nasi eksperci od pożarnictwa byli obecni przez cały czas tego pożaru. Byli dzisiaj też na podsumowaniu, wymieniając się wnioskami, wymieniając się perspektywami do działania na ten najbliższy czas. My tutaj w województwie lubelskim, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, będziemy realizować też projekty dotyczące retencji wody w lasach. Między innymi właśnie w nadleśnictwie Józefów. Tam taki projekt będzie prowadzony. To jest projekt, który realizujemy w ponad 150 nadleśnictwach w całej Polsce. Nadleśnictw mamy prawie 430, gdzie chcemy w naturalny sposób zatrzymywać wodę w lasach. Taka naturalna, mała retencja. Dzisiaj mówili o tym strażacy, bardzo istotna była bliskość też tego dostępu do źródła wody przy tym pożarze. I takie mniejsze, niekoniecznie ogromne obiekty, ale takie mniejsze obiekty, średnie obiekty z wykorzystaniem naturalnej przestrzeni, gdzie ta woda jest gromadzona, one mają też niezwykle istotne znaczenie pod kątem właśnie takich akcji pożarniczych. My musimy zrobić wszystko pod kątem strategicznym, ale oczywiście te zmiany klimatyczne, postępująca susza, ta niestabilność okresów opadów, to, że teraz jest ponad 4000 pożarów, nie mamy nawet końca maja, szanowni państwo, jeszcze. Oczywiście ten okres wiosenny zawsze jest dosyć wrażliwy, jeśli chodzi o przesuszenie traw i tak dalej. Natomiast dzisiaj ta współpraca z poziomu samorządowego, jednostek wojskowych, które wspierały, straży pożarnej państwowej, ochotniczej, jednostek leśnych, służb parkowych, wojewody, ministerstw, no to tutaj to się sprawdziło, ta współpraca się sprawdziła i dzisiaj takim największym wyzwaniem z naszej perspektywy służb środowiskowych w odpowiedzi też na te zmiany klimatyczne i przy wsparciu tych działań jest właśnie to, żebyśmy za wszelką cenę próbowali zatrzymywać wodę w środowisku. Tutaj też chodzi o nadleśnictwo, rozmawialiśmy już wstępnie na temat no też pewnej dywersyfikacji gatunkowej niektórych drzewostanów. Mamy tu około 95% sosny, pojawia się trochę brzozy. Lasy Państwowe będą pracować też na takim projektem wprowadzania trochę innych drzewostanów tam, gdzie się da. Projektowany rezerwat na koniec, o którym chciałem jeszcze powiedzieć, rezerwat Długie Bagno, który w części uległ, w mniejszej części, ale uległ też spaleniu, około 170 hektarów. My chcielibyśmy, żeby ta część, te około 170 hektarów tego projektowanego rezerwatu przyrody, który w dużej części zachował jeszcze bardzo cenne wartości środowiskowe, żeby tam stworzyć właśnie taką powierzchnię referencyjną. Mamy kilka takich powierzchni referencyjnych w Polsce, gdzie wspólnie z naukowcami obserwujemy, jak ta przyroda się odbudowuje po pożarze, jak bioróżnorodność wraca, jakie gatunki naturalne wchodzą na te tereny, żebyśmy mogli też podejmować dobre decyzje w kontekście dalszego planowania, jeśli chodzi o rozwój drzewostanu i przywrócenia też w tej części gospodarczej, tej gospodarki leśnej, która też niewątpliwie tutaj ucierpiała.
1: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Dla każdego, kto zjawił się na miejscu, ogromne wrażenie robiły naprawdę zasoby sprzętowe. Z jednej strony to, co się wydarzyło w późnych godzinach popołudniowych, z drugiej strony o godzinie 21, kiedy dostaliśmy informację o tragicznej śmierci pilota, to były te momenty, kiedy zapadły decyzje, że wszyscy udamy się na miejsce, a wszystko, co się wydarzyło w ciągu kilkudziesięciu godzin później, pokazało, że no, z Warszawy nie dałoby się rady dowodzić tą akcją i wszystkie decyzje, które były podejmowane i przez ministra Kierwińskiego, i przez komendanta Kruczka, i przez obecnego tutaj ministra Laśniakiewicza, musiały być podejmowane tutaj, na miejscu. One dotyczyły bardzo wrażliwych tkanek, one były obliczone na czas, dlatego że wymagały czasami dziesiątek, czasami jednostek minut, dotyczyły ewakuacji lub jej braku, adekwatnego dopasowania zasobów kadrowych, sił, środków, więc to prawda. Natomiast jako szef obrony cywilnej na poziomie województwa i te wszystkie zadania, które wynikają z ustawy, udało się mieć pod kontrolą właśnie dlatego, że współpraca z lokalną społecznością, z lokalnymi samorządowcami była cały czas. W pewnym momencie byliśmy faktycznie na blisko takiej decyzji ewakuacji, ale można było wszystkie te procedury, które przecież są i funkcjonują, sprawdzić w boju i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, i powiatowe, i gminne centra zarządzania kryzysowego stanęły na wysokości zadania i mogliśmy zadbać o bezpieczeństwo obywateli z jednej strony, tak aby prewencyjnie podejmować mądre decyzje, że faktycznie nie trzeba tych ludzi ewakuować, jeżeli ich bezpieczeństwo nie jest bezpośrednio.
7: Tak, jeśli chodzi faktycznie o katastrofę, to jedna osoba poniosła śmierć, to było pierwszego dnia w wyniku wypadku dromadera. Później cztery osoby, ale to były delikatne, albo potrucia, albo gdzieś tam pewne obtarcia. Nic poważnego, te osoby po weryfikacji trafiły do domu, więc tutaj nic się nie stało. Jeśli chodzi o kwestie sprzętowe, no to zbieramy oczywiście dane. Trzeba otworzyć sprzęt, w szczególności sprzęt, armaturę wodną, węże pożarnicze, ubrania, dywany, bo też się pojawiły pewne awarie samochodów drobne. To wszystko weryfikujemy. Komenda Wojewódzka w Lublinie zbiera te informacje, jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną. Mniej więcej skalę już mamy. Teraz kwestia oczywiście zdobycia tego sprzętu z różnych źródeł. Tutaj też już mamy koncepcję, jak go uzupełnić. Więc to wszystko się dzieje. To jest dopiero dwa tygodnie po, więc te podsumowania jeszcze trwają i sama analiza taka profesjonalna, dokument, który będzie weryfikował wszystkie aspekty tej akcji, od operacyjnych właśnie po sprzętowe, również jest opracowywana i również będzie później wykorzystywana do celów szkoleniowych oraz kolejnych wniosków z tego zdarzenia, byśmy wykorzystali to zdarzenie jak najlepiej. Jeden samochód z OSP Korytków, tak, który był już bardzo wysłużonym samochodem. Dostaliśmy informację, że podczas powrotu ze zdarzenia ten samochód no, nie nadaje się już do naprawy, ale tak jak mówię, to już też kwestia jego długiej eksploatacji. Tutaj też już podjęte zostały działania i samorządu, i też z naszej strony, by wspólnie wesprzeć tą jednostkę OSP, by można było samochód wymienić. Jeśli chodzi o pozostałe samochody, to drobne rzeczy typu drobne usterki, czy też pewne zarysowania.
6: 1157 hektarów to jest ten obszar, który uległ pożarowi. Tam w zasadzie częściowo też są lasy prywatne. W większości to są lasy w zarządzie Lasów Państwowych. Na tym terenie, na tej części zarządzanej przez Lasy Państwowe też znajdował się projektowany rezerwat przyrody, długie bagno. My chcielibyśmy w ramach tych prac odtworzeniowych zostawić taką powierzchnię referencyjną tych około 170 hektarów projektowanego rezerwatu jako takie miejsce, gdzie będziemy obserwować naturalny proces odbudowania lasu. W tej części gospodarczej trwa szacowanie, trwa analiza. Trzeba tę analizę szybko przeprowadzić. To oczywiście jest niezwykle istotne z punktu widzenia całego planowania. No dzisiaj trzeba będzie część tych drzewostanów stopniowo usuwać, zastanowić się też nad kwestią wykorzystania tego materiału, na ile część tego surowca drzewnego nadaje się, do czego się nadaje. No i oczywiście rozpocząć cały proces odnowienia. Tak jak powiedziałem, no w większości to będą lasy gospodarcze, więc to będzie kwestia adaptacji konkretnych gatunków, no głównie sosna, bo ta sosna jest gatunkiem dominującym tutaj, ale będziemy też szukać takich rozwiązań, które nadleśnictwo już opracowuje, wprowadzania też innych gatunków, dlatego potrzebujemy takich miejsc referencyjnych, żeby obserwować, jakie gatunki z punktu widzenia funkcjonowania lasów państwowych, z punktu widzenia też tych gleb, które tutaj się znajdują, no będą się dobrze przyjmowały, więc to jest niezwykle istotne. No, tak jak powiedziałem, jeszcze jest trochę wcześnie, będziemy to szacować, to trochę potrwa, ten obszar w zarządzie lasów państwowych jest większy, a łącznie, tak jak powiedziałem, to jest ponad 1100 hektarów, więc to jeszcze trochę potrzebujemy czasu, żebyśmy dokładnie określili, bo część tych drzewostanów no, jest trochę bardziej zniszczona, część trochę mniej, no musimy zobaczyć, jak to finalnie będzie wyglądało na całej tej powierzchni ponad tych 800 hektarów, które są w zarządzie lasów państwowych. I jedną z najbardziej istotnych kwestii jest to, że tutaj w Puszczy Solskiej macie Państwo absolutnie perełkę, jeśli chodzi o całą polską przyrodę, bo mamy tutaj miejsca bytowania głuszca, chociażby i właśnie na terenie tego projektowanego rezerwatu, długie bagno, tam mieliśmy przynajmniej kilka takich tokowisk, gdzie głuszce bytują, więc to jest niezwykle ważne, żeby zachować te miejsce. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tak krótkim okresie jeszcze dokładnie sprawdzić, jakie te szkody są, na przykład w kontekście Głuszca, ale mamy tutaj też dzięcioła czarnego, mamy suweczkę, więc jakby no, dużo gatunków ptaków, te ptaki bardzo mocno też ucierpiały, co do tego nie mamy wątpliwości, gady, płazy i ptaki, zwłaszcza, że był okres lęgowy. Dlatego właśnie potrzebujemy zobaczyć, zwłaszcza w tym obszarze projektowanego rezerwatu, w jaki sposób na przykład Głuszce będą w stanie dalej funkcjonować, no bo częścią, taką tożsamością przyrodniczą jest tego miejsca i tu przyjeżdżają przyrodnicy z całej Polski i z Europy, żeby obserwować te tłokowiska Głuszca, więc no na pewno to trzeba zrobić wszystko, żeby zachować to miejsce.
1: Mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
8: Jeśli chodzi o zdarzenie rozpoczęło się 5 maja. O godzinie 15.05 było zgłoszenie, pojawiły się jednostki OSP na miejscu, później PSP. No i akcja miała pewną dynamikę oczywiście rozwoju. Dysponowanie było na bieżąco, ale okazało się, że w krótkim czasie doszło do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru. I już bardzo szybko Lasy Państwowe zadysponowały na miejsce działań gromadera, później śmigłowca. No tutaj niestety doszło do tragicznego wypadku. Przy drugim zrzucie doszło do wypadku gromadera, gdzie pilot poniósł śmierć. Myśmy, widząc rozwój pożaru, jako kierownictwo również podjęli decyzję, że udamy się na miejsce zdarzenia. Najpierw pojawił się zastępca, później dojechałem ja, kierownictwo ministerstwa, najpierw pan minister Kierwiński, później pan minister Sienkiewicz i wiele dodatkowych osób, które wspierały nas bardzo mocno w tym procesie decyzyjnym oraz współpracy wszystkich służb i instytucji, bo tutaj naprawdę uważam, że było to wręcz modelowe. Ja zarządzałem swobodnie swoimi zasobami, a wszystkie kwestie, które potrzebowaliśmy, zwłaszcza z innych instytucji, służb, miałem wokół siebie osoby, które wspierały, pomagały, nie było absolutnie tutaj żadnych problemów. W tym, by w miarę szybko zorganizować te dodatkowe zasoby, które według sztabu, według kadrów poszczególnych były konieczne na miejscu akcji, by zoptymalizować proces gaszenia i nie doprowadzić do tego, by ten pożar się nam rozwinął. Pożar trwał dokładnie tydzień, 12 maja, też w godzinach popołudniowych doszło do jego już całkowitego ugaszenia, zweryfikowania metr po metrze tak na terenu, w którym gasiliśmy. To była sytuacja związana z tym, że pod glebą wiele korzeni, wiele tych przestrzeni torfowych nadal się paliła, bo tam wysoka temperatura. Ogólnie pożar był bardzo trudny, bo jak wyjechaliśmy na miejsce, był to pożar wierzchołkowy, czyli nie tylko powierzchnią lasu, ale także wierzchołkami. Ze względu na dużą dynamikę zmieniającego się wiatru, dużą jego porywistość, rozprzestrzeniał się on bardzo szybko ponad głowami ratowników, co dodatkowo powodowało ogromne niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia. Na tym polegała również trudność w zarządzaniu tym akcją, by nie doszło do kolejnych tragedii związanych właśnie z życiem ratowników. Środa, kolejny dzień, to był 6 maja, był dniem najbardziej takim dynamicznego rozwoju, właśnie ze względu na bardzo silne porywy wiatru, to było około 84 metrów na godzinę. Pożar rozprzestrzeniał się nam praktycznie do godzin wieczornych. Na szczęście mieliśmy już drugiego dnia bardzo duże siły, środki na miejscu. Działaliśmy w szczególności z powietrza, ale też jak widać, ziemi, przebudowując miejsca odcinków bojowych, w których one się znajdowały. Ze

0: tak by bronić, po pierwsze, przedostanie się pożaru w stronę zabudowań, ale również przez drogę wojewódzką i dalej w kompleksy leśne na wschód. Więc zadanie było bardzo trudne. Do późnych godzin wieczornych realizowaliśmy zrzuty z powietrza oraz właśnie gaszenie z powierzchni po to, by nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się pożaru na te dalsze miejsca. Ja bym jeszcze poprosił tą wcześniejszą. Jak widzimy, PSP 381 pojazdów, 1487 osób, OSP 262 pojazdy, 1669 osób, sumarycznie przez ten cały tydzień 643 pojazdy, 3156 ratowników. Dodatkowo policja, 44 pojazdy, 429 osób, lasy państwowe, 39 pojazdów, 50 osób, Wojska Obrony Terytorialnej, 36 pojazdów, 296 osób. Prawie 4000 współpracujących ze sobą służb i tutaj nie wliczam jeszcze osób, które były zaangażowane lokalnie. To są samorządy, to są osoby, które wspierały nas, jeżeli chodzi o dostarczanie wody, dostarczanie posiłków oraz wsparcie w różnych sposobach. Realizowaliśmy działania gaśnicze, tak jak już powiedziałem, z powietrza, tu bym poprosił kolejny slajd. I to było absolutnie kluczowe dla rozwoju pożaru oraz zatrzymywania jego rozwoju. W trudnych, trudno dostępnych miejscach zrzuty z powietrza powodowały, że mogliśmy go ograniczać bez wprowadzania ludzi, czyli to bezpieczeństwo ratowników było tutaj zachowane. Mieliśmy na miejscu już od godzin porannych jednego kołka policji, drugi doleciał w godzinach południowych. Również dolatywały na bieżąco śmigłowce zasobów państwowych. Sumarycznie mieliśmy na miejscu 7 oraz gromadery zasobów państwowych. Sumarycznie to jest 12, ale to było 13 statków powietrznych. I dokonaliśmy ponad 1000 zrzutów. 1400 metrów sześciennych zrzuconej wody na teren pożarzyska. I to tak naprawdę była głównie praca wykonana właśnie tego kolejnego dnia w środę. I to absolutnie zdecydowało o tym, że udało się ten pożar ograniczać i było dla nas ogromne wsparcie. Kolejne oczywiście działania były prowadzone z ziemi przez kompanie gaśnicze, które przyjechały tu z kilku województw sumarycznie. Oprócz województwa lubelskiego było 9 województw zaangażowanych, czy to moduły GFFF, czy kompanie gaśnicze, czy kompanie logistyczne dojechały tutaj do nas w ramach centralnego odwodu operacyjnego, by nas wspierać. Więc prowadzenie działań z ziemi było tutaj absolutnie równie ważne oraz prowadzenie już później działań przez moduły GFFF, które, tak jak powiedziałem, metr po metrze weryfikowały te zarzewia pożaru, tak by nie doszło przy ponownych podmuchach wiatru do jego rozprzestrzenienia się ze względu na wysoką temperaturę, suszę i niską wilgotność. Tutaj absolutnie ważna, jeśli chodzi o pracę śmigłowców, jest efektywność ich wykorzystania. Dlatego podjęliśmy też już pewne rozmowy na ten temat. Na miejsce akcji, tak jak mówiłem, udał się minister spraw wewnętrznych, pan Marcin Kierwiński, pan wiceminister Wiesław Leśniewicz, pani wiceminister klimatu wojewoda lubelski i kierownictwo Komendy Głównej oraz Komendy Wojewódzkiej. Pomysłów i koncepcji do dalszego rozwoju i usprawniania tego sposobu gaszenia będziemy tworzyć długoterminową strategię rozwoju lotnictwa podległego MSWiA właśnie pod kątem tych typowych działań ratowniczych, tak by ta współpraca wszystkich naszych służb, Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej była optymalna. Chodzi tutaj oczywiście głównie o ćwiczenia wspólne, tak by dogrywać się i by jak najszybciej, jak najlepiej, jak najbardziej efektywniej dostarczać wodę na miejsca pożaru. Tutaj chodzi o miejsce zrzutów, chodzi o szybkość przelotu śmigłowca, czym szybciej będzie w stanie wodę dostarczyć na miejsca pożaru, tym więcej w ciągu danego czasu zrobił przelotów. Tutaj mieliśmy bardzo dobrą efektywność ze względu na bliskie położenie zbiornika wodnego. Dosłownie w kilka minut czy 4 minuty śmigłowiec był w stanie zrobić jeden przelot i zrzucić wodę na front pożaru.
1: Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo trudną akcją, ponieważ spalanie lasu przebiegało powierzchniowo, wierzchołkowo, podpowierzchniowo. Silny wiatr, wysoka susza, wiele dni bez deszczu, niska wilgotność powodowały, że front pożaru przesuwał się bardzo dynamicznie. Już pierwszego dnia, gdy przyjechaliśmy tutaj w środku nocy z panem ministrem, za co serdecznie dziękuję, bo to wsparcie i pomoc w dysponowaniu innych sił, czy też prośby do innych instytucji tutaj były ogromnym wsparciem i mogliśmy się skupiać tylko i wyłącznie na zamiarze taktycznym, jego określaniu, zmianie miejsc dysponowania sił i środków, odcinków bojowych i dostosowywania się do zmiany, dynamicznej zmiany sytuacji. Ta ogromna determinacja was wszystkich, bycie tutaj wewnętrznie, ten związek emocjonalny i odczuwanie tych wszystkich emocji, tego zapału, tej motywacji jest naprawdę czymś ogromnym. Przy okazji obciążenie ogromne związane z podejmowaniem decyzji. Oczywiście informacji było bardzo wiele od ekspertów, od osób, od osób, które przynosiły informacje, czy meteorologiczne, czy z dronów, więc ta obserwacja przebiegu i dynamiki zmiany była na bieżąco, ale oczywiście siły i środki musiały odpowiednio być rozdysponowywane, by osiągać jak najlepszy efekt. Statki powietrzne, one były tutaj absolutnie zmieniające całe podejście do działań, ponieważ miejsca trudno dostępne, gdzie nie trzeba było wysyłać dzięki nim ludzi, można było zrzucać wodę i gasić ten front pożaru szybko przemieszczający się. I faktycznie w środę rano wydawało się, że po nocy udało się już pożar opanować, jednakże zmieniające się warunki atmosferyczne spowodowały, że musieliśmy przelokować siły i środki, zmienić zamiar taktyczny, ale wieczorem po bardzo, bardzo trudnym dniu, dzięki waszej determinacji, dzięki pomimo ogromnego zmęczenia, pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała i warunki nie sprzyjały, silne zadymienie, wysoka temperatura, udało się pożar opanować i kolejne dni były już tylko dogaszaniem, nie rozprzestrzeniał się dalej. Ogromne przeżycie, ogromna radość z tego, że społeczeństwo razem ze służbami

0: Mamy tak, by osiągnąć cel. Ten cel udało się osiągnąć. Dla mnie ogromne przeżycie i ogromna radość, że mogę dzisiaj podziękować Państwu. Cieszę się, że tyle wyróżnień, awansów, odznaczeń zostało Państwu wręczonych, bo na to zasługujecie. Oczywiście wyciągamy wnioski z tych zdarzeń. Nadal będziemy rozwijać i przygotowywać się do tego typu pożarów. Moduły GFFW, optymalizacja zasobów gaśniczych z powietrza, czyli załogowych statków powietrznych, przygotowywanie odpowiedniego sprzętu, który spowoduje, że skrócimy czas dostarczenia wody do takich pożarów, do takich miejsc. I to wszystko, jestem przekonany, ta nasza praca po pożarze również przyniesie znakomite efekty, które w przyszłości, jeżeli będzie dochodziło do takich sytuacji, pozwolą nam szybko i efektywnie zareagować. Dziękuję Państwu, bardzo dziękuję, że mogę tu z Wami być i dziękuję za wszystko.
1: Wiceprezydent Biłgorajski Andrzej Szarlip.
2: Płonęła Puszcza Solska, płonęło nasze Roztocze. Wiele hektarów lasów państwowych, ale również wiele hektarów lasów prywatnych. Lasów, o które pokolenia naszych gospodarzy, mieszkańców powiatu biłgorajskiego skrupulatnie przez wiele lat dbało. Pożar ostatecznie został zatrzymany. Nie spłonął żaden budynek w Józefowie. Nie ucierpiała ludność cywilna. Ale to było dla nas, jako dla lokalnej społeczności, olbrzymie traumatyczne przeżycie. Chciałbym w imieniu całej wspólnoty samorządu powiatu biłgorajskiego podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w tą akcję gaśniczą. Wszystkim druhom strażakom, z Państwowej Straży Pożarnej, ale również ze wszystkich jednostek ochotniczych Straży Pożarnej za Waszą determinację, za Wasz profesjonalizm i oddanie podczas tej akcji gaśniczej. Wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom, które wykazały się niezwykłą determinacją i przede wszystkim niezwykłą solidarnością w obliczu tego zagrożenia. Dziękuję mieszkańcom powiatu biłgorajskiego za to, że wsłuchiwali się w te komunikaty Państwowej Straży Pożarnej, czy Policji, czy innych służb i na nie reagowali. Dziękuję kołom gospodyń wiejskich, wszystkim stowarzyszeniom, wszystkim osobom prywatnym, osobom zaangażowanym, które niosły pomoc, które wykazały solidarność właśnie ze strażakami, z całym sztabem, który koordynował tą akcję, niezwykle trudną akcję gaśniczą na terenie Puszczy Solskiej. Składam hołd i wielkie podziękowanie nieżyjącemu pilotowi samolotu na ręce obecnego tutaj syna w imieniu całego powiatu biłgorajskiego, w imieniu wszystkich naszych mieszkańców. Mówię dziękuję. Dziękuję Państwu raz jeszcze i składam najwyższe wyrazy uznania wszystkim zaangażowanym w tą niezwykle trudną i wymagającą akcję gaśniczą.
3: SK Zamość.
1: Przypomnijmy, gaszenie ognia w Puszczy Solskiej trwało tydzień. Pożar objął 1157 hektarów. W akcji gaśniczej zostało wykorzystanych 12 statków powietrznych. Łącznie 1022 razy zrzucano wodę. W akcji gaśniczej wzięło udział prawie 1500 osób.

0: Reklama.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
2: Mamo, to łóżko skrzypi!
3: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
4: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
5: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
2: O, już nie skrzypi.
3: Belawi, majówkowa decyzja życia.
4: No, teraz to można odpocząć.
1: Velavi. Miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
2: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
2: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
3: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
6: I po reklamie.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasę pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
5: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
3: To będzie ostatnia reklama. Uwaga! Ford Jump w Zamościu po wielkiej przemianie. Nowa strefa zabaw dla najmłodszych już od 1,5 roku życia. Dzieci odkryją u nas wulkan do wspinania, zjeżdżalnie, Spider Tower, tory z przeszkodami i tunele, boisko multisportowe nad ziemią i strefy trampolin. Więcej ruchu, więcej radości dla całej rodziny. Wpadnij na świetną zabawę albo zorganizuj niezapomniane urodziny. Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie. Zamość, Szczebrzeska 55A.
6: I po reklamie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma. Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
7: Reklama. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na lato i na co dzień.
8: I po reklamie.

SK Zámošť. Ain't no hesitation.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny za

0: Wykłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: Masz obrazy, nie na mnie obrazić się, pośle ją na wybiegi. Lens i jak i też żadne zakazy, wy te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wy

0: Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo